to był szewc nas chwał, co bez mrugnięcia okiem odważnie się do walki brał z okrutnie srogim smokiem.

0: ja wasz los polepszę.
1: Bratewką zaniepokojeni, zanudźmy więc refrenik.

otacza tłum baranów i pochylając łby ponure, barany ryczą chórem. Łby nasze twarde jak taran, w nich jedna myśl, bądźmy szczerzy, toć smoka zmógł nasz przodek baran i nam się za to należy. Ten weź dratewko kierunek, bo chcemy lubić swych władców,

0: poczciwy szewc zwycięży w smokach, a korzystają barany.
1: My, naród.
2: We, the people.
3: Pisanie, śpiewanie piosenek na estradzie już parę lat, sporo, ponad 20. Tego materiału, jaki chciał przedstawić swoim czytelnikom, zbierało się dużo i trzeba było, rzecz jasna, dokonać jakiegoś wyboru. Rzecz w tym, że ja tego wyboru nie dokonuję sam. A jak Państwo wiecie, co dwie głowy, to nie jedna. Tych głów jest zresztą sporo więcej zawsze. I wybrany materiał postanowiłem uszeregować chronologicznie. Uważam, że są pożytki płynące z takiego szyku chronologicznego, bo w ten sposób szanowni odbiorca może sądzić, czy ten tak zwany artysta, który przed Wami stanął, to się trochę rozwinął przez te 20 lat, czy jedynie może odcinał kupony od tego, co zdziałał kiedyś. Jest też trzecia możliwość, że mógł zgłupieć w tym trakcie. To jest bardzo częsty objaw u facetów, którzy biją brawo. Nie tylko wśród artystów.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nawet tu dociera szum morza, cała wyspa nagłośniona nim. Pośrodku my gdzieś nieopodal karmimy kota, głodny przyszedł w nocy.

0: na stary rower zdecydowanie można wsiąść, chociaż można też wsiąść na motocykl, można wsiąść do samochodu, do ciężarówki, do autobusu i ruszyć z nami w trasę.
1: I my tak właśnie się dosiadamy do was. I ruszamy z wami w trasę. Tylko teraz pytanie, skąd dokąd? Chociaż tak, mapę drogową mamy już odpaloną. Chętnie was poprowadzimy do celu. Mapę pogodową też mamy odpaloną. Jaki wczoraj był piękny wieczór.
0: Piękny, ale w ogóle piękny dzień był i słonecznie, i ciepło, i w ogóle fantastycznie.
1: Ale noc była też ciepła.
0: Ale byli też tacy, słyszałem, którzy narzekali. Ja, to jest w ogóle dla mnie niepojęte i niezrozumiałe. Pierwszy dzień takiego, czy tam drugi dzień takiego upała. O, jest tak gorąco.
1: I o to właśnie chodzi.
0: Dajcie spokój, nie dogodzisz.
1: Chociaż strony świata nam się zamieniły, bo wczoraj informowaliśmy, że na południu było najchłodniej, to teraz na północy, a w zasadzie północy

0: W zachodzie, w Szczecinku 4,5 stopnia Celsjusza, najcieplej w Przemyślu, tutaj prawie 14 kresek powyżej zera o poranku.
1: Jak to będzie wyglądało w ciągu dnia? Posłuchajcie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Otóż dzisiaj w zachodniej i północnej połowie kraju zachmurzenie będzie na ogół duże. Okresami większe przejaśnienia będą się pojawiać, natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane, czyli to słońce dzisiaj będzie się także intensywnie przebijać. Miejscami głównie na północy i na zachodzie mogą pojawić się opady deszczu, a w takim pasie od Dolnego Śląska, ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy, aż po Warmię i Mazury również mogą pojawiać się burze. Prognozowana suma opadów miejscami do 15 litrów wody na metr kwadratowy.
0: Sprawdziłem temperaturę. Ta odczuwalna jest zbliżona, w zasadzie taka sama jak ta, którą widzimy na termometrach. A zobaczymy dzisiaj maksymalnie. Od 15 stopni Celsjusza na północy, 20 kresek powyżej zera na zachodzie, do 28 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Co prawda nad morzem będzie chłodniej, bo tylko aż od 10 do 12 stopni.
1: To tylko czy aż?
0: Proszę sobie wybrać.
1: Dobrze, niepotrzebne proszę sobie skreślić. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany. Na południu okresami może być porywisty. Na obszarach podgórskich, w Karpatach miejscami dość silny, w porywach do 65. No i w czasie burz oczywiście porywy wiatru także silniejsze, do 70. Wysoko w górach do 75 km na godzinę.
0: Kawa, herbata? Na pewno się przydadzą.
1: Proszę.
0: Tak, to w takim razie i mnie proszę zrobić, bo 998 hektopaskali teraz, ale już w południe w Warszawie 996 i dzisiaj przewidywany jest spadek ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to mamy już 3 minuty po godzinie 6. PRK, Polskie Radio Kierowców. Meldujemy się na stanowisku oczywiście.
0: Jesteśmy zwarci i gotowi i jedziemy z wami. Patryk Kuniszewicz,
1: Kuba Marcinowicz.
0: Mówiąc wam
1: dzień dobry.

0: No to mamy już 10 minut.
1: O nie.
2: Często nie.
3: A próbowałem.
0: Błagam, jest no wtorek. Daj żyć ludziom, tak. No daj żyć.
3: Melodia.
1: Ojej, no. Nikt nie był na to gotowy.
0: No to było straszne, naprawdę. Mela Koteluk po prostu.
2: I jej chórki!
1: Cierpi.
2: Brawa! Złapał. Daj mi tam brawa! Brawa mi z samego rana, daj!
0: O jest, jak ty męczysz, byłeś.
2: I to jest ta melodia!
3: Obudzili się wszyscy? Ja budzę Marosia z Warszawy, bo on pisał, że wczoraj był urlopik.
0: Co ja się
3: koniec, was, wracamy do rzeczywistości. Dzień dobry, panie Kubo.
2: Dzień dobry, przepraszam, bo się zasłuchałem się w mailie, czy Patryku.
3: Panie Patryku, dzień dobry, panie Jakubie.
1: Kłaniam się, dzień
3: wszystkim
1: dobry.
3: Wszystkim państwu miłego dnia i szeroko.

0: Ci życzę taka to melodia.
1: Tak zwana pieśń przyszłości. Dobrze, 11 minut po godzinie 6 jedziemy z Kubą z najświeższymi informacjami drogowymi. Kuba, przygotowany?
2: Tak, chociaż po tym to no, nie wiem.
0: Co, że tobie też się nie podobało?
2: Nic nie powiedziałem.
1: Moim zdaniem nie przebijesz, ale pan
2: nie przebije, ale zobaczymy.
0: Dajcie po 5 złotych lekcji sobie wykupię, będzie lepiej.
1: Szkoda 5 złotych.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i tak nic z tego nie będzie. No i
2: przepraszam, kto serwis robi?
1: Proszę.
2: Zakorkowana na pewno jest autostrada A4 w województwie dolnośląskim w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. A sporo cierpliwości przyda się także na autostradzie A18 i na A2 w województwie lubuskim w pobliżu Olszyny i w okolicy Świecka w kierunku stolicy Niemiec. Poranne spowolnienia, a wręcz już poranne korki pojawiły się w województwie mazowieckim, zwłaszcza na remontowanym odcinku drogi krajowej nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, także na krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz na ekspresowej 8 w samej Warszawie, a zatem na północnej obwodnicy miasta pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Wolniej jedzie się już także w województwie pomorskim. Widać, że Polska budzi się do życia także na północy naszego kraju. I tutaj sporo samochodów na drodze krajowej nr 91 obserwujemy pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem. Podobnie na drodze ekspresowej S7 na obwodnicy Gdańska, niedaleko węzłów Gdańsk-Lipce i Gdańsk-Port oraz na drodze krajowej nr 22 w pobliżu Malborka, a także na obwodnicy Starogardu Gdańskiego. I jeszcze południe naszego kraju autostrada A4 w pobliżu Krakowa, dokładnie pomiędzy węzłami Targowisko, Niepołomice a Kraków-Bieżanów. Jak zwykle o tej porze wolniej jedzie się od strony Rzeszowa w kierunku Krakowa.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dobrze było, naprawdę dobrze poszło.
2: O, dziękuję bardzo, naprawdę. Panie profesorze.
1: Zgrabnie.
0: Poczekaj, bo ja też tak słyszałem na przykład na lekcji historii, potem wczoraj 2+.
1: Ale na pewno nie na lekcji śpiewu. No, przecież.
2: 2+ to i tak lepiej niż 2 na szynach na przykład. Przypominam, że dzisiaj matura z matematyki.
0: A wiecie, że właśnie przez te wasze głupie komentarze trauma w głowie mi wróciła?
2: Jakie komentarze?
0: Wyrzucili.
1: Po pierwsze...
2: Właśnie.
1: W jakiej głowie?
0: Poczekaj.
2: Po drugie, kto cię najpierw przyjął do tego chóru?
1: Właśnie.
0: Przyjęli mnie już w pierwszej czy drugiej klasie szkoły podstawowej.
2: Aha.
0: I w trzeciej, pamiętam, na akademię się jeździło, a w czwartej mnie wyrzucili. Znaczy, pani
1: Kleksa.
0: Powiedziała, czekaj, pani powiedziała, że... Patryku, przechodzisz mutację. Musisz się rozstać z chórem na jakiś czas.
1: Idź stąd, tak powiedziałem. Idź stąd.
2: Statystyki się musiały zgadzać.
0: Nie pomagacie. Nie pomagacie.
2: Ale nie chcieliśmy nawet.
0: No.
1: Dobra.
0: No Doktor Dolittle i Queen.
1: No to popróbuj teraz. No już
0: melodia.
1: Trudno się mówi.

0: Patrycja Markowska, przed chwilą na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Ale fajnie, fajnie, fajnie, słuchajcie, bo na pewno Patrycja sobie wyszła na spacer z psem, a później wpadła do nas, zaśpiewała i wróciła na spacer z psem. Tak coś czuję, że, bo to jest ta pora.
1: Tak było.
0: A fajnego psiaka ma, więc jakby spoko się spaceruje. Dobrze.
2: Właśnie.
0: Mamy wspólne miejsce z panią Patrycją, po prostu spotkań. Jakby my nagrywamy odcinek na części, a pani Patrycja spaceruje z psem. A, idzie.
2: To nie wiedzieliśmy.
0: I zawsze sobie mówimy cześć,
3: cześć. Poczekaj, poczekaj, jaka to rasa? Czy...
2: Właśnie.
0: Właśnie.
2: Są luki w tej opowieści.
3: Jaka to? Słucham.
2: No pies, no.
1: Pies!
4: Pies!
0: Pies.
3: No i znowu, domowy. Piesek kolorowanka. No
0: nie, domowy.
2: Pies, bo w domu go trzyma.
0: Bo w domu go trzyma. Mm-hmm. Pies domowy.
2: No tak, dobrze. I tyle.
3: Pies domowy.
0: A czego szuka, no?
2: Właśnie nie,
0: nie wiem, czego on szuka.
3: Pies domowy. Mało znana rasa w Polsce, ale bardzo przyjazna.
1: No powiem szczerze.
2: Rzadko spotykali. Ale ładny, ładny, ładny. No, ale coraz częściej już.
0: Dobra, słuchajcie, to teraz tak. Już nie o psach.
3: Nie.
0: Teraz o tym nędznym śpiewaniu twoim. Nie, no fajnie, fajnie, pisze nasz słuchacz Jacek.
4: Melodia.
3: Przypominam tylko, że...
0: Próbujcie się, panowie.
3: Nie trafiłem tam w dźwięk.
0: Miejcie świadomość, że całkiem niemałe grono radiosłuchaczy już tego wszystkiego nie odsłyszy. Czyli jak coś się usłyszy raz, to już się tego nie odsłyszy.
2: Jak to zaraz, to my nie mówimy tego tylko do siebie? Bo to jeszcze ktoś nas słyszy.
0: Ja tu mam taki czerwony guzik. Aha. Zobacz, i teraz mówisz, mów.
2: No, raz, dwa, trzy.
0: Nie mówisz, nie mówisz. Widzisz, ja mam władzę.
2: Dobra,
0: tym palulkiem.
2: Władzę.
3: Ładny ten piesek Patrycji Makowskiej. Muszę się jakoś przypodobać.
0: Tak jest, no dobrze. Co u was słychać o poranku? Kochani kierowcy, jak tam wam się dzisiaj podróżuje, w jakich humorach dzisiaj się obudziliście, wstaliście, mamy nadzieję, że prawą nogą i wypoczęci, wyspani, uśmiechnięci, pełni energii do działania.
3: Bo u nas, jak słyszycie, cudownie. No i chcemy tę dobrą energię wam przekazać. A co u was, to w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.
0: Można pisać, można się nagrywać, można także do nas zadzwonić 22 513 11 11.
3: A teraz poproszę melodię.
0: Przestań, człowieku.

0: No to mamy. 30 minut po godzinie 6, co? Co? No fajnie jest, nie?
1: Bardzo.
0: No, znaczy,
1: fajnie. Fajnie jest o poranku, fajnie jest wstać, fajnie jest przybić piątkę z samego rana, tak. Nie fajnie jest na drogach, o czym zaraz Kuba więcej opowie. Dla nas zawsze takim papierkiem lakmusowym jest odcinek obwodnicy Warszawy wzdłuż S8, czyli most Graterowieckiego.
0: Zgadza
1: no
0: się.
1: I jak ja widzę, że on o 6.30 to już jest naprawdę konkretnie zakorkowany, bo tam po prostu świeci się na czerwono.
0: To wiedz, że coś się dzieje.
1: Od Łabiszyńskiej.
2: No. No Patryk, to... zapraszam cię na dyżur w niedzielę rano kiedyś.
0: Tak.
2: Przez cały poranek S8 jest po prostu puściuteńka, nie ma spowolnień korków.
0: Tak? I Kuba ma taką specjalną teczkę i robi sobie screeny.
2: Tej a pustej skąd ty wiesz?
1: A potem się dyrektuje.
0: Tak, i potem
2: ja
0: mówi,
2: skąd ale ty
1: kupię popcorn i przyjdę.
2: O, zapraszam.
0: Nawet nas tutaj nie było, a wiedzieliśmy,
2: a ja
0: co
2: przyniosę
0: robisz.
2: Teczkę.
1: Tak czy siak, życzymy wam, żeby droga do pracy nie zajmowała więcej czasu niż zwykle i w ogóle szerokości przyczepności, a o utrudnieniach już teraz Kuba Domoracki.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bardzo poważne utrudnienia na Zakopiance pod Krakowem od strony Myślenic. Dokładnie na wysokości miejscowości Libertów. To jest zaraz za Krakowem na kilometrze 675. Doszło do awarii samochodu ciężarowego i tutaj zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa. Przypomnę, że ten fragment Zakopianki jest remontowany i tak obowiązuje tam tymczasowa

0: organizacja ruchu i zwykle o poranku właśnie mamy tam spory korek. A teraz jeszcze w związku z awarią i blokadą jednego pasa, już ten korek jest bardzo, bardzo potężny, wielokilometrowy, który właściwie zaczyna się jeszcze przed miejscowością Mogilany. Ten fragment ewentualnie można omijać pobliskimi trasami lokalnymi właśnie przez Mogilany i Libertów. Jeżeli chodzi o inne trasy małopolskie, to już zatłoczona jest A4 pomiędzy węzłami Targowisko, Niepołomice a Kraków-Bieżanów, także droga krajowa nr 28 niedaleko Wadowic czy Gorlic, a także trasa krajowa nr 87 pomiędzy Starym a Nowym Sączem. W województwie mazowieckim, tak jak już zostało powiedziane, zakorkowana jest S8 w Warszawie, a zatem północna obwodnica miasta, ale to chyba nie jest największy korek w tym regionie, bo fragment remontowany krajowej 61 także jest zakorkowany i to dosyć poważnie pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Coraz większy ruch obserwujemy także pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą, a zatem na krajowej 7 oraz na drodze krajowej 92 pomiędzy Sochaczewem, Ożarowem Mazowieckim a Warszawą. I jeszcze województwo dolnośląskie. Tutaj mamy korek na A4 na fragmencie przygranicznym w pobliżu Jędrzychowic w kierunku Drezna, ale w związku z porannymi godzinami szczytu także coraz większy ruch obserwujemy niedaleko Wrocławia, zwłaszcza na krajowej 5 pomiędzy Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem, a także na krajowej 94 przed Wrocławiem od strony Środy Śląskiej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A co tam u was ciekawego dzisiaj o poranku? Jak wam się wstawało i jak wam się rusza do pracy?
3: Czekamy na zwrotną w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców albo 22 513 11 11.

0: ci, co mają automatyczną skrzynię biegów, to lewa nóżka chodziła, chodziła, widziałem. No wcale się nie dziwię, bo to absolutnie normalne. Ja na przykład teraz jakby nie jadę i prawa chodziła.
1: I prawa, bo mogła.
0: Tak, bo mogła.
1: Bo naciskała pedału gazu.
0: Tak jest. A czasami się zdarza, że nie może, więc wiadomo. Wiecie, o co chodzi. Co u was słychać? Aplikacja? Można pisać, można się nagrywać. Co słychać na stacjach benzynowych?
1: Bo jak ta nóżka tupta, lewa i nie ma co naciskać, to super. Gorzej jak ta prawa, która ma gaz pod sobą, naciska mocniej i wiecie co? I wtedy spalanie nam rośnie, a ceny na stacji też niestety rosną. No co zrobić? Względem weekendu majowego, bo wczoraj minister energii podał nowe ceny maksymalne dla paliwa, no to one urosły o 4 grosze, przynajmniej dla benzyny. Było 6,46, to o 3 grosze, skłamałem. Teraz jest 6,49 za litr, maksymalnie tyle możemy zapłacić. Benzyna 98, 6,99, no i olej napędowy wydaje mi się w miejscu, 7,31, ta cena się utrzymała. Co prawda, gaz LPG nie jest objęty programem CPN, to jednak sprawdziłem, że ta średnia na rynku to jest mniej więcej 3,71. Na szczęście średnia, uwzględniając wszystkie 16 województw, też jest niższa niż te ceny maksymalne, które podał minister energii.
0: No to tankowania miłego wam życzymy, miłego poranka. Gdyby ktoś dzisiaj dołączył do nas po raz pierwszy i stwierdził, o, fajne radio, fajnie panowie grają, no to namawiamy was i zachęcamy do tego, żeby zainstalować jeszcze naszą aplikację. Aplikacja nazywa się Polskie Radio Kierowców, tak jak my, i może być do zainstalowania na waszym smartfonie, a raczej powinna być do zainstalowania na waszym smartfonie, bo jest znakomitym źródłem informacji. Dodatkowo jest znakomitą platformą do tego, żeby wymieniać się informacjami o tym, co dzieje się na drodze.
1: Warto to zrobić, mieć podgląd do pogody, do słuchania nas i komunikacji z nami, bo pamiętajcie, my wam przekazujemy co 20 minut informacje drogowe, ale też liczymy na zwrotną, bo jeżeli gdzieś zobaczycie utrudnienie, o czymś trzeba będzie poinformować zmotoryzowanych, no to my tę informację, którą nam dacie, przekażemy błyskawicznie.
0: Można napisać wiadomość, to jest ta biała koperta, można tę wiadomość także nagrać, to jest z kolei ten biały mikrofon, który znajduje się skrajnie po prawej stronie, ale też aplikacja ma jeszcze jedną ciekawą funkcję, zwłaszcza pożyteczną o poranku. Jeśli odpalicie swój telefon, włączycie aplikację, trzeba nim potrząsnąć, a na górze powinny pojawić się ciekawostki.
1: Chciałem zobaczyć, czy mi działa.
0: Dobrze, to ja mam 3 potrząśnięcia, każdy z nas ma 3 potrząśnięcia w ciągu dnia. Zrobisz to jutro, informuje aplikacja.
1: U mnie wyskoczyło Karolina Pilarczyk, to pierwsza kobieta w Polsce, która zdobyła licencję Polskiej Federacji Driftingu. Karolina, pozdrawiamy cię gorąco.
0: No dobra, to moje drugie potrząśnięcie. Pierwsza Warszawa zjechała z taśmy 6 listopada 1951 roku o godzinie 14.
1: I pamiętajcie...

0: w fabryce, dawnej fabryce FSO, właśnie tego dnia o 14 wyją syreny, to raz, i wielki zlot fanów FSO, ale ja potrząsam drugi raz, W16, czyli 16-cylindrowy silnik widlasty w układzie W. Tego wam życzę.
1: Dobra, negatyw, ujemny kąt pochylenia koła.
0: I ostatnia moja ciekawa ciekawostka to pierwszą samochodową polisę ubezpieczeniową wydano kiedy?
1: Dawaj.
0: W 1891 roku.
1: Ale ten czas leci, nie? Dobrze, że opłacona.
0: To znaczy, ja bym tylko właścicielowi chciał przypomnieć, że to co roku trzeba płacić.
1: A no właśnie.

0: O godzinie, czy po godzinie 7 gramy w tablice rejestracyjne. 3 tablice rejestracyjne będą do odgadnięcia, ale także 3 nagrody do zdobycia. Jak zwykle od poniedziałku do piątku po godzinie 7. Szczegóły już niebawem.
1: Bardzo często, kiedy mówimy o tym, co na drogach, pada takie sformułowanie: sytuacja jest dynamiczna. Jak wygląda ten poranek, jeśli chodzi o utrudnienia w ruchu drogowym? Kuba Domoracki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Rzeczywiście już w wielu miejscach poranne godziny szczytu się rozkręcają na dobre, ale ja zacznę od wypadku w województwie mazowieckiego na drodze krajowej numer 57. Chodzi o odcinek Przasny-Szchorzele, niedaleko miejscowości Brzezice. Auto osobowe uderzyło tam w drzewo. Mamy informację, że na kilometrze 145 droga jest zablokowana w obu kierunkach i w tym zdarzeniu dwie osoby zostały ranne. Ruch na miejscu kierowany jest na objazdy. Jeżeli chodzi o poranne godziny szczytu, właśnie wspomniane już, to chociażby na Mazowszu bardzo poważnie już zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, ale także coraz więcej samochodów obserwujemy przed Warszawą od strony Płońska i od strony Góry Kalwarii, a zatem na Krajowej 7 i na Krajowej 79. Zakorkowana jest Zakopianka, a zatem teraz południe naszego kraju, województwo

0: Małopolskie. Korek pomiędzy Głogoczowem a Krakowem w kierunku oczywiście stolicy Małopolski. Po pierwsze jest to fragment remontowany, a po drugie na wysokości Libertowa na kilometrze 675 doszło do awarii samochodu ciężarowego. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Krakowa. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na innych trasach w regionie, chociażby na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Targowisko, Niepołomice a Kraków-Bieżanów i na krajowej 94 przed Krakowem od strony Olkusza oraz na obwodnicy Wieliczki. Cały czas zakorkowane są i autostrada A4 i autostrady w województwie lubuskim, A18 i A2. Mowa o fragmentach przygranicznych i tutaj mamy korki i w kierunku Berlina, to na wysokości Jędrzychowic i w kierunku, Drezna, to na wysokości Jędrzychowic, a w okolicach Świecka i Olszyny oczywiście w stronę Berlina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
2: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
1: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
3: To była reklama.

0: Punktualnie 7 na zegarze, a na termometrach, no na przykład w Warszawie totalne szaleństwo. Warszawa jest teraz najcieplejszym miejscem w naszym kraju. 15 stopni pokazują termometry właśnie w centrum, więc zapraszamy do Warszawy. Najchłodniej teraz w Szczecinku, 5 stopni według termometrów oczywiście IMGW.
1: I na północy to jest taki od 5 do 8, w centrum nawet 12-14 i na południowym wschodzie, a w zasadzie na południu kraju też od 5 do 7 stopni Celsjusza. Tak wygląda poranek. W ciągu dnia będzie zdecydowanie cieplej.
0: W ciągu najbliższych dni możemy spodziewać się pewnej zmiany w pogodzie. Będzie zdecydowanie chłodniej.
1: Po
0: będzie.
1: Co to?
0: Tak? A dobra.
1: Po co straszyć?
0: Dobra, nie ma
1: dzisiaj,
0: tematu.
1: Dzisiaj będzie pięknie.
0: O właśnie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No i dzisiaj w zachodniej i północnej połowie kraju zachmurzenie na ogół duże, okresami większe przejaśnienia. Natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane, miejscami głównie na północy i na zachodzie opady deszczu. A w takim pasie od Dolnego Śląska przez ziemię lubuską, przez Wielkopolskę, Kujawy, Powarmię i Mazury również burze. No i podczas burz do 15 litrów wody na metr kwadratowy spaść może.
1: Obiecałem ciepło, no to proszę bardzo, na północy 15, 20 na zachodzie i nawet 28 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, a małymi literkami IMGW napisało chłodniej tylko nad morzem, od 10 do 12 stopni Celsjusza.
0: Trzeba tego nie czytać w ogóle, no.
1: No to się wytnie.
0: Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany. Na południu okresami może być porywisty. Na obszarach podgórskich w Karpatach miejscami dość silny. W porywach nawet do 65, w czasie burz do 60 km na godzinę.
1: Jeżeli robicie sobie kawę, zróbcie jej nam, bo ci

0: Ciśnienie spada, no, no, 998 hektopaskali teraz, w południe w Warszawie 996 i ten trend spadku ciśnienia w ciągu dnia się utrzyma.
1: To ja poproszę czarną bez cukru.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Okolice Piotrkowa Trybunalskiego, Nowiś pisze 16, a przy okazji w Tarnowie też 16, to Konrad z Toyoty, także Warszawa wcale nie jest taka najcieplejsza.
1: No to czekamy na więcej informacji od was, kierowcy. Co u was słychać dzisiaj o poranku, co pokazują termometry, co pokazują wasze okna, jak to dzisiaj wygląda?
0: U nas gorąca atmosfera. Patryk Kuniszewicz,
1: Kuba Marcinowicz.
0: Zapraszamy i mówimy
1: dzień dobry.

0: Witam, a we Włodawie aktualnie w cieniu 14 stopni i piękne, hurra! Piękne słońce. Hurra, tak jest, dobrze, bardzo się cieszymy. Lubimy, jak jest cieplutko i przyjemnie.
1: To, co przed chwilą na antenie, to?
0: No, kombi.
1: A wy czym? Hatchbackiem? Sedanem? SUV-em? Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. A co? A?
2: Sam.
0: Co
1: czyli
0: sam?
1: Ty sam na to wpadłeś.
2: Ty już kawkę.
3: Nie, nie.
0: No po prostu.
2: Tak, no tak, jednak.
0: Błysk.
2: Te lata praktyki w Polskim Radiu nie poszło.
0: Czekaj,
2: na
0: wasza obecność. Czekaj, a teraz uwaga. Ja mam pewien pomysł, poczekaj. Mogę mieć do ciebie prośbę?
1: Proszę.
0: Dobra, poczekaj. A weź potrząśnij głową. Tyk, tyk, tyk, tyk. Jeszcze raz. Tyk, tyk, tyk, tyk. No coś tam jednak lata.
1: No ładne, ładne. Tak wygląda nasz wtorek. A co u was? Też dajcie znać. My mamy dla was informacje drogowe.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Zakorkowana jest ekspresowa ósemka w Warszawie, północna obwodnica miasta. Jak zwykle o tej porze pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Podobnie Krajowa Siódemka pomiędzy Dziekanowem Leśnym, Łomiankami a Stolicą oraz Krajowa 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznym a Warszawą także. Droga Krajowa nr

0: Numer 57 na odcinku Przasny-Szchorzele jest zablokowana w obu kierunkach, niedaleko miejscowości Brzezice, gdzie na kilometrze 145 auto osobowe uderzyło w drzewo. Dwie osoby zostały w tym zdarzeniu poszkodowane. Droga jest zablokowana, ale ruch kierowany jest na objazdy, oczywiście na miejscu, pobliskimi trasami lokalnymi. Tyle województwo mazowieckie, teraz południe naszego kraju, a zatem województwo małopolskie i zakopianka. Tutaj korek. Jak zwykle pod Krakowem, od strony Myślenic w kierunku właśnie stolicy Małopolski, ale tym razem utrudnia podróż także awaria samochodu ciężarowego na kilometrze 675. To jest miejscowość Libertów. Zablokowany jest tam jeden pas właśnie w kierunku stolicy Małopolski. Autostrada A4 jest zatłoczona i zakorkowana przynajmniej w dwóch miejscach. Po pierwsze w Małopolsce, pomiędzy węzłami Targowisko Niepołomice a Kraków Bieżanów. Po drugie na fragmencie remontowanym na wysokości Mysłowic i Katowic, a zatem w województwie śląskim. I po trzecie wreszcie w województwie dolnośląskim na fragmencie przygranicznym niedaleko Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to mamy już 13 minut po godzinie 7. Wiecie, co za chwilę będzie?
3: Zabawa.
2: Czyli trzy tablice rejestracyjne zabawa. Do odgadnięcia. Już za moment.
0: Zabawa. To jest ciężka praca, żadna zabawa.

0: taki rozśpiewany?
1: A, dzisiaj, nie, roztrąbkowany.
0: Poczekaj, ja mam nadzieję, że ty śpiewająco odpowiesz na pewne pytanie.
1: Ale czemu stresujesz mnie?
0: Bo jest do ciebie pytanie.
2: Witam. Jak ja jadę do pracy, Dacią jogger, to czy ja jadę kombi? Czy ktoś to wie? Pozdrawiam.
0: No. A jest chyba jogger.
1: No nie, no to
0: na
1: kombi.
0: No,
1: oczywiście, że kombi. No.
0: Nie uwierzysz, co znalazłem
1: jest
0: w internetach.
1: Jogger na kombi, no. Jest jogger na części.
0: Samochód osobowy typu crossover.
1: Że to
0: już nie jest kombi.
1: No to jest, no to tak jakbyś powiedział, że crossoverem jest Volvo XC70 Cross Country, no.
0: Też jest tak oceniane i na nie patrzono, podobnie
1: kombi
0: jak
1: A4
0: Allroad.
1: Kombi to kombi, trochę wyżej zawieszone po prostu. A ja liftback

0: z bagażnikiem 660 litrów. Zgadujcie, jakie to auto?
1: Pozdrawia. Ile?
0: 660 litrów. Pozdrawia Rafał z Dobrowy Górniczej. Od razu...
1: Mazda 6.
0: Nie, tam Mazda 6. No. Od razu zaznaczam odpowiedź. Skoda Octavia.
1: Myślisz?
0: Tak, w ciemno ładuje. W ciemno ładuje Skoda Octavia.
1: No dobrze, ja strzelam jednak w motoryzację japońską.
0: No dobra, to za chwilę się przekonamy, kto ma rację. A za chwilę także przekonamy się, kto będzie mistrzem w naszej zabawie i w naszym konkursie. Trzy tablice rejestracyjne do odgadnięcia. Zasada jest prosta, albo zestaw łatwiejszy, albo zestaw trudniejszy. Ten łatwiejszy ma dwie litery, ten trudniejszy ma trzy litery. Wasze zadanie polega na tym, żeby wytypować, gdzie zarejestrowany został dany pojazd.
1: A po dwóch literach wiadomo, że odgadujemy miasto, po trzech powiat, no i czekamy, kto pierwszy, ten lepszy. 22 139 29 29.
0: To jeszcze parę słówek o nagrodach do wygrania.
1: 22 139 29 29.
0: To jeszcze parę słówek o nagrodach do wygrania w tej zabawie i w tym konkursie. Jest owacja na stojąco, talon na pozdrowienia i dodatkowo jeszcze gadżety PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: 22 139 29 29. Dlaczego ja to tak powtarzam? Bo zależy nam, kto pierwszy, ten lepszy, żebyśmy się już teraz usłyszeli, no i posłuchali, z kim będziemy mieli do czynienia, a raczej kto z nami zmierzy się i z tablicami, już za kwadrans. 22, 139, 29, 29.
0: Halo?
1: Halo? Cześć, czołem. Z kim mam przyjemność?
2: Kubo.
0: Cześć, Kuba! Super fajne imię! Fajnie,
1: nie
0: że z nami
1: rozłączaj
0: jesteś,
1: się, zaraz do ciebie wracam.
0: Dobra, no to wiemy już, że dzisiaj Kuba będzie po godzinie 7.30 grał w tablice rejestracyjne.

0: 30 minut już po godzinie 7 PRK Polskie Radio Kierowców. Co tu się wydarzy?
1: Co ty robisz?
0: Co ty robisz?
1: Patryk,
0: no czego psujesz? No.
2: Mówili, nie odzywa się. To wszyscy pomyślą, że to nie ty.
0: No tak, to prawda. To
2: że
0: prawda.
2: Sobie uroili.
0: No dobrze. Jak tam u was? Jak wam się podróżuje? Kto dzisiaj na 8? Jeśli tak, no to jeszcze 30 minut. 30 minut także do rozpoczęcia egzaminu maturalnego. Nie kręć tu nic.
1: O.
0: Z matematyki.
2: O, to było do maturzystów. A,
0: no, tak jest.
2: Nie kręćcie po prostu. Długa pisa ołówek.
0: I jazda. I poszło. I będzie pięknie. A my oczywiście sprawdzamy, co dzieje się na drogach i robimy to co 20 minut.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Cały czas droga krajowa nr 57 na Mazowszu, niedaleko miejscowości Brzezice, jest zablokowana w obu kierunkach na kilometrze 145. To jest niedaleko Przasnysza. Auto osobowe uderzyło tam w drzewo i dwie osoby zostały w tym wypadku ranne. W związku z blokadą ruch kierowany jest tam na objazd, a do tego zdarzenia doszło mniej więcej godzinę temu i te utrudnienia mogą potrwać co najmniej do godziny 9. Jeżeli chodzi o poranne godziny szczytu w województwie pomorskim, to tutaj zakorkowana i to bardzo, bardzo poważnie jest obwodnica Gdańska, ekspresowa 7, pomiędzy węzłami Gdańsk Południe, Gdańsk Lipce, a Gdańsk Port, ale także bardzo poważnie zakorkowana, może nawet bardziej niż obwodnica, jest trasa Majora Sucharskiego w samym Gdańsku. Pomiędzy obwodnicą a portem w kierunku właśnie Gdańskiego Portu ten korek oczywiście związany jest z porannymi godzinami szczytu, ale także z pewnym zdarzeniem. Nie mamy informacji dokładnej o tym, co się tam wydarzyło, ale mniej więcej w pobliżu mostu nad Martwą Wisłą jezdnia właśnie w kierunku centrum Gdańska została częściowo zwężona w związku z kolizją. I w związku z tym najlepiej zupełnie omijać trasę Majora Sucharskiego i kierować się na przykład na ulicę Gdańska, na sąsiednią trasę wojewódzką numer 501. Jeżeli chodzi o inne trasy pomorskie, to tutaj na pewno coraz większy ruch obserwujemy na drodze krajowej numer 91 pomiędzy

0: z Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem, a także na Krajowej 20 pomiędzy Egiertowem a Żukowem. I jeszcze Zakopianka, a zatem województwo małopolskie. Tutaj cały czas utrudnienia utrzymują się w Libertowie, gdzie doszło do awarii ciężarówki. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa i utworzył się tam i cały czas utrzymuje kilkukilometrowy korek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To już za chwilę. Tablice rejestracyjne zwarci i gotowi, a najbardziej do dzisiaj przygotowany jest Kuba, który za chwilę wystartuje w naszej zabawie.

0: Tu mamy jeszcze 21 minut do godziny 8. No i też mamy tablicę rejestracyjną i mamy też Kubę. Dzień dobry, Kubo!
1: Witam, witam, dzień dobry.
0: Opowiadaj, co tam u ciebie dzisiaj o poranku słychać ciekawego.
1: Udajemy się właśnie z kolegami do pracy.
2: Ale wiesz co, poczekaj, bo tak zajrzałem do aplikacji. Jędrol napisał, że w barze pod Gaje zjadł sobie właśnie jajecznicy z prawdziwych jajek, wyrusza na Szczecinek, temperatura 9 stopni, słońce, maj, pola żółte, bez fioletowy i to maluje krajobraz polskiej wiosny. A co ty widzisz wokół siebie?
1: Ja jestem na drodze ekspresowej.
2: To nuda.
1: Jadę w kierunku, no dokładnie. Jadę na południe.
2: Na południe mówisz. No dobrze, słuchaj, życzymy ci szerokości przyczepności, a w drodze na pewno wokół ciebie mnóstwo tablic rejestracyjnych.
1: Tak jest.
0: No dobra, czyli wybierasz zestaw trudniejszy czy zestaw łatwiejszy? Jakie masz preferencje i życzenia?
2: Na całość.
1: Dajemy trudniejszy chyba.
0: Dobrze. Słuchajcie, dobra, to ja mogę z grubej rury?
2: Dajesz.
0: Tak na dobry początek? Uwaga, trudna, ależ to będzie trudna tablica. CSE, CSE.
1: CSE. Kujawsko-Pomorskie.
0: Dobrze.
1: Moment. SE. CSE. No to troszeczkę mnie zaskoczyłeś teraz.
0: A widzisz, zawsze jest tak, że jak na przykład ja jem śniadanie, to ten sęp już nade mną wisi. CSE. Sępo. Powiat Sępo.
1: Sępołowski.
2: Sępoleński, ale to jest
0: Sępolany. Ale trudne, ale było.
2: Ale dobrze, to poczekaj, wiesz co? To będzie ukłon w twoją stronę, ale bardzo trudna rejestracja. SBL. Stefan Barbara Lucyna.
1: SBL. To jest województwo śląskie, bieruńsko-lędzińskie.
2: Dobrze!
0: Dobrze poszło. Ładnie. Zrehabilitował się trochę za tę pierwszą tablicę. Dobra, to w takim razie co byś powiedział na DLU? DLU.
1: Lubin, Dolnośląskie.
0: Bardzo ładnie.
2: No, a co byś powiedział na brawa?
0: Aha,
2: brawa dla ciebie, bo to były trzy tablice odgadnięte przez ciebie, to są fanfary.
0: Na twoją cześć.
2: Dobrze jest, nie? Dobrze się dzień zaczyna.
0: Wielkie gratulacje. Nagroda pierwsza powędrowała. Druga to talon na pozdrowienia. To znaczy, że masz kawał anteny Polskiego Radia Kierowców do wykorzystania. Ona jest twoja i robisz co chcesz. Proszę cię uprzejmie.
1: W takim razie pozdrawiam was tam wszystkich w radio. Przede wszystkim Izabelę z Mikołajem. No i wszystkich firmy NATO, w której pracuję.
0: No i wszystkiego dobrego dla was. I jeszcze wysyłamy do ciebie gadżety Polskiego Radia Kierowców i taki zestaw dzisiaj u nas zgarniasz. Zadowolony? Uśmiechnięty?
1: Jasne, dziękuję wam bardzo.
0: Dobra, jak dzisiaj planujesz ten dzień? Czy do której dzisiaj pracujesz?
1: 18, potem ewentualnie basen, jakieś bieganie.
0: Sauna. Czyli aktywność fizyczna.
2: Fajnie.
0: Dobrze, w zdrowym ciele zdrowy, wiadomo. Wszystkiego dobrego dla ciebie.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Na razie, cześć.

0: To dla tych jeszcze nieobudzonych Foo Fighters przed chwilą na antenie PRK, Polskiego Radia Kierowców.
1: I taką podróż do pracy to ja rozumiem.
0: Jaką?
1: Stali słuchacze się odezwali, czyli Karolina i Marcin z Volvo. A właśnie, Marcin w drodze do pracy, uwaga. Volvo V60, 3 litry T6, Polestar, czyli tak zwany prawdziwy Polestar. Różni się od zwykłej T6 tym, że ma 350 koni, tak zawieszenie jest. Olinsa z tak twardymi jest. Sprężynami,
0: tak jest.
1: 370 mm tarczy tak pływające jest. Z 6-tłoczkowymi zaciskami. Zgadza i bardzo się. Mało spotykane auto. Mm-hmm. Niewiele ich powstało, choć wygląda jak zwykła V60. No... dla niefana marki.
0: No więc właśnie, jeśli
2: Kubi
0: ktoś się
2: oczy zaświeciły.
0: Odrobinę zna, no to doskonale rozpozna i wie, z czym ma do czynienia, ale faktycznie to jest taka perełka, że przejeżdża i dla laika zwykłe Volvo, no, nudne auto. Nie, nie, nie, absolutnie.
1: Ale tak ci się oczka zapaliły?
0: No.
1: A to nie są tanie rzeczy, zapomnij.
0: No nie, no właśnie.
3: Ale
0: no.
3: Pomarzyć można.
0: Ale szukam i nic z tego nie wychodzi.
1: Ale twoja jest 60 z 2000.
0: Jest fantastyczna.
1: Pierwszego, drugiego?
0: Wiesz co, naprawdę.
1: Też jest całkiem.
0: 2009 rok.
1: I, tak, ma,
3: i to końcówka pewnie roku.
0: A jak? Bo to jest wyprzedaż rocznika, a to było kupione w 2010. Co?
1: Nie, bo tak wiesz, zastanawiam się, masz szczęście jeszcze przez 2 lata. Wjedziesz do strefy czystego transportu w
0: Warszawie. Ja nie jeżdżę po centrum Warszawy, ja nie lubię centrum Warszawy. Ja jeżdżę po obrzeżach. O. Tam jest pięknie, wiosna, pięknie wszystko kwitnie.
1: Pozdrawiamy z warszawskiego Mokotowa.
0: No. 10 minut.
1: Ścisłe centrum.
0: Jakie to ścisłe?
3: Jakie ścisłe.
0: Ty się znasz na ścisłym centrum. 10 minut zostało nam jeszcze do godziny 8.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Poranne godziny szczytu w województwie mazowieckim. Już nie tylko zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, ale także ekspresowa 2, a więc południowa obwodnica miasta. Pomiędzy węzłami Opacza Warszawa Lotnisko i to zarówno w kierunku Poznania, jak i w stronę Terespola. Podobnie Krajowa 7 przed Warszawą od strony Płońska, a także droga krajowa nr 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Warszawą. Cały czas zablokowana w obu kierunkach jest Krajowa 57 na odcinku Przasny-Szchorzele, niedaleko miejscowości Brzezice. To także oczywiście w województwie mazowieckim. Na kilometrze 145 doszło do wypadku auta osobowego. 2 osoby zostały w tym zdarzeniu ranne. Droga jest zablokowana i nadal ruch kierowany jest na objazdy. W województwie małopolskim dosyć też nieciekawa sytuacja. Zakorkowana jest na pewno autostrada A4, obwodnica Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany w kierunku Balic. Podobnie Zakopianka, pomiędzy Mogilanami a Krakowem. Tutaj mamy po pierwsze remont, po drugie poranne godziny szczytu, a po trzecie awarii samochodu ciężarowego na kilometrze 675 i w związku z tymi 3 właściwie utrudnieniami poważny wielokilometrowy korek cały czas właściwie od wczesnych godzin porannych tam się utrzymuje. W województwie śląskim także poranne godziny szczytu dają się we znaki. Zdecydowanie wolniej jedzie się na drogowej trasie średnicowej pomiędzy Chorzowem a Katowicami, także na A4 pomiędzy Mysłowicami.

0: Katowicami oraz na Krajowej Jedynce na odcinku Pszczyna - obwodnica Bielska Białej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to mamy jeszcze 7 minut do godziny 8, ależ też dzisiaj mamy fajne święto, ale nie będę zdradzał na razie, dobra?
3: Na
2: ale
3: razie myślę, że, powiemy,
2: że no?
3: Że dzisiaj bez.
2: Że dzisiaj święto bez. No bez sensu to wyszło. Co?
3: Nie bez sensu.
2: Nie,
3: bez czegoś zupełnie innego.
2: Właśnie, bez takiego czegoś, co kobiety robią codziennie rano i marnują czas. A
3: nawet dzisiaj, w korku, nawet na światło,
2: dzisiaj
3: nawet
2: bez sensu można dzisiaj sobie odpuścić i można
0: tak,
2: sobie tego...
0: Zaintrygowaliście.
2: Tego sobie można nie robić, tak mówiąc.
3: Szczegóły po 8, a punkt 8 prognoza pogody.
2: No ale dobrze wam poszło, jednak macie talent.
4: Bo to nie jest, mam

0: ale słuchaj.
1: Ładne wykończenie, ładne.
2: Dobre.
1: I to nie jest dzisiaj dzień bez śpiewu, jak sami słyszycie,
2: nie.
1: Bo my byśmy nie śpiewali.
2: Nie, nie, nie, dzisiaj jest zupełnie inny dzień, mianowicie, to możemy już teraz zdradzić, bo już prawie ósma dobiła, co?
1: Mhm.
2: No to powiedzmy, dzisiaj jest dzień bez makijażu. Panie i panowie.
1: To powinien być dzień jak co dzień. Dziewczyny, po co wy się malujecie?
2: Nie,
1: wy jesteście dla nas piękne.
2: Jesteście najpiękniejsze.
1: Zawsze.
2: Tak jest. Tak. Nie ma co się malować. Nie ma co
1: zawsze
2: marnować czasu. A wiem doskonale, że tam trochę czasu schodzi, no.
1: Tak, poza tym...
2: A to tu kreska, a to tu ty tą gąbką tak...
1: Mówisz, to jakbyś tego próbował.
2: No, taki epizod, ale to jakby tak? Na potrzeby służbowe.
1: To nie dzisiaj, no, po 22 zaprosimy cię, opowiesz, no. Będziesz miał na to całą noc.
0: Ale bez czerwonych ust.
1: I uważajcie, bo dziewczyny, ten makijaż dzisiaj może cały popłynąć. Na przykład w Gryfinie już pada, temperatura 11 stopni, przyczepność dróg słaba, wiatru brak. Wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojnego, miłego dnia. Antek z Gryfina.
2: Ale mamy 17 stopni w Wieluniu, no proszę. I już
1: byłem.
2: Prawie... byłeś?
1: Byłem z tobą nawet.
2: No właśnie, no. I Nowy Sącz, Resko, no prawie 8 dobijamy, więc jest całkiem nieźle. Jak to będzie wyglądało w ciągu dnia? Sprawdzamy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dziś w zachodniej i północnej połowie kraju zachmurzenie będzie na ogół duże, okresami większe przejaśnienia, natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane, czyli słonecznie w miarę będzie, przebłyski będą miejscami głównie na północy i na zachodzie, opady deszczu. W takim pasie od Dolnego Śląska przez Ziemię Lubuską, przez Wielkopolskę, Kujawy, po Warmię, Mazury również mogą występować burze, no i tutaj nawet do 15 litrów wody na metr kwadratowy.
1: Nad morzem dzisiaj najchłodniej, od 10 do 12 stopni Celsjusza i w ogóle na północy za ciepło nie będzie, bo maksymalnie 15 kresek powyżej zera. Za to na zachodzie już 20, a w centrum, no na południowym wschodzie na pewno nawet 28 stopni Celsjusza.
2: Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, chociaż na południu okresami może być porywisty. Na obszarach podgórskich w Karpatach miejscami dość silny, do 65, a gdy tylko pojawi się burza, to dmuchnie do 60 km na godzinę.
1: A ciśnienie powoli spada, jeszcze chwilę temu 998, teraz już 997, a w południe w Warszawie 996 hektopaskali i potem dalszy spadek.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przypominamy, że dzisiaj 5 dzień maja, wtorek, no i dzień bez makijażu, więc dzisiaj nie trzeba marnować czasu na makijaż. A propos tego makijażu, to mamy pewien wątek i pewne pytanie, ale to za chwileczkę.
1: Bo co do tego piąty, już myślałem, że powiesz piątek, piąteczek, piątunio. Musimy chwilę jeszcze na to poczekać. Patryk Kuniszewicz,
2: Kuba Marcinowicz.
1: Cierpliwie czekamy i mówimy wam
2: dzień dobry.

0: No proszę bardzo, i są nawet rekordziści. Marcin pisze, u mnie obecnie 20, ale pewnie od nagrzanej drogi, ale przyjemnie się jedzie, pozdrawia Marcin. No to jest...
1: 20, 20 to przyjemnie.
0: I patrząc na to, że w Wieluniu 17, bardzo prawdopodobne.
1: 8.11, no to co będzie w południe?
0: A proszę pana.
1: No panowie jednak umiecie załatwić.
2: Ciepło będzie. Ale
1: długo załatwialiście, ale załatwiliście.
2: Zwracam tylko uwagę, cieszymy się, że jest ciepło, ale pamiętajcie, że i burze wiosenne dzisiaj na horyzoncie. I Wielkopolska, i Lubuskie, Dolny Śląsk, aż nawet po Warmii i Mazury, czyli właśnie tutaj, gdzie jest strefa tego najcieplejszego powietrza.
0: No dobrze, to przypominamy, że dzisiaj mamy dzień bez makijażu i to pytanie, które się pojawi za chwileczkę. Myślę, że no tak motoryzacyjnie zahaczymy o ten dzień bez makijażu.
2: No, świętuję.
1: Ja świętowałem.
0: Nawet
1: ale...
0: puderku dzisiaj nie ma,
1: no
0: nic kompletnie.
1: Nic. Dzisiaj tak pomyślałem, że właśnie. Ale wy też świętujecie
2: w końcu,
1: chyba. No.
2: Dzień jak co dzień.
0: Dobrze, zauważyłeś.
2: Dzień bez makijażu, ale za to z informacjami drogowymi. Co 20 minut w PRK Polskim Radiu Kierowców.
3: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: Poranne godziny szczytu w województwie pomorskim, zakorkowana i to bardzo, bardzo poważnie, jest obwodnica Gdańska, ekspresowa siódemka. Pomiędzy węzłami Gdańsk Południe, Gdańsk Lipce, a Gdańsk Port, ale także bardzo poważnie zakorkowana jest

0: trasa Majora Sucharskiego pomiędzy obwodnicą a mostem nad Martwą Wisłą w kierunku gdańskiego portu. Tutaj w związku ze zdarzeniem drogowym mniej więcej właśnie na wysokości mostu jest częściowo zablokowana. Zatłoczona i zakorkowana jest także droga krajowa nr 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a centrum Gdańska. I jeszcze wspomnę o jednej trasie w województwie pomorskim. Może mniej zakorkowana ta trasa jest, ale na pewno zatłoczona. Coraz więcej samochodów tam obserwujemy na drodze krajowej nr 22 na obwodnicy Starogardu Gdańskiego, a także w pobliżu Malborka. A teraz województwo mazowieckie i tragiczne wieści niestety z drogi krajowej nr 57 na odcinku Przasny-Szchorzele niedaleko miejscowości Brzezice. Auto osobowe uderzyło w drzewo. Dostaliśmy informację, tragiczną informację, że życia dwóch osób nie udało się w tym zdarzeniu uratować. Na kilometrze 145 zablokowane są oba kierunki. Ruch kierowany jest na objazdy. Zakorkowana jest S8 w Warszawie, czyli poranek jak to poranek, dzień jak co dzień. S2 także w Warszawie jest zatłoczona, a także droga krajowa nr 79 pomiędzy Piasecznem a Stolicą. Poranne godziny szczytu utrzymują się w województwie dolnośląskim. Tutaj mówimy przede wszystkim o trasach dojazdowych do Wrocławia. Od strony Bielan Wrocławskich, Środy Śląskiej, a także Oławy oraz coraz większy ruch obserwujemy na A4 w pobliżu węzła Wrocław Południe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center SA. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
2: To była reklama.

0: To jakie my mamy dzisiaj święto?
1: Święto ważne, dzień bez makijażu.
0: No i zobacz, nasz słuchacz potrząsnął aplikacją i procedura trząsu trząs. Dla niewtajemniczonych chodzi o potrząśnięcie smartfonem z odpaloną aplikacją PRK. No i teraz zostało taką informację. Najdroższy lakier na aucie kosztował $1 000 000 dopłaty. I wiesz, dlaczego o tym wspomniałem?
1: Dlaczego?
0: Bo taki makijaż. To też nie są tanie rzeczy, więc dzisiaj tak naprawdę można powiedzieć, że to jest dzień oszczędności.
1: No to tak jakbyś kupował Maybacha, to tam lakier 100 tysięcy złotych. Aha. Jest taka opcja.
0: Szczególnie jak masz dwa kolory.
1: No, dokładnie, można sobie zamówić. No, ale to już skrajne widzimisię. Natomiast my chcemy was dzisiaj z okazji Dnia Bez Makijażu zapytać, co ty zrobiłeś, aby twoje auto wyglądało zdecydowanie lepiej. No bo chyba o to chodzi w makijażu, żeby było lepiej, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Lotkę. Był taki czas, że w każdym aucie, jak tylko miałem hatchbacka, ale nawet i w sedanie, dokładałem lotkę. Albo spoiler na bagażnik, klapę.
1: A, nie chodzi o taką badmintonową.
0: Nie, albo lotkę na tylną klapę, przedłużenie linii dachu, tak żeby tak sportowo wyglądał. I uważam, szczególnie jak była pomalowana w kolorze nadwozia,
1: tak,

0: robi robotę.
1: To tak, robi robotę. Zwiększał wartość.
0: Ja też mam na klapie w sedanie taki spoilerolotko, coś tam takie. Ładnie to wygląda, zdecydowanie. Ale upiększyłem swoje auto jeszcze takim klasycznym żółtym łosiem. Chociaż już się zużył, więc teraz został wymieniony na białego. Czyli jest taka tarcza, jak ta ze szkoły. Kiedyś miałeś taką przypinaną na piersi.
1: Tak, pamiętasz?
0: Pamiętam. No, więc właśnie to jest tarcza.
1: Fartuszki pamiętam.
0: I jest łoś i napis Volvo.
1: Wiem.
0: No dobra.
1: Felgi.
0: O, felgi.
1: I to nie chodzi o to, że jak mieliśmy 15, to od razu wkładamy 17. Nie, może się nie zmieszczą, ale zawsze wzór tych felg. To też zawsze w ten sposób upiększałem każde swoje auto.
0: To prawda. Czyli można budżetowo, czyli naklejkami na przykład ozdobić swój samochód. Można mniej budżetowo, czyli właśnie felgi, spoilery, dokładki, lotki, przelotki, progi, dodatkowo jeszcze splittery i różne inne cudawianki, żeby auto wyglądało bardziej takie było z charakterem, żeby wyglądało po prostu ładniej. Więc dzisiaj chcemy zrobić taki przegląd waszych samochodów i dlatego pytamy, co zmieniliście w swoim aucie, co zrobiliście, aby wyglądało zdecydowanie lepiej. Można zacząć po prostu od mycia.
1: To może być naklejka.
0: Tak.
1: To może być zapach w samochodzie.
0: Tak.
1: Oryginalny. Felga. Cokolwiek innego. Czasami niektórzy światła wymieniają typu Lexus Style, żeby ten tylny słupek był taki przeźroczysty. Różne są sposoby, patenty. Skoro mamy dzień bez makijażu, no to my was przewrotnie pytamy, co zmieniliście w swoim aucie, by lepiej wyglądało.
0: Proszę bardzo, można pisać. Aplikacja działa, więc piszemy, co zmieniliście w swoim aucie, żeby wyglądało zdecydowanie lepiej. Można także nagrywać wiadomości głosowe i na taką wypowiedź macie aż minutę, więc pogadać można.

0: Dzień bez makijażu dzisiaj i pytamy was, co wy zrobiliście, aby wasze auto wyglądało zdecydowanie lepiej. W swoim aucie nic specjalnego nie robię, żeby było ładniejsze, po prostu myję. Ładne, bez upiększania, wystarczy umyć. Paweł Ski.
1: Ja to szanuję i absolutnie się z tym zgadzam i podpisuję. Do tych zmian takich detailingowych za moment wrócimy. Na razie czytam, że u Marcina obecnie 20 stopni... Droga pewnie też nagrzana, przyjemnie się jedzie. Marcin pozdrawia. A co w ogóle na trasach w Polsce? O tym już Kuba Domoracki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Na drodze krajowej numer 15 na obwodnicy Wrześni, a zatem w województwie wielkopolskim, doszło do pożaru auta osobowego mniej więcej na pierwszym kilometrze. I tutaj ruch jest możliwy, ale jedynie jednym pasem na zmianę. Obserwujemy tam pewne spowolnienia zarówno w kierunku centrum miasta, jak i w stronę Gniezna. Cały czas utrudnienia utrzymują się w Małopolsce na Zakopiance, na fragmencie niedaleko Krakowa. Chodzi o fragment remontowany w pobliżu Libertowa i tam nie dość, że mamy tymczasową organizację ruchu, to jeszcze nad ranem doszło tam do awarii ciężarówki. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa i w tej chwili, no może już nie obserwujemy poważnych korków, ale na pewno korek mniej więcej dwukilometrowy. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na obwodnicy Krakowa, na A4, pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany w kierunku Balic, a także na Krajowej 94 na obwodnicy Wieliczki. Droga krajowa numer 57 na Mazowszu pomiędzy Przasnyszem a miejscowością Chorzele jest zablokowana w obu kierunkach niedaleko miejscowości Brzezice. Doszło tam do tragicznego wypadku na kilometrze 140.

0: 1945. Auto osobowe uderzyło w drzewo i życia dwóch osób nie udało się w tym zdarzeniu uratować. Trasa nadal jest zablokowana i nadal ruch kierowany jest na objazdy. Zakorkowana jest autostrada A2 w województwie także mazowieckim, przed Warszawą od strony Łodzi, pomiędzy węzłami Grodzisk Mazowiecki, Pruszków a Konotopa, ale także zdecydowanie wolniej na odcinku kilkukilometrowym. Jedzie się na południowej obwodnicy Warszawy, a zatem na ekspresowej dwójce, pomiędzy węzłami Opatrz a Konotopa w kierunku Białegostoku. Podobnie jest na S8 na północnej obwodnicy, pomiędzy Bemowem a Konotopą, ale w kierunku Poznania. Jeszcze województwo pomorskie, obwodnica Gdańska, ekspresowa 7. Tutaj niestety dużo cierpliwości przyda się, jak co rano, ale dzisiaj te utrudnienia szczególnie dają się we znaki kierowcom, którzy podróżują pomiędzy węzłami Gdańsk Południe, Gdańsk Lipce, a Gdańsk Port.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to proszę bardzo, jak upiększacie swoje samochody? Dzisiaj dzień bez makijażu, więc co ty zmieniłeś w swoim aucie?
3: Witam wszystkich z autostrady A4 w kierunku Kraków na Tarnów. Piękna, kapitalna pogoda, 19 stopni, ruch mały. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, jadąc Lexusem.
4: O, proszę pana.
5: To nic nie trzeba robić, to upiększać.
2: No. Po prostu jadę Lexusem i już.
5: Broni się sam.
6: Oj panowie, obawiam się, że stąpacie po cienkim lodzie. Dzień bez makijażu, kobiety nie malujcie się i tak dalej, ale samochody nawoskowane, wypomadowane i wypięknione. Ja bym nie ryzykował. Pozdrawiam.
5: Ale. Bo samochody są brzydkie i trzeba im pomóc, żeby...
4: To chyba twój.
7: No właśnie.
5: Próbowałem wybrnąć. Dziewczyny, nie malujcie się, bo wy jesteście naturalnie piękne.
7: Dokładnie.
5: Oj, panowie.
7: Trzeba upiększać. No tak, tak, tak. Wy tacy ryzykanci jesteście.
5: A co powiecie na taką odpowiedź? Co zmieniliście w swoim aucie, by lepiej wyglądało?
7: Wszystko.
4: Jak to wszystko?
5: No wszystko. Mamy taki komentarz choćby na Facebooku PRK Polskiego Radia Kierowców, albo można wymienić kierowcę. I na przykład jak ja usiądę, od razu lepiej to wygląda. Nawet twoja Kia Rio.
7: Niemożliwe, tak?
5: To co? Chodź, przekonamy się.

0: No, jedna podstawowa rzecz, aby auto wyglądało dobrze, a nawet lepiej, nie daje auta żonie. Napisał Grzegorz.
1: Ojojoj.
0: Mhm. To co, no?
1: No, zatem odważny, ja nie reaguję. Wpis. Odważny wpis.
2: Ani się nie śmieję.
1: Ja też nie wiem,
2: ani komentuję.
0: Tak, nie będę komentował.
1: Rzetelnie, że... tylko czytamy.
0: Dokładnie tak.
2: To Darek ze Złotej. Też w podobnym klimacie. Naszym autem więcej jeździ żona. Codzienna droga do

0: pracy, więc co zrobiłem, aby je upiększyć? Chociaż żona wsiada, to już to auto jest piękne. Ale umyłem. A na poważnie dodałem kamerę cofania i nalepkę z kotem. Pozdrawiam, Darek ze Złotej.
1: No i widzisz, i bardzo dobrze. To w takim razie, jak jeszcze upiększacie swoje auto dzisiaj dzień bez makijażu?
2: Ja wysiadłem z auta. Od razu wygląda lepiej.
1: No, można i tak.
0: Trochę samokrytyki z samego rana.
3: Weź to do serca.
4: No po prostu.
1: Przeanalizuj sobie to
4: ale
1: dokładnie.
4: Ale ty chyba też możesz.
1: Co? Ja.
4: Przeanalizować no, dokładnie.
1: Właśnie. Zmiana felk na większe, przyciemnianie szyb i lekkie obniżenie zawieszenia. To jest właśnie mój sposób na upiększanie auta. Pozdrawia Maciej z E-klasy.
5: Ja u siebie w aucie zmieniłem radio. Oryginalne było uszkodzone. Szukałem oryginału. Ale sprawdziłem jeszcze na takiej znanej światowej stronie zakupowej i było niedużo droższe i kupiłem to radio, taki wielki panel świecący, potężny, i dzięki temu radiu po prostu znalazłem was i mogę was teraz słuchać, z czego jestem bardzo zadowolony. Pozdrawiam.
1: Tak jest. I nie tylko auto jest piękniejsze, ale świat jest piękniejszy.
0: No zdecydowanie tak. Cześć, tu Paweł z Clio. Pamiętam znane prawko, przejęcie samochodu ojca. Była to Skoda 105, biała.
1: Pięknie.
0: Stał taki pod bokiem u mnie. I co? I dorwałem korektor, biały, szkolny i miałem tak samo. Pomalowałem napisy opon na biało. Skoda i te napisy, kormorany, opony wyglądały wtedy obłędnie. Ja tak w swojej 205 zrobiłem.
1: Naprawdę?
0: Bo to miało być taki styl Rayleigh.
1: No, ale nie, no, na tamte czasy to było super.
0: Prawie jak Rayleigh.
1: Tak, dokładnie, absolutnie.
0: Tylko to prawie robiło dużą robotę.
1: A my to mamy prawdziwy make-up na samochodzie, pisze Aga z Tygrysa, czyli na przykład ceramikę. Lakier śni przepięknie, szczególnie w słońcu. Poznań 18 stopni. Dobrego dnia, Aga z Tygrysa. Pozdrawiam.
0: Co jeszcze zmieniliście, żeby wasze auto wyglądało piękniej?

0: Jak upiększyliście swoje auto dzisiaj, dzień bez makijażu, czyli co można zmienić, co przerobiliście. No, ceramika to jest też taki dobry kosmetyk do samochodu. Można kleić folią PPF, to też jest dobry zabieg. Dzięki temu, wiesz, nie widać rysa, nawet jak te rysy się pojawią, to zrywasz folię, a pod folią na lakierze nie ma rys. Są jeszcze takie folie PPF, które pod wpływem temperatury same jakby te rysy znikają. No, cudawianki, panie.
1: Polecał młody detailer, Kuba Marcinowicz. Normalnie już dałbym ci okleić, wiesz?
2: No, to prawda.
1: I grafikę można sobie rzucić i bardzo, tak, bardzo ładnie.
2: A my cię znamy, to co dopiero jakby ktoś cię nie znał.
1: A teraz pan by coś pomalował.
2: No właśnie. Ale co?
1: Drogi na zielono.
2: Na zielono, chętnie.
1: Bo my lubimy ten kolor, bo to oznacza, że jest pełna przepustowość, czyli nie ma żadnych utrudnień.
2: Absolutnie nie teraz.
1: A gdzie dominuje kolor żółty i czerwony? Posłuchajcie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas bardzo poważnie zakorkowane są trasy mazowieckie. No widać, że poranne godziny szczytu w tej chwili w pełni, przynajmniej w tym województwie, chociaż nie tylko. Zdecydowanie wolniej jedzie się i na A2 pomiędzy węzłami Grodzisk Mazowiecki, Pruszków a Konotopa i na ekspresowej 8 w Warszawie pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka oraz na ekspresowej 2 pomiędzy węzłami Opacz a Konotopa. Podobnie jest na Krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz na drodze krajowej numer 79 pomiędzy Piasecznem a Stolicą także. Droga krajowa numer 57 nadal jest zablokowana w obu kierunkach na odcinku Przasnysz-Chorzele niedaleko miejscowości Brzezice. Na kilometrze 145 auto osobowe uderzyło w drzewo. Był to wypadek tragiczny. Ruch kierowany jest na objazd na drogi lokalne. Autostrada A4 jest zakorkowana w dwóch miejscach, przynajmniej na fragmencie przygranicznym na Dolnym Śląsku w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna, ale także w Małopolsce na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany w kierunku Balic. Jeszcze obwodnica Wrześni, a zatem Krajowa 15. Na pierwszym kilometrze doszło do pożaru auta osobowego i tutaj obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
6: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
4: To była reklama.

0: Dziś dzień bez makijażu. A co ty zrobiłeś, aby twoje auto wyglądało przepięknie, aby się wyróżniało na drodze, aby było po prostu trochę inne?
1: Cześć, majonez z Triumfa, a może na Triumfie nawet bardziej. Pytanie, pytacie się, kto co i jak upiększył swoje autko, a może tak o moto się ktoś zapyta z was. Pozdrawiam.
2: A co tu upiększać?
0: Proszę,
2: no. To już piękne samo w sobie.
0: To prawda, no ale to oczywiście zależy od rodzaju motocykla, ale faktycznie właściciele motocykli uwielbiają je personalizować i zmieniać i robić tak, żeby wyglądały pięknie i żeby były tak pode mnie. Sam chociażby fakt, że kupujesz strój w kolorze motocykla, już o czym świadczy.
2: Ale kustomizacja motocykli to jest rzeczywiście piękna dziedzina w motoryzacji. Tymczasem zaglądam do was. Na wjeździe do Niemiec Seba pozdrawia i pisze o wielkim korku, a co do zmiany upiększającej auto, to pamięta za mało lata były takie naklejki płomienie na boki, więc podkleił swojego malucha cabrio na każdym boku. No wtedy to był sztos. Maluszek jedyny w mieście.
0: Jak jeszcze można spersonalizować i upiększyć auto?
3: Dzień dobry, Tomek z Dużego. Co ja zmieniam? Aucie? Fakt, w żony aucie. Buntowała się bardzo. Założyłem jej, jako że jest wiosna, listek klonowy z tyłu, bo zawsze płakała, narzekała, bo trąbią, brugają się pan. Przykleiliśmy listek i nie wiem, co teraz trzeba zrobić, żeby pozwoliła sobie ten listek zdjąć, ale ma spokój. Nikt na nią nie trąbi, nie pogania. A auto ładnie wygląda wiosennie z tym listkiem klonowym z tyłu, także jest ładnie upiększone. Miłego dnia wszystkim, szerokości i wszystkiego najlepszego.
0: Bardzo dziękuję.
2: To jest ten zielony listek.
0: Tak? Zielony.
2: Klonowy. To ładnie się nazywa, ale wiadomo, co oczywiście oznacza. Czekam na więcej waszych skojarzeń, ewentualnie doświadczeń, jak upiększyliście swoje auto. A tymczasem prognoza pogody.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Mamy godzinę 9 i już 20 stopni w Kozienicach. Dzisiaj w zachodniej i północnej połowie kraju zachmurzenie na ogół duże, okresami większe przejaśnienia, natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie będzie umiarkowane. Miejscami głównie na północy i na zachodzie opady deszczu, a w pasie od Dolnego Śląska po ziemię lubuską przez Wielkopolskę, Kujawy, aż po Warmię i Mazury będą pojawiały się burze i 15 litrów wody na metr kwadratowy spaść może.
2: Póki co ta temperatura, którą mamy na termometrach, jest temperaturą odczuwalną. Te burze mogą to zmienić, ale w ciągu dnia raczej cieplej, na przykład na zachodzie. No bo tutaj około 20 stopni Celsjusza, na południowym wschodzie z kolei nawet 28 kresek powyżej zera. Trochę chłodniej na północy, bo tam mniej więcej 15 stopni, a nad samym morzem od 10 do 12.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, na obszarach podgórskich, Karpatach miejscami dość silny, w porywach do 65. A podczas burz proszę pamiętać, że także silniej powieje, do 60 km na godzinę.
2: Ciśnienie spada, teraz 997 hektopaskali wynosi, po południu w Warszawie 996 i dalszy spadek.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Co zrobiliście, żeby wasze auta były jeszcze piękniejsze niż te auta, które wyjechały prosto z fabryki? Nakleiłem naklejki PRK, od razu lepiej, pozdrawia Cezary.
1: To jest mniej więcej 10-20% wartości auta. O tyle wzrasta. Ale za chwilę u nas najświeższe informacje drogowe. Kuba Domoracki jest już w pełnej gotowości.
2: Jestem,
1: mamy
2: się, tak.
1: Informacje od Wojtka Ziwego.
2: Aha.
1: Jadę sobie na granicę w Gorzyczkach, jestem w Żorach i co? 23 stopnie Celsjusza, ale nic nie pisze o jakichś utrudnieniach, więc zakładam, że na południu drogi czyściutkie. A jak...
2: Czyściutkie? No może posprzątane są rzeczywiście, ale troszkę korków też tam.
1: No to
2: ja
1: więcej...
2: akurat nie na A1-ce.
1: O tym po już teraz.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No gdzie niegdzie oczywiście poranne godziny szczytu jeszcze trwają. To nie jest tak, że po dziewiątej już magicznie i cudownie korki znikają w naszym kraju. Absolutnie nie jest tak, zwłaszcza na południu, chociaż także na północy. Ale od południa zacznę. Zakorkowana jest i A4 obwodnica Krakowa w kierunku Katowic i droga krajowa numer 1 pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej i drogowa trasa średnicowa, a więc trasa wojewódzka numer 902 pomiędzy Chorzowem a Katowicami. A4 jest zakorkowana także na Dolnym Śląsku, na fragmencie przygranicznym w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna, a podobnie autostrada A18 w województwie lubuskim, na wysokości Olszyny, na jezdni w kierunku Berlina. Droga krajowa numer 57 na odcinku Przasny-Szchorzele, a zatem w województwie mazowieckim, jest zablokowana w obu kierunkach, niedaleko miejscowości Brzezice, to niedaleko Przasnysza. Na kilometrze 145 doszło do tragicznego wypadku auta osobowego. Dwie osoby zginęły w tym zdarzeniu. Ruch kierowany jest na objazdy na pobliskie trasy lokalne. W województwie pomorskim mamy utrudnienia przynajmniej, ale bardzo poważne, na obwodnicy Trójmiasta, obwodnicy Gdańska dokładnie i na trasie Majora Sucharskiego w samym Gdańsku. Obwodnica jest zakorkowana pomiędzy węzłami Gdańsk Południe, Gdańsk Lipce a Gdańsk Port. Natomiast trasa Majora Sucharskiego pomiędzy obwodnicą a mostem nad Martwą Wisłą.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: To a propos tego upiększania samochodów, powitać, a ja w swojej Scanii robię jedną rzecz. Po 14 dniach pracy zjeżdżam na bazę, myju, trochę, pucu, i ja i Scania czujemy się bardzo zadowoleni. Pozdrawia Puchaty ze Scanii.
1: To by się przydało każdej furce. Każdemu auto.
2: Szczególnie może jak teraz wiosna, dużo takich rzeczy, to nawet wiesz, 2-3 razy dziennie.
0: Ale wiesz, że jak dzisiaj umyjesz,
2: to
0: jutro będzie padało.
1: Albo jeszcze dzisiaj popołudnie.
2: Nieprawda, ja myłem 2 dni temu.
0: No i będzie padało dzisiaj.
2: Aha.
1: A na zachodzie i północy. I nawet burze będą. Podziękujcie Kubie. To za jego sprawę.
2: Ale leciutko myłem. To fajnie.
1: Skoro dzisiaj dzień bez makijażu,
2: pod osłoną nocy,
1: co zmieniliście w swoim aucie, by lepiej wyglądało?

0: bez makijażu. I jak wy upiększyliście swoje samochody, no czyli taki makijaż zrobiliście, że wygląda zdecydowanie lepiej. Znam takich, którzy jak już kupią auto, to się denerwują, że chromowane elementy są w tym samochodzie. I pierwsze co robią, to lecą od razu to przyciemnić, okleić i zrobić Black Edition.
1: Ale mówisz o sobie.
0: Nie.
2: Przez 5 dni o tym słuchałem. No tak. Zresztą zgadzam się z tobą absolutnie, tak. Bo im mniej takich zwracających na siebie detali, tym lepiej. Chromy były modne i dalej są, ale umówmy się, w sedanach, które mają co najmniej 5 metrów.
0: To prawda, rozmawialiśmy o Volvo XC60 ze srebrnym grillem i faktycznie męczyłem i gadałem, nie wiem po co, żeby to przyciemnić i zrobić na Black Edition. No dobra, ale kiedyś w ogóle mieliśmy więcej fantazji, przyznacie?
2: Tak, malowałem opony, malowałem kołpaki nawet.
0: No raczej. I o tym także pisze Misiek z Tucsona. Kiedyś to była większa fantazja. 25 lat temu mój pierwszy samochód, no potężny Fiat 126P, zamontowane fotele kubełkowe, białe zegary, to oznaczało, że wersja sportowa jest, prawda? Przeźroczyste migacze z wersji elegant, nakładka na wydech oraz lakier niebieska perła z palety motocykli Yamaha. Tak to się kiedyś robiło i to był makijaż dla samochodu, to było upiększenie, to był tuning, panie. I to wszystko jeszcze przed blokiem, z chłopakami się zrobiło.
2: No dobrze, ale wracając do folii PPF.
0: Mm-hmm. Na malucha?
2: Zwariowa. Nie, ale to dzisiaj jest takim, można powiedzieć, sposobem.
0: No tak, ale to jest takie coś, że nie widać.
2: No to, a,
0: chyba,
2: no
0: że
2: tak.
0: Zmieniasz kolor, to wtedy widać, ale folia ochronna PPF...
1: No, ale ty wiesz.
0: To ty wiesz. No
2: nie, ale możesz nałożyć taką, że zmatowisz swój lakier. Albo w ogóle zrobisz z niego zupełnie inny
0: kolor. Możesz. No
2: i upiększysz auto.
0: Tak, zdecydowanie, więc oklejanie jak najbardziej. A
2: bo
0: później,
2: czarne były droższe, więc...
0: Jak już się trochę zniszczy albo znudzi, to zrywasz te folie, podgrzejesz opalarką, schodzi i masz normalnie oryginalny lakier. Pięknie.
2: Co zmieniliście w aucie, żeby wyglądało lepiej?
3: Halo, dzień dobry. No czekałam na to pytanie o motocyklach. No, czy upiększam swój? No nie, bo on jest absolutnie piękny. Jeżdżę Harleyem Sportsterem z 2000 roku w nieoczywistym kolorze i nie jedynym słusznym, czyli czarnym, bo on jest granatowy w słońcu, mieni się na fioletowo. Do tego wszystkiego jest cały w oryginale. Nie ma tam nawet jednej popraweczki. No co, no można dodać jakąś boczną sekiewkę, jakiś, kurczę, bagażnik, jakiś CC bar, ale generalnie on jest idealny, po prostu tak sam w sobie. Pozdrawiam, Ewa z Oktawki.
0: Tia.
2: Znaczy ja wiem, jak upiększyć Harley'a. Tak, słuchałem tego i ten kolor sobie wyobrażałem i ten blask słońca i wiem, jaki element może upiększyć właśnie Harley'a.
0: No dawaj.
2: Rollgas. Ale odkręcany. I wtedy jest takie...
0: Jak to rollgas odkręcany? Jest
2: upiększyć czynność, rozumiesz? Że dodajesz gazu.
0: Dobra, rozumiem, bo myślałem, że chcesz zainstalować jeszcze takie tasiemki tam z tego rollgazu wystające.
2: Harley'a odpalasz, rollgazem przeciągasz i to go upiększa, kiedy go można usłyszeć.
0: To mów dużymi literami. Hej, PRK, jest jeden, jedyny i prawilny sposób na upiększenie auta. Zdjęcie w załączniku. Pozdrawiam. Najlepsze radio. Małcin. PS, gdyby jednak zdjęcie się nie załączyło, to mam na myśli naklejkę PRK na aucie. Załączyło się, widać, jest białe auto, Skoda Superb, naklejka polskiego rady kierowców.
2: Od razu piękniejsze.

0: Rzeczywiście dni są coraz dłuższe.
1: Odkrywcze niezwykle.
2: Ja wezmę tylko kartkę, powiem, co się jeszcze.
1: Wyznam piątkę dzisiaj, naprawdę, bo dobrze.
0: Będę zapisywał. Sezon naturalny, to po prostu ja się wczuwam.
2: Maturzyści, słuchajcie, notujcie, szczególnie ci, co w przyszłym roku, to są złote myśli.
1: Już nie słuchają, już nie słuchają.
0: A, faktycznie.
2: Ci, co w przyszłym roku.
0: Ale może ktoś już wyszedł z matury, no bo szybko rachciak, no czy.
1: Ci, co piszą, nie wiedzą, czy będą pisać w przyszłym roku, czy...
2: Też prawda.
0: Faktycznie. No właśnie,
2: a ci, co wyszli, to ja nie wróżę nic.
1: To na pewno będą pisać w przyszłym roku.
0: Nie. No to znaczy, to że...
2: Ty kiedy wyszedłeś? O której wyszedłeś?
0: Od razu wyszedłeś? Ja jeszcze siedzę.
2: Rozmawialiśmy przed chwilą o maturach. Przypomniało mi się, niejaki u mnie kiedyś był temat, ale z języka polskiego jest taka historia. Czym jest ryzyko? Trzeba było napisać rozprawkę. I ktoś zostawił pustą stronę i
0: to jest dopiero ryzyko.
2: I się podpisał. Grubsza cwaniura. Tak jest. Dobrze, matury trwają, a u nas co 20 minut informacje drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nadal zakorkowane są trasy na Mazowszu. Ekspresowa 8 i ekspresowa 2 w Warszawie, czyli i północna, i południowa obwodnica miasta. Podobnie Krajowa 7 przed Warszawą od strony Łomianek oraz droga krajowa nr 79 pomiędzy Piasecznym a Stolicą. Droga krajowa nr 61 na fragmencie remontowanym w pobliżu Zegrza także cały czas się korkuje w kierunku Warszawy. Natomiast na starej 7 zdecydowanie wolniej jedzie się pomiędzy Tarczynem, Mrokowem a Stolicą. Na drodze krajowej nr 57 utrzymuje się blokada obu kierunków w pobliżu miejscowości Brzezice, to na odcinku Przasny-Szchorzele. Na kilometrze 145 auto osobowe uderzyło w drzewo. Dwie osoby zginęły w tym zdarzeniu. Ruch kierowany jest na objazdy, na pobliskie trasy lokalne. Do tego zdarzenia doszło o prawie 3 godziny temu. Poranne godziny szczytu jeszcze nie odpuszczają w województwie pomorskim, bowiem cały czas bardzo poważnie zakorkowana jest i obwodnica Gdańska, i trasa Majora Sucharskiego w samym Gdańsku, pomiędzy obwodnicą a mostem nad Martwą Wisłą. Podobnie droga krajowa nr 91 pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem oraz krajowa 20 przed Żukowem od strony Kościerzyny i Egiertowa.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mati pisze z 508. No, naoglądali się filmów z serii Szybcy i Wściekli, Drzwi Lambo, Neony, jeszcze film później z serii Taxi, czyli Latający Peugeot.
2: Każdy, ale no. Ja właśnie z Taxi wziąłem. Te lotki, te takie różne dodatki.
1: To widać po tobie od razu, że to
2: ale to ładne było. No, raczej, i to dawało przy moich 45 koniach 205, myślę, że z pół konia dodawało.
1: Dodawało. Każdy chciał mieć wtedy sportowe auto. Ja osobiście seryjne GT Line, dodatkowo ładna, ale Felga, pozdrawiam serdecznie PRK Mati z 508.
2: No jazda z lwem na masce, to ja rozumiem.

0: i gdzie byłeś, jak wyszedłeś?
1: Zobaczyć, co słychać tam, gdzie mnie nie ma. Ale tam nuda.
2: Widzę, przypudrować nosek poszedłem.
3: A dzisiaj dzień bez makijażu, i co?
1: Nie da się ukryć.
3: Tak jest. Upiększam zatem nasze auto, o makijażu dla nas zapominamy.
2: Dobrze, słuchajcie, Emilia do nas pisze w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Jedyne słuszne upiększenie mojego auta to zamiast kupić zwykłego Hyundai Kona, to kupiłam wersję N-Line. Profesjonalnie zrobione przy produkcji, a nie tam jak ktoś tam, część wspaniałych takich ulepszeń zrobionych w garażu. Chociaż jak ktoś naprawdę umie, to pełen szacun, pozdrawia Emilia, czyli fabryczne lekkie takie podkręcenie tego samochodu, czyli te pakiety stylistyczne. Każdy producent, przynajmniej większość producentów ma takie pakiety stylistyczne, które no, czasami robią robotę, a czasami są kompletnie zbędne i raczej nie do końca poprawiają wizerunek, ale... chociaż w przypadku N-Line'a jak najbardziej.
3: Ciekawą tutaj rzecz opisał Przemek, instruktor, którego też pozdrawiamy bardzo gorąco, bo on pisze: witam serdecznie, na sezon obowiązkowo woskowanie, no tu się każdy zgodzi, i nowe dekielki z emblematami na felgi. I wiecie co, tak pomyślałem sobie, dzisiaj bardzo dużo jest takich dodatków, nie tylko na felgi, również na drzwi, osłony przed tym, żeby kogoś nie uderzyć, bardzo często z logotypem danej marki. Upiększa to? Czy oszpeca auto? Bo jest bardzo praktyczne. No i właśnie nie kręć tak.
1: Chyba zależy od koloru, zależy od wielkości.
3: Możesz kupić w kolorze auta subtelne. I według mnie takie detale upiększają.
1: No, jak subtelne są, to
3: upiększają
1: tak.
3: Może faktycznie. Nie takie krzykliwe, wiesz, rzucające się w oczy na pierwszy.
2: Chociaż zawsze mi się przypomina taki wątek, kiedyś pamiętam w supermarketach, to było niesamowicie popularne, można było sobie kupić na taśmę dwustronnie klejącą, na przykład takie specjalne spinki do maski, czyli to jak rajdówka ma takie spinki na rogach maski, to mogłeś kupić takie udawane i nakleić sobie, wiesz, i że wtedy... Że niby taka rajdówka.
3: Chlapacze też były dokupowane po to, żeby wyglądać jak dawna seria B.
2: Tak, albo na przykład były takie wloty powietrza, które naklejało się pod kierunkowskazami z prawej, z lewej strony, że niby tam wlot i niby chłodzi.
3: Albo te kości przywieszane, znaczy nie, żebym miał.
1: Właśnie,
3: takie plusy. Ale w plusiowo dalej zalegają do wstecznego lusterka.
2: To było coś.
3: I napis.
2: I koniecznie.
3: Napis na przedniej i tylnej
2: szybie. Firma produkująca... Karaudio do samochodu. To było coś.
3: No i tak to wyglądało. Ale upiększyliśmy nasze furtki.
1: No bardzo.
2: Pięknie. Ale zdecydowanie zacznijmy od mycia. To będzie najlepsze rozwiązanie dzisiaj. A jutro pewnie będzie padać.

0: It's a beautiful day. Angielski?
1: O,
2: nie, ale to angielski?
3: Nie, nie. Zgadłem.
1: Angielski nie. Jutro dopiero.
3: Właśnie chciałem to powiedzieć. No. Wczoraj polski, dzisiaj matematyka, angielski jutro.
1: Ale ćwicz, zgadłeś, Kuba, rzeczywiście zgadłeś.
3: Poćwiczymy razem? No to odmień być.
0: Klasyka, no
3: to cię mam.
0: No dobrze, piękny dzień, piękne samochody, piękni wy.
3: Beautiful day, beautiful cars, you.
0: No to zapraszamy jutro.
1: Ćwiczę. Przed jutrzejszą poprawką. Dobrze.
3: No, a co teraz będzie?
1: No właśnie.
3: Trafik.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Cały czas zakorkowana jest autostrada A4 w województwie dolnośląskim na fragmencie przygranicznym niedaleko Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. Podobnie autostrada A18 w Lubuskiem w pobliżu Olszyny w kierunku Berlina, a także autostrada A2 na wysokości Świecka, także w kierunku stolicy Niemiec. Zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica. Teoretycznie poranne godziny szczytu już się powinny powoli kończyć, no ale jeszcze ekspresowa 8 jest zakorkowana i to dosyć poważnie. Mowa przede wszystkim o jezdni w kierunku zachodnim, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, ale także spory ruch obserwujemy w przeciwną stronę, czyli w kierunku Białegostoku, pomiędzy węzłami Bemowo, Aleja Prymasa Tysiąclecia a Wisłostrada. Droga krajowa nr 57, także na Mazowszu, jest zablokowana w obu kierunkach, niedaleko Przasnysza, dokładnie w pobliżu miejscowości Brzezice, gdzie na kilometrze 145 auto osobowe uderzyło w drzewo. Był to wypadek tragiczny, do tego zdarzenia doszło ponad 3 godziny temu. Ruch nadal kierowany jest na objazdy. Dość uciążliwy remont na drodze krajowej nr 45 w Opolskiem, pomiędzy Opolem a Kluczborkiem na fragmencie około 9-kilometrowym. To jest mniej więcej na wysokości jeziora Turawskiego. Jezdnia jest tam zwężona, a prędkość ograniczona do 50 km/h. I tam także obserwujemy dosyć spore, takie poranne czy przedpołudniowe, nie wiadomo jak to nazwać, spowolnienia. I jeszcze województwo małopolskie. Tutaj także zdecydowanie wolniej jedzie się na A4 na obwodnicy Krakowa na jezdni w kierunku Katowic.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Korek to korek, no ja nie wiem, co ty kombinujesz. No.
1: Poranne albo przedpołudniowe, no nie wiedziałem po prostu.
3: Poczekaj,
1: mam dylemat moralny.
3: My do matury z angielskiego się przygotowujemy, a tu widzę, że
1: żyję wczorajszym dniem.
0: A, dobrze.
1: Takie dylematy serwisanta drogowego.
0: Są korki, dobrze.
1: Ale jakie?
0: Ale jakie? Korki są! Takie.

0: Trzy minutki jeszcze.
1: Wesoło się u nas zrobiło.
0: Tak, dokładnie.
2: Hej, ja nie mogę na was patrzeć, przepraszam, ale
3: co to jest niemiłe, co mówisz?
0: Ona, bo dzisiaj jest dzień bez makijażu. I to dlatego.
4: Myślałam, że to
3: jutro już będzie lepiej.
0: Jutro już możesz na nas patrzeć spokojnie.
2: Jutro popatrzę. Zwłaszcza jeśli Patryk powie coś w języku angielskim, to...
3: Alexis and Daga.
2: My zapraszamy.

0: Jaki to piękny czas, 10 minęła. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry i państwu. Pani i państwu.
0: Lecimy z pogodą?
1: Dawaj.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Tak, to my na południu, południowym wschodzie i miejscami w centrum. Całkiem przyjemna trasa, sporo słońca, chmur niewiele, jak popatrzymy w niebo, albo umiarkowanie i temperatury prawie letnie. Termometry dziś pokażą tam około 27 stopni, a lokalnie na południu nawet 28.
0: No to spójrzmy na to, co dzieje się na północy i na zachodzie. Kierowcy powinni tam częściej zerkać w niebo. Tam chmur będzie więcej, miejscami pojawi się przelotny deszcz, a lokalnie także burze. W czasie burz może spaść od 10 do 15 mm deszczu, więc na trasie możliwe są kałuże, no i trochę gorsza widoczność, no i przede wszystkim śliska nawierzchnia, więc noga z gazu, drodzy, większy odstęp i ostrożnie przy wyprzedzeniu.
1: Najchłodniej będzie dziś nad morzem, tylko 13-15 stopni, czyli tam tego letniego klimatu raczej nie zaznamy. Mam nadzieję, że macie kurtki w pogotowiu. Poza tym od 21 stopni na północnym zachodzie i w Kotlinach Górskich do nawet 27-28 stopni w centrum i na południu.
0: Wiatr przeważnie słaby, umiarkowany, ale na południu okresami porywisty. Na Pomorzu powieje z zachodu, w pozostałej części kraju też z kierunków południowych i południowo-zachodnich, a podczas burz porywy nawet do 60 km na godzinę. Podobnie też wysoko w Beskidzie Śląskim.
1: Czyli na południu okulary przeciwsłoneczne na pewno mile widziane i wskazane. Natomiast na północy i zachodzie wycieraczki w gotowości, a wszędzie oczywiście jak zwykle pełna koncentracja za kierownicą.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A dzisiaj matura z matematyki.
0: O nie, będziemy liczyć. No,
1: będziemy liczyć
0: na siebie.
1: Ach tak, umiesz liczyć, licz na siebie, ale dziś też matura z tankowania. Liczymy, ile naprawdę kosztuje nas miesięczna jazda samochodem. Nie pytamy, ile auto pali według katalogu, tylko ile pali według portfela. I to jest to, co nas bardzo często boli. To co wy na to? Tworzymy licznik wydatków na paliwo. Piszcie, ile miesięcznie zostawiacie na stacjach.
0: Uf.
1: Aż zabolało. Serduszko mnie ukłuło.
0: Dzień dobry, kochani. Kłaniamy się wam pięknie dzisiaj z wami do 14.
1: Ten głos to Daga Kowalska.
0: A ten głos to Aleksandra, nasza kochana.

0: Nie wiem, czy lubicie, a ja lubię Dawida Podsiadła, bo zawsze ma jakieś takie życiowe piosenki. I teksty tak. Są takie...
1: Wiesz, jak pomyślimy sobie o maturze z matematyki, to w ogóle jest to królowa nauk. Jest to bardzo życiowa nauka, ale z drugiej strony, kiedy stoimy przy dystrybutorze...
0: Też liczyć by się chciało
1: też
0: umieć, nie?
1: Chciałoby się tak umieć. Tworzymy dzisiaj licznik wydatków na paliwo. Wydatków na paliwo kierowców Polskiego Radia Kierowców. I oczywiście pytamy was o to, ile miesięcznie wydajecie na paliwo. Będziemy to wszystko zliczać i pod koniec audycji powiemy oficjalnie, jaki jest ten licznik wydatków.
0: No bo tak, bo matematyka przy tablicy to jedna, matematyka przy dystrybutorze to drugie i czasem ta druga sytuacja bardziej nas boli. Kuba, ile wydajesz na paliwo miesięcznie?
2: Właśnie nie wiem. No parę stówek na pewno.
1: No właśnie.
2: Ale ile tych stówek, to nie wiem.
1: Dobra, to ja w takim razie otwieram kalkulator i musimy
2: Staram się zawsze, jak jadę tankować, to tankować tylko za stówkę.
0: Okej, to jest jakieś wyjście. Czyli nie dużo wydajesz na paliwo?
2: Nie, właśnie. Tak, no właśnie,
1: to jest pytanie, czy umiecie policzyć miesięczne koszty paliwa. Nie mniej więcej, nie jakoś dużo, tylko konkretnie, ile kilometrów robicie, ile pali auto, ile zostaje na stacji.
0: Znaczy, jak konkreciara w ten dzień.
2: No, to
1: no ja
2: prawda.
1: Będę to wszystko zliczać. Mam
2: A
1: nadzieję, że się pan
2: po
1: przygotuje.
2: Mówić?
1: Jutro Kunisz mówi po angielsku.
2: A, faktycznie.
1: Tego nie przebijemy.
0: Tak?
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na obwodnicy Trójmiasta w pobliżu węzła Gdańsk lotnisko na kilometrze 331 doszło do zderzenia czterech pojazdów, dwóch autosobowych i dwóch busów. Na jezdni w kierunku Łodzi zablokowany jest jeden pas u łącznicy zjazdowej z drogi ekspresowej S6. I obserwujemy tam, mimo że poranne godziny szczytu właściwie za nami, dość spore spowolnienia. Zresztą podobnie jest na trasie.

0: Trasie Majora Sucharskiego w samym Gdańsku, pomiędzy obwodnicą a mostem nad Martwą Wisłą. Na ekspresowej jedynce w województwie śląskim, niedaleko węzła i miejscowości Laliki, to jest niedaleko Zgorzelca. Tutaj na 5 kilometrze auto osobowe zderzyło się z samochodem dostawczym. Ruch jest tam możliwy, ale utrudniony, jezdnia jest tam zwężona właśnie na ekspresowej jedynce. Jeżeli chodzi o ekspresową dwójkę w Warszawie, czyli południową obwodnicę miasta, to tutaj mamy utrudnienia w pobliżu węzła Opacz, gdzie zderzyły się dwie ciężarówki na kilometrze 461. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Terespola, a zatem tutaj też ruch jest możliwy, ale utrudniony, tym bardziej, że przybywa samochodów w pobliżu węzła Konotopa, także na autostradzie A2 oraz na ekspresowej 8 na północnej obwodnicy i to w obu kierunkach. Jeszcze droga krajowa nr 57, także na Mazowszu, w pobliżu Przasnysza, dokładnie w okolicach miejscowości Brzezice. Na kilometrze 145, gdzie doszło do tragicznego wypadku, droga jest nadal już prawie 4 godziny całkowicie zablokowana. Ruch kierowany jest na objazdy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
3: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
2: A koszty?
3: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
4: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: To była reklama.

0: Do ostatniej nutki chciałam. No dobrze, ale już trochę panom przerwiemy. Przerwiemy, bo dzisiaj będziemy mówić o liczeniu kosztów. Matematyka na niewokandę wjechała.
1: Ja nie miałam, przyznaję, matematyki na maturze. Ominęło mnie to na szczęście, ale przypadł mi dzisiaj w udziale zapis. Taki kalkulator wydatków polskiego kierowców. Przypominamy, uruchamiamy dzisiaj licznik wydatków na paliwo. Zobaczymy, kto jeździ najoszczędniej, kto najwięcej wydaje, komu samochód pali jak smok. No i tak, będziemy zliczać. Daga, przyznajesz się, że ile?
0: Wiesz co, no ja to różnie bardzo, bo ja dużo kilometrów robię ogólnie, a samochodami prasowymi robię chyba jeszcze więcej. To z racji na to, że muszę poznać samochód. Więc nie wiem, no czasem nawet 3000 miesięcznie, jeśli chodzi o koszty. Nie, ale jeśli chodzi o kilometry, to no, nie jestem w stanie tego policzyć. Naprawdę to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, bo jeśli założymy, że biorę jeden samochód albo dwa samochody w ciągu tygodnia, no to zobacz, już ja staram się robić 1000 kilometrów jednym z samochodów. No to, żeby poznać auto dobrze.
1: Leci ten licznik.
0: Tak, to leci strasznie, ale jest tutaj ktoś.
1: Mieni się w oczach. Dobra, ja zapisuję. Daga 2,5 tysiąca czy 3 zapisuję?
0: Nie, no możesz 2,5, dobrze.
1: Ja 700 sobie zapisałam miesięcznie. Słuchacz z Londynu 1100. Natomiast Paweł z Dafa. Czy ty zauważyłaś?
0: Tak, właśnie nie wiem, czy się nie pomylił. 25 tysięcy miesięcznie. To ja w ogóle nic nie wydaję, nie?
1: My przy tobie to nic. Dobrze, to w takim razie zliczamy. Na razie licznik Polskiego Radia Kierowców pokazuje 25 plus 4,5 wychodzi 29 300.
0: No to już całkiem 29 przyjemna suma się robi.
1: 300.
0: Czy można za to kupić jakiś samochód używany na pewno? Pytanie tylko, czy to będzie fajny samochód używany, ale może tak, może można złapać jakąś fajną sztukę. Jeśli chodzi o kilometry, to też prosimy o to, żebyście dawali znać, ile tych kilometrów miesięcznie robicie. A tutaj przyjemna wiadomość od jednego z naszych słuchaczy.

0: Słuchaczy, który znajduje się w okolicach Koszalina, rozrusznik na turboobrotach już odjechał z piskiem opon, a cicho, miękko, subtelnie zajechały dziewczyny elektrykiem, chyba w białym kolorze. No może być. Witamy Olę i Dagmarę, my witamy słuchacza.
1: Bardzo się cieszymy, że jesteś razem z nami. Ach, ta matura z matematyki. Może macie jakieś wspomnienia związane właśnie z tym przedmiotem i z maturą? Oczywiście też mile widziane. Ja takich wspomnień na szczęście nie mam, bo myślę, żebym nie zdała, choć może. Po tylu latach, w wieku tych tam 30 panów, w zasadzie 18 lat, być może bym zdała. Ale mamy dla was zadanie maturalne z matematyki. No to właśnie, jest zadanie Polskiego Radia Kierowców i to zadanie brzmi...
0: No pani mówi, no.
1: Pani mówi? Mhm. No dobrze.
0: To skoro z matematyki, tak sobie dobrze
1: z matematyki będę zadawać zadanie. Samochód pali, uwaga, 7 litrów na 100 kilometrów.
0: Mm-hmm. Robisz 1200 miesięcznie.
1: Benzyna kosztuje 6,50.
0: Mm-hmm. To ile kosztuje jazda?
1: To jest pytanie właśnie do was. Samochód pali 7 litrów na stówkę, robisz 1200 kilometrów miesięcznie, benzyna kosztuje 6,50. Ile kosztuje jazda? That is the question.
0: Mm-hmm. Answer po waszej stronie.

0: U nas na pewno mniej. Nie wiem, czy wysiłku, ale mięśnie, jakie byśmy mieli.
1: Biceps, tricepsa byśmy się tak. przy okazji,
0: ja nie wiem, co to jest, ale wiem, co z biceps.
1: Nie wiesz, bo ty nie masz, a ja mam.
0: Z bicepsy, nie bicepsy. No dobrze, ale pracuję nad tym.
1: Ja pracuję nad zadaniem maturalnym z matematyki. Pracuję całkiem nieźle, bo nasi słuchacze nadsyłają wiadomości. Są między innymi złe, bo przypominam, zadanie brzmi: samochód pali 7 litrów na stówkę, robisz 1200 km miesięcznie, benzyna kosztuje 6,50. Ile kosztuje jazda? Oto jest pytanie i nie jest to 645 zł miesięcznie. Drogi Kamilu, ta odpowiedź brzmi zupełnie inaczej. 7 litrów na stówkę, 1200 km miesięcznie, benzyna kosztuje 6,50. Ile kosztuje jazda?
0: No to jest dobre pytanie. I ja myślę, że Kuba zna już odpowiedź, ale chyba lepiej wie, co się dzieje na naszych drogach.
2: Chyba tak. No to jedźmy.
0: No dobrze, to jedźmy. Masz paliwo?
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Zakorkowana jest ekspresowa dwójka w Warszawie, południowa obwodnica miasta, pomiędzy węzłami Konotopa a Opacz w kierunku Terespola. Dwie ciężarówki zderzyły się niedaleko węzła Opacz na kilometrze 461 i tutaj zablokowane są dwa pasy tak zwanej jezdni zbiorczo rozprowadzającej właśnie w kierunku Terespola. Ekspresowa ósemka jest także zakorkowana w Warszawie, zwłaszcza pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska, Amarymącka w stronę Wrocławia, ale także spory ruch obserwujemy w przeciwną stronę, pomiędzy Bemowem a Wisłostradą. Jeżeli chodzi o drogę krajową nr 57, to nadal jest ona zablokowana w obu kierunkach. Na odcinku Przasny-Szchorzele, niedaleko miejscowości Brzezice, na kilometrze 145 auto osobowe uderzyło w drzewo. Przypomnę, że bilans tego zdarzenia był tragiczny. Dwie osoby zginęły, a ruch nadal kierowany jest na objazd na pobliskie trasy lokalne. Auto osobowe zderzyło się z samochodem dostawczym na ekspresowej jedynce na Śląsku, niedaleko granicy państwa, w pobliżu węzła i miejscowości Laliki. Na 5 kilometrze ruch jest możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Zakorkowana jest wciąż A4 w Dolnośląskiem, w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna, a podobnie autostrada A18 w Lubuskiem, w pobliżu Olszyny w kierunku Berlina. I jeszcze województwo pomorskie. Tutaj mamy utrudnienia na pewno na obwodnicy Trójmiasta, niedaleko węzła Gdańsk Południe, właściwie pomiędzy węzłem Gdańsk Południe a Gdańsk Lipce w kierunku Elbląga. Natomiast zakończyły się utrudnienia już na wysokości gdańskiego lotniska, gdzie wcześniej doszło do zderzenia 4 pojazdów. W tej chwili utrudnień tam akurat nie ma.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A dzisiaj matematyka przy dystrybutorze, nasz słuchacz w tej sprawie.
5: Aha, ale jaki samochód? Ile kosztowało go kupić? Ile go kosztuje ubezpieczyć? Ile kosztuje jazda? No, tyle, ile wydano. Paliwo to jest tylko ułamek kosztu.
0: No i słusznie, ale my dzisiaj pytamy tylko o paliwo. A co?
1: O ten płacz przy dystrybutorze. O to ukłucie w serduszku, prawda?
0: O to, jak ci portfel śpiewa. Ej, nie za daleko chcesz jechać.
1: Czasem trzeba ojajać, ten biedny portfel. No ale wiadomo, że zatankować trzeba do pełna.
0: No tak, bo trzeba dojechać do celu. My dzisiaj jedziemy z wami do godziny 14 i pytamy was o wasze kilometry i wasze opłaty przy dystrybutorze. Jak macie ochotę wysłać?
1: Tak na ścianę płaczu. Niektórzy mówią bankomat, ja mówię dystrybutor.
0: W sumie ta pierwsza, trzecia nazwa podoba mi się najbardziej.

0: Ja nie płaczę przy dystrybutorze. U mnie do pełna Kia Niro i Kia Proceed to jest 230 zł. Pozdrawiam wszystkich zmotoryzowanych.
1: No widzisz.
2: Pozdrawiamy. 230 zł. Dopisuję w takim razie do tych naszych 29 300.
1: Ale poczekaj, poczekaj, bo musi nam jeszcze kolega od Kii Niro i nie pamiętam którego, ale którejś drugiej Kii powiedział, żeby nam powiedział, ile w sumie łącznie przez miesiąc, nie? Bo tak to mamy jedno tankowanie, 230 Niro, czyli ładowanie. 230.
2: Dobrze, na razie mamy 29 590.
1: A, kto da więcej? Kto da więcej?
2: Przypominamy, dzisiaj spisujemy licznik wydatków na paliwo takie miesięczne i sprawdzimy, ile miesięcznie słuchacze Polskiego Radia Kierowców wydają na paliwo. A to wszystko dlatego, że dziś matura z matematyki. Ale tak w praktyce, prawda? W praktyce. Mhm. Bo my jesteśmy jednak praktykami. Sprawdzamy, jak to naprawdę działa. No i okazuje się, że te cyferki czasem rzeczywiście mogą spowodować, że jest nam bardzo przykro stojąc na stacji benzynowej przy dystrybutorze.
1: No tak, ale zwykle jednak nie bierzemy tego wszystkiego pod uwagę. Tak mi się przynajmniej wydaje, że po prostu jedziemy, musimy jechać, tankujemy i jakby po sprawie.
2: Przecież tak powiedział, tak?
1: Tak, tak.
2: Ja na przykład też tankuję i zapominam.
1: Mhm.
2: Dla mnie to jest po prostu obowiązek, pyk, tak. No i w ogóle od razu natychmiast
1: koszt
2: z głowy to
1: stały.
2: Wyrzucam. Nie chcę o tym pamiętać, bo jest mi przykro.
1: Wiesz co, ja myślę też, że to zależy od tego, czy jesteś kierowcą prywatnym, czy może masz firmę, bo jeśli masz firmę, to wrzucasz sobie w koszty i tym bardziej tego nie pamiętasz. Kiedy jesteś kierowcą, no takim zwykłym jak my, no to jednak patrzysz na te ceny paliwa. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeśli nie, no to jeśli macie inne zdanie w tej temacie, to dajcie znać. My też przypominamy naszą zagadkę. Dzisiaj też matematyczna, absolutnie, bo chcemy, żebyście trochę policzyli. Zadanie maturalne z matematyki Polskiego Radia Kierowców. Samochód pali 7 litrów na 100 kilometrów. Robimy 1200 miesięcznie. Benzyna kosztuje 6,5 zł. No to ile kosztuje nas jazda? Takie pytanie mamy do was. I czekamy na odpowiedzi oczywiście.
2: I chyba nie jest takie bardzo trudne, bardzo życiowe, bo dziś matura z matematyki, więc zadanie maturalne z matematyki Polskiego Radia Kierowców jest jak najbardziej wskazane. Nasza aplikacja oczywiście jest do waszej dyspozycji.

0: zaliczamy.
1: Dobry moment na policzenie i dobry moment na wyjechanie na drugi, ale to może najpierw liczymy te koszty nasze?
2: Liczmy, tak. Już otwieram kalkulator i kogo mamy? Doliczyliśmy Marka z Dodge'a Grand Caravany, i tutaj mieliśmy 29 590 plus 611, daje nam 30 201 zł.
1: No widzisz, idziemy w górę.
2: Idziemy w górę. Potem dorzucił jeszcze Lexus ES300, paliwo miesięcznie 1250. Sporo to się jeździ, prawda? Razem mamy 31 451, doliczamy tutaj kierowcę z Lexusa i oczywiście serdecznie pozdrawiamy. Teraz mamy 31 451.
1: Nasze maturalne zadanie za chwileczkę rozwiążemy. To było takie maturalne zadanie na poziomie przedszkola, właściwie nie matury. Ale tak myśleliśmy, że jesteście bardziej humanistami, więc zaraz do tego wrócimy. Natomiast teraz jedziemy z Kubą na drogi. Kuba Domoracki po raz ostatni dzisiaj.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: A na początek informacja z województwa mazowieckiego z drogi krajowej nr 57. Po kilku godzinach zakończyły się utrudnienia w miejscowości Brzezice na odcinku Przasnysz-Chorzele, gdzie na kilometrze 145 nad ranem doszło do tragicznego wypadku samochodu osobowego. Trasa była tam całkowicie zablokowana w obu kierunkach. W tej chwili dostaliśmy informację, że jezdnia jest już odblokowana, a zatem ruch drogą krajową nr 57 jest już tam możliwy. Na ekspresowej dwójce bez zmian w Warszawie na węźle Opacz, gdzie na kilometrze 461 zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Zablokowane są tam dwa pasy w kierunku Terespola, no i chyba nie muszę dodawać, że cały czas obserwujemy tam spory korek. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na ekspresowej ósemce pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim oraz na krajowej siódemce w pobliżu Łomianek i to w obu kierunkach, czyli zarówno w kierunku Warszawy, jak i w stronę Płońska. Autostrada A4 w województwie dolnośląskim od wczesnych godzin porannych jest zakorkowana na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. Podobnie autostrady w województwie lubuskim i A2 i A18 na wysokości Świecka i Olszyny w kierunku stolicy Niemiec, a zatem w kierunku Berlina. A teraz Małopolska i wieści od państwa.
5: Obwodnica Krakowa, 412 km w stronę Balic, w stronę Bramek. Korek. Pozdrawiam.
4: No tak, to rzeczywiście korek, czy spowolnienie, takie duże spowolnienie przedpołudniowe właśnie w Krakowie na A4, ale to nie tylko tam są te spowolnienia przedpołudniowe w Małopolsce, bowiem ruch zwalnia i na Krajowej 28, niedaleko Wadowic, i na Krajowej 7, na północ od Krakowa, a także na obwodnicy Wieliczki, a zatem na remontowanym odcinku Krajowej 94.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Doliczamy kolejnych słuchaczy. Przypominam, zagadka. Kto znał odpowiedź? Zadanie maturalne z matematyki Polskiego Radia Kierowców dziś brzmi. Samochód pali 7 litrów na stówkę. Robisz 1200 km miesięcznie. Benzyna kosztuje 6,50. Ile kosztuje jazda?
1: Jakie jest pytanie? To było zadanie matematyczne z jedną niewiadomą. Chyba tak, nie?
2: No
1: tak,
2: jestem jakiś X.
1: Jest. No to dobrze, to posłuchajmy w takim razie naszych słuchaczy. I czy są bardziej humanistami, czy może bardziej
2: umysły ścisłe.
6: Witam. Odpowiedź na zadanie to jest 546 zł, ale takie zadania to Azjaci muszą wykonywać w pamięci, bo inaczej nie kończą podstawówki, a nie na maturze. Pozdrawionka.
1: No, ja to się cieszę, że nie jesteśmy w Azji, nie? Bo jakby dobrze, że to jest akurat ta szerokość. Chociaż w sumie...
2: No to ale byśmy... musimy powiedzieć, że to jest bardzo dobra odpowiedź.
1: Tak,
2: i należą się też, co?
1: Tak. Poczekaj, bo mam jeszcze jedną odpowiedź.
7: Jazda nas kosztuje 546 zł. Tak wychodzi z matematyki.
2: Dobrze wychodzi. To znaczy... Chciałoby się mniej, prawda? Ale brawa się należą.
1: Dokładnie. Nasz zespół klaszczący i dodający otuchy właśnie się zebrał, poklaskał i wszystkim, którzy odpowiedzieli prawidłowo, gratulujemy, bo trochę tych odpowiedzi było.
2: I Leszek z Lexusa, i Pawełski, i Mateusz, i Zby.

0: Nio, Wojtek, Adam, Małgorzata z Chełma, wszyscy wiedzieliście. Gosia również dopisała mi, wyszła kwota 546 zł. No tak, 7 litrów razy 6,50 daje 45,50 za 100 km. 1200 podzielić na 100 równa się 12, 45,50 razy 12 wychodzi 546 zł.
1: Nie, no prosta sprawa, naprawdę. Faktycznie Azjaci, bo daliby sobie radę.
0: Gosiu, dopisałyśmy cię do listy.
1: Świetnie, słuchajcie, no to mamy to w takim razie i bardzo wam dziękujemy za wzięcie udziału w tej części naszego programu.
0: Będzie tego
1: programu.
0: Więcej.
1: I będzie więcej zdecydowania za naszych maturzystów. Cały czas trzymamy kciuki.

0: I dokładnie, Blendersi wprowadzili nas w historię pod tytułem godzina 11 na zegarach.
1: Jest, na tak jest, wszystko potwierdzone. 11 czas sprawdzić prognozę pogody.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Rośnie, rośnie temperatura, idziemy na rekord. Szukamy 27 stopni Celsjusza, a może nawet 28, ale jeszcze nie ma. Jeszcze mapy synoptyczne nie pokazują takich wartości, ale takie wartości będą.
0: Tak, na przykład w Krakowie ma się pojawić 28 stopni, ale nie wiem, czy zauważyłaś, ta nasza mapa dzisiaj tak jakby przychylić głowę w lewo, zróbcie to.
1: Dobra, robię to.
0: I postawić taki ukośnik.
1: Zauważyłaś,
0: jakby,
1: że zrobiłam w prawo?
0: Zrobiłaś w prawo, nie w lewo, to prawda.
1: No, ale tak, kierunkowskaz z lewo, Jasińska, dawaj.
0: Tak, no i teraz ten kierunkowskaz jedzie sobie na północny zachód, zahaczając o północny wschód, o kujawsko-pomorskie.
1: Na północny zachód, zahaczając o północny wschód,
0: tak.
1: Czyli taka pętelka.
0: No, pętelka będzie, bo mamy dokładnie tak, że mamy Suwałki, Mazury, Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Wielkopolskie i całe Zachodniopomorskie. Tutaj będzie trochę chłodniej i będzie padał deszcz. A jeśli chodzi o dalszą część mapy, czyli wszystko, co na południowy wschód, będzie bardzo ciepłe.
1: Czyli można powiedzieć, Polska podzielona na połowę. Północny zachód nieco zimniej, południowy wschód dużo, dużo cieplej. Tutaj te wartości rzeczywiście będą nas rozpieszczać i witamina D będzie nam dawała naprawdę bardzo dużo pary, ale nie w nogach, bo oczywiście noga z gazu. O tym wszyscy pamiętamy. Dziś takie wartości jak 27-28 stopni. Kto je pokaże na cyferblacie? Och, to będziemy bardzo wdzięczne.
0: Dokładnie tak, a jeśli chodzi o deszcz, o którym wspomniałam wcześniej, to faktycznie pojawia się już w tych okolicach około godziny 11. Przechodzi przez Szczecin, tutaj dość intensywnie. Koszalin, Gorzów, Wielkopolski, Zieloną Górę, idzie w kierunku Bydgoszczy, Torunia, Olsztyna, przejdzie też przez Poznań i te opady będą naprawdę mocno intensywne, zresztą o tym mówiłyśmy. Olsztyn, Suwałki i Białymstokowi też się dostanie, a nawet Zielona Góra, Wrocław troszeczkę też tam popada i w Gdańsku również. Obfite opady po południu na pewno.
1: Prognozowana suma opadów miejscami na północy kraju do 15 mm.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A my sobie jedziemy dalej. Aplikacja oczywiście do waszej dyspozycji, a także numer telefonu 22 513 11 11 to w każdej drogowej sprawie.

0: Odpalamy gitarę i pytamy Monikę Gniewaszewską, która właśnie zaczyna swój dyżur na drogach. Ile wydaje na paliwo?
1: Ile wydaje na paliwo? Miesięcznie. Tak miesięcznie? Ja to tak sobie drobię, żeby jak najmniej i żeby tak w ogóle nie widzieć, że wydałam cokolwiek.
2: To mój styl.
3: Zapomnieć, prawda? Zapomnieć. To jest jak z egzaminem. Zdać i zapomnieć. Tak, wykuć, dokładnie. Zdać, zapomnieć.
1: Więc jak
3: zarobić,
1: się...
3: zatankować, zapomnieć.
1: Zapomysłowość. Więc jak mi się zapali taka już lampeczka, taka żółta, no to skręcam na tę stację. Niestety. Z bólem serca wielkim.
0: Ale ty przecież częściej na rowerze, na przykład dziś.
1: No na przykład dziś. Tak, rzeczywiście. No ale to muszą się różne rzeczy składać na to, żebym ja...
3: No i tak, przede wszystkim nastrój, dobra pogoda.
1: Czas. No i czas.
3: I czas. No właśnie.
1: I czas.
3: A tymczasem...
0: Czas gubi nas.
3: A tymczasem zerkam właśnie na wydatki naszych kierowców. Doliczamy Renault Gamme. Spalanie 30 litrów na stówkę. Wydatki na paliwo w okolicach 20 tysięcy miesięcznie. Jarek z Polskiej Ciężarówki Narodowej. Tym samym mamy 51 451. Doliczamy Jarka z Renault Gamme. No właśnie.
0: Nie wiem, czasem te samochody osobowe palą dokładnie tyle samo, co ciężarówki.
3: Prawda?
0: Ja nie wiem, naprawdę.
3: Todę i służbowa Oktawia. Todę napisał nam, że 4000 zł, czyli
0: naprawdę?
3: Mamy 50...
0: Za służbowy samochód
3: 4000.
0: Ale to też znaczy, że dużo jeździ.
3: 55 451 plus Bartek z Inowrocławia, 529 zł.
0: Oszczędny.
3: Napisał, że weekendowa promocja minus 30 groszy na litrze.
1: Ale 4000 ktoś wydaje miesięcznie
0: na kartę.
3: No, to kierowca zawodowy. Łącznie mamy, uwaga, 55 980 zł.
0: I pytanie brzmi, kto da więcej i co na naszych drogach.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No trochę się dzieje rzeczywiście, choć nie jakoś bardzo intensywnie, bo te utrudnienia z poranka to już się pokończyły. Natomiast mamy dosyć poważne spowolnienie na obwodnicy Warszawy Południowej. S2, tutaj też drogowcy zgłaszają kłopoty z przejazdem właśnie na S2. Są przy dojeździe do węzła Konotopa i tutaj drogowcy donoszą, że no, w okolicach węzła Opacz, ale ewidentnie z mapy to jest węzeł Konotopa. Dwa samochody ciężarowe się zderzyły. Mamy dwa pasy zablokowane, jezdni zbiorczo rozprowadzającej w stronę Terespola. A więc sytuacja wygląda tak, że zjeżdżamy z węzła Konotopa i przed węzłem Opacz w stronę Terespola jadąc zajęte są dwa pasy tejże łącznicy wspomnianej. No i tutaj widać to. Kierowcy jadący obwodnicą południową Warszawy S2 odczuwają ten korek. S8 też spowolnienie, ale już za mostem Grota w stronę Wrocławia. W kierunku Białegostoku ten ruch jest właściwie niewielki i też korkuje się Krajowa 7, Łomianki, Warszawa. Tutaj też należy spodziewać się spowolnień. Zgłoszeń od służb coraz mniej, to jest dobra wiadomość, natomiast sporo jest spowolnień takich na obwodnicach miast. No oczywiście takich należy spodziewać się na obwodnicy Krakowa, to jest węzeł Kraków-Skawina, węzeł Kraków-Tyniec w stronę Śląska. Śląsk wygląda dobrze, ale tu uwaga, na Dolnym Śląsku między Legnicą a Wrocławiem, na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia mamy spowolnienie i korek w okolicach Kątów Wrocławskich. I ten korek ciągnie się właściwie na całej długości Kątów Wrocławskich, ma prawie 3 km. To wszystko w stronę Wrocławia. Prace drogowe są przyczyną.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama.

0: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
1: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
0: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
2: To była reklama.

0: I co za dzień przed nami, bo oto dzisiaj dowiemy się, jakie będą ceny paliw w najbliższym czasie. Na dziś, tak? O godzinie 12?
1: Dziś po godzinie 12, choć mam nadzieję, że dokładnie tę godzinę potwierdzi nasz ekspert, który jest już teraz razem z nami, Jakub Bogucki, analityk rynku paliw e-Petrol. Dzień dobry, witamy w Polskim Radiu Kierowców.
2: Witam również, dziękuję, dzień dobry.
1: Będziemy wiedzieli po godzinie 12 szczegóły cen paliw na dzień jutrzejszy?
2: Zwykle tak to się układa, że 12, 12.20 gdzieś tak są znane te ceny maksymalne na kolejny dzień, także poczekajmy jeszcze chwilę i zobaczymy, z czym nam się jutro przyjdzie zmagać.
0: Dzisiaj robimy z kierowcami maturę z paliwa. Zacznijmy od podstaw. Co dzisiaj najmocniej wpływa na ceny paliw na stacjach? Czy to jest ropa, kurs dolara, podatki, marże, hurt, czy może jeszcze inne rzeczy?
2: Jeśli chodzi o tą sytuację, którą mamy w tym momencie, kiedy mamy obniżoną jednak stawkę opodatkowania przez pakiet CPN, zasadniczą częścią paliwa jest w tym momencie samo paliwo fizycznie rozumiane jako ten produkt rafineryjny, bo w przypadku benzyny to jest niecałe 63% całej kwoty, jaką płacimy przy dystrybutorze za litr paliwa. W przypadku diesla to jest około 68%. No i pamiętajmy, że to się bardzo mocno dynamicznie zmienia w warunkach, które mamy obecnie, kiedy ta ropa reaguje bardzo nerwowo na każdą informację około cieśniny Ormus, tego, co się tam dzieje i tego, co się może dziać tak naprawdę z dostępnością ropy i paliw na rynkach światowych.
1: Czy tankowanie w konkretny dzień tygodnia, na przykład w weekend, ma jeszcze sens, czy to już jest raczej mit?
2: Tutaj warto zwracać uwagę chociażby na akcje promocyjne, które realizują rozmaite sieci, rozmaite kupony, które są oferowane, aplikacje lojalnościowe. To jest coś, co pozwala nam ten rachunek nieco obniżyć, a często się składa tak, że te akcje mają właśnie na przykład charakter weekendowy, piątkowo-niedzielny, to w zależności od poszczególnego operatora trzeba sobie analizować. Natomiast myślę, że w momencie, kiedy obowiązuje nam pakiet CPN, te ceny paliw są dla nas na tyle niedotkliwe jednak w porównaniu z tym, co mogłoby się dziać, gdyby go nie było. Że chyba to nie jest aż takie kluczowe, czy to się tankowanie się dokona w weekend, czy w ciągu tygodnia.
0: My dzisiaj pytamy naszych słuchaczy o to, ile kilometrów robią w ciągu miesiąca, ile za to płacą. I właśnie tak przychodzi mi do głowy, że co niektórzy mają tak, że po kropelce do 100 zł, a inni mają tak z kolei, że do pełna, jak wyjeżdżę, to dojadę na stację benzynową. I tutaj rodzi się takie pytanie, czy warto tankować do pełna, kiedy widzimy niższą cenę, czy te różnice są zbyt małe, żeby zrobiły na naszym portfelu wrażenie.
2: To wszystko zależy od sytuacji, jaka

0: aktualnie jest na rynku. Tak naprawdę w ostatnim czasie to dynamika zmienności jest porażająca w porównaniu z tym, co się potrafiło dziać przez ostatnie lata. To tutaj mamy zdecydowanie żywszy czas, także może się okazać, że nasze tankowanie za sprawą jednego tweeta czy jednej jakiejś wiadomości, która poszła w internet za kilka dni, okaże się bądź strzałem w dziesiątkę, bądź przeciwnie jakimś takim, no niestety, nieszczególnie dobrym pomysłem. Ale to tutaj, jak mówię, no, przewidzieć z dnia na dzień w tym momencie przy tak dużej chwiejności, zmienności tego, co się dzieje na rynku za sprawą blokady Cieśniny Ormuz, za sprawą konfliktu na Bliskim Wschodzie, jest dużą sztuką i dużą trudnością.
1: Zastanawiam się nad tym, korzystając z tego, że mamy połączenie właśnie z analitykiem rynku paliw. Co musiałoby się wydarzyć, żeby ceny paliw zaczęły wyraźnie spadać?
0: To jest pewnie truizm, co powiem, ale no z całą pewnością musielibyśmy mieć do czynienia ze stabilizacją sytuacji międzynarodowej, a najlepiej z rozwiązaniem konfliktu bliskowschodniego, jakimś takim, który uwolniłby tą gigantyczną masę ropy i paliw, która w tym momencie jest zamknięta za Cieśniną Ormuz. Umożliwiono by spokojny wypływ statków z tego regionu, spokojną wymianę handlową z regionem Zatoki Perskiej, bo to jest tak naprawdę ten w tym momencie zaczopowany gigantyczny poziom rezerw, które są potrzebne i które powodują, że na całym świecie ta ropa jest pilniej kupowana, w droższych cenach nawet niż wcześniej to się zdarzało. I dlatego musimy mieć świadomość, że gdyby się ten Ormuz odblokował, to jest pierwszy krok do normalizacji, aczkolwiek też nie oszukujmy się, to nie będzie zmiana taka spadkowa z dnia na dzień. Tutaj myślę, że doprowadzenie do porządku tego, co się przez Ormuz nam pokomplikowało na świecie, czy w świecie tym naftowo-paliwowym, to jest kwestia co najmniej kilku miesięcy.
2: Zanim nam się ta sytuacja unormuje, to jeszcze będziemy musieli sporo przeżyć, tak coś czuję. Dobrze, że mamy tarczę, która nam pozwala cały czas jeździć i nie liczyć tych kilometrów, które możemy pokonać samochodem. No właśnie, jak się będzie kształtowała cena paliwa na jutro, o tym wszystkim jeszcze porozmawiamy z naszym ekspertem, bo rozumiem, że...
1: Po godzinie 12. Po godzinie 12 będziemy wiedzieli, mam nadzieję, będziemy znali dokładne liczby. Ja przypominam, tworzymy dziś licznik wydatków na paliwo. Wy piszecie, ile miesięcznie zostawiacie na stacjach, bo my wiemy, że matematyka przy tablicy to jedna, a matematyka przy dystrybutorze to drugie. No i ta druga rzeczywiście czasem bardzo, bardzo boli. Aktualny licznik 55 980 zł 20 groszy miesięcznie, a ja muszę dorzucić jeszcze tutaj koszty naszego eksperta. Ile nasz ekspert, analityk rynku paliw, wydaje miesięcznie na paliwo? Panie Jakubie.
0: Ja nie tankuję dużo. Ja jestem z tych, którzy myślę, że w 100-200 zł miesięcznie się zamykają, ponieważ nie mam do pracy daleko. Także ja jeżdżę bardzo umiarkowanie.
2: Doktor Jakub Bogucki, analityk w rynku paliw epetrol.pl. Wróci do nas po godzinie 12 z informacją, ile będzie nas kosztował kolejny kilometr już od jutra. Bardzo dziękujemy za ten moment. No i wracamy do rozmowy za chwilkę. Przed nami jeszcze odrobina muzyki i to idealnie pasuje do tego tematu, który dzisiaj poruszamy. Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech.

0: Proszę się z nas nie śmiać. My tu liczymy i naprawdę nie jeżdżę sobie z matematyki.
1: No to za dobry humor, nie za dobry.
2: No właśnie, nic śmiesznego. Jakbyś
1: pisała dzisiaj maturę z matematyki, Monia, to
2: o, nie,
1: na pewno
2: nie byłoby ci do śmiechu.
0: Córka Pawła Ski pisze.
2: Ja bym, chyba dla mnie nie starczyło skali na minusie. Z tej matematyki.
0: Naprawdę?
2: Naprawdę.
0: Słuchajcie, sami humaniści w Polskim Radiu Kierowców, ale jakoś liczyć paliwo potrafimy. No i przede wszystkim wiemy, co się dzieje na drogach. Monika Gniewaszewska.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Z tego wszystkiego są i dobre wiadomości. Otóż nie mamy zgłoszeń od służb nowych. Cały czas S2, to jest południowa obwodnica Warszawy, przed węzłem Opacz, a za węzłem Konotopa należy spodziewać się spowolnienia. Uwaga, wszyscy jadący. Tutaj na 461 kilometrze doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. No i służby donoszą, że zajęte są dwa pasy jezdni zbiorczej rozprowadzającej w stronę Terespola. No i to jest odczuwalne teraz na południowej obwodnicy Warszawy, bo jak sobie zjeżdżamy z węzła Konotopa, no to właściwie od razu wjeżdżamy w spowolnienie i taki korek niewielki, ale jednak mimo wszystko jest. Także ostrzegamy Was przed tym. Nie mamy innych świeżych doniesień od służb, natomiast dosyć ciasno jest na kilku naszych trasach, na przykład na granicach na zachodzie. I tak też zwalniamy dosyć poważnie na granicy w Jędrzychowicach. Tutaj jest korek, on zaczyna się długo jeszcze przed granicą. Kierowcy zwalniają na wysokości Żarskiej Wsi i jadą aż za granicę. To jest prawie 8 kilometrów, a nawet nieco więcej. Korka. Korkuje się nie tylko A4, ale też ta trasa 94, która prowadzi nas do Jędrzychowic. Nie tylko zakorkowane Jędrzychowice, ale także Olszyna i także Świecko. Tutaj też na tych granicach będziemy bardzo mocno zwalniać, z tym, że w Olszynie chyba nawet bardziej niż w Świecku, bo w Świecku no, jest takie spowolnienie korek, jazda na suwak przez około 4 km. To w stronę wszystko Berlina.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: 27 minut do godziny 12, a my liczymy nasze wydatki przy dystrybutorze, czasem to ściana płaczu, chociaż pewnie właściciele elektryków mogliby powiedzieć coś zupełnie innego.
0: I na pewno powiedzą.
1: I na pewno powiedzą, to po godzinie 12.
0: Tak, a tymczasem jedziemy do Bydgoszczy, tam Pinio, który daje znać o tym, co się działo w firmie, w której jakiś czas temu pracował, no to by były dopiero wydatki.
4: Dzień dobry, miłe panie, Pinio się kłania. A propos paliwa, to powiem wam tak. Kiedy pracowałem jeszcze w firmie transportowej, która niestety już zbankrutowała, jej nie ma, to z samego zwrotu podatku za paliwo miesięcznie mieliśmy 25 tysięcy euro. Także wyobraźcie sobie, jakie to kwoty tam szły.
0: Słuchajcie,
1: ładna torebka z tego by była.
0: 25 tysięcy euro? No sporo, słuchaj, jakbyśmy to dodały do naszych rozliczeń, to co wtedy?
1: Rozbiłbyśmy bank. Czy mamy dodać bank? Te 25 tysięcy euro?
0: No dawaj, no pewnie, a czemu nie?
1: Kaszel, ja w złotówkach, poczekaj, muszę to przeliczyć.
0: Myślę, że kalkulator nam pomoże.
1: Dobrze, to ja za moment w takim razie to zrobię.
0: A tymczasem my gramy, słuchajcie. Eviva Larte, to Sanach Krzysztof Zalewski. No to pochwalmy życie.

0: Będzie się działo w pogodzie, wiesz? Troszkę.
1: Będzie? Mm-hmm. Co się dzieje w pogodzie?
0: No, na przykład drobne opady. Burze to nie, jeszcze dzisiaj nie, ale sporo opadów na północnym zachodzie. Tam się będzie działo.
1: Czyli ślisko i niebezpiecznie. Na to musimy na pewno zwracać uwagę i pamiętać o tym, żeby ściągnąć nogę z gazu, bo to też matematyka. Po co wydawać dodatkowe pieniądze? Jazda defensywna, jazda, w której planujemy, przewidujemy, widzimy, co się dzieje na drodze, widzimy, jak zmienia się pogoda i dostosowujemy prędkość do zmieniających warunków, no to to jest nasz portfel tak naprawdę.
0: Na pewno. Dbamy o to wcześniej, jeśli potrafimy liczyć, to jeździmy bardziej ostrożnie i dzięki temu nie mamy wypadków. Tak ogólnie to ja nie chcę zapeszać, ale tak sobie myślę, że ja w ogóle dość wolno poruszam się po mieście i w związku z tym nie pamiętam, kiedy byłam u mechanika samochodowego, tak szczerze. Parę ładnych lat temu i to właściwie to były tylko wymiany takie podstawowe, czyli oleje, płyny, zaciski, hamulce, tarcze.
1: No to bardzo przyjemna wiadomość, można powiedzieć. Się... No bo jednak jeśli nawet nie pamiętasz i było to x lat temu, no to jest bardzo przyjemna wiadomość. Natomiast z drugiej strony, kiedy o tym opowiadasz, to przypomina mi się sytuacja z dzisiaj, kiedy parkowałam i po prostu jakoś nie widziałam słupka, prawda? No nie było go tam. On wyrósł w pewnym momencie.
0: W międzyczasie.
1: On wyrósł, bo w lusterku go kompletnie nie było widać. I tak mi błotnik zarysował, tak mi pomalował po prostu na tym moim srebrnym, przepięknym samochodzie, że niestety blacharka będzie niestety do zrobienia. Dobry blacharz by mi się przydał.
0: No, to coś pomyślimy.
1: Prawda? Coś pomyślimy. A tymczasem sprawdzamy wydatki. Przypominam, licznik słuchaczy Polskiego Radia Kierowców cały czas na naszej antenie pyka. Pyk i sprawdzamy, kto do nas.
2: Witam, Sławek ze Splitera. U mnie koszty paliwa są powyżej 9000 zł miesięcznie. Pozdrawiam.
1: Dopisujemy w takim razie powyżej 9 tysięcy miesięcznie, no to robi się z tego spora sumka. Tymczasem przypominamy, ja już zerkam na nasze wydatki, ponad, bo my przeliczałyśmy, prawda?
0: Tak,
1: te 25 tysięcy.
0: Tak. I tam już całkiem spora suma się zebrała.
1: 165 tysięcy, patrzę na mój licznik. 165 tysięcy i dodajemy te 9 tysięcy, no to
0: 170 parę tysięcy mamy już na liczniku, ale to słuchajcie, jeszcze nie koniec. Cały czas możecie brać udział w naszej zabawie i do tego was mocno zachęcamy, bo liczymy dzisiaj, ponieważ mamy matury z matematyki, liczymy dzisiaj, ile kilometrów robimy i tak naprawdę ile za te kilometry płacimy w ciągu miesiąca.

że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości, na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich kredę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości.

czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły, a tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie. Księżyc

0: Ach, bardzo dobre wieści, jak się okazuje. W tym momencie patrzymy 10 minut do 12. Zgadza się, drogie panie?
1: Nawet 9.
0: A jakie mamy dobre wiadomości?
1: Że koniec utrudnień jest na przykład. To jest dobra wiadomość. Proszę bardzo.
0: Same będzie dobre wiadomości.
1: Tak, postaram się.
0: I tej wersji się trzymamy. Na przykład dobra wiadomość, przepiękna pogoda.
1: Tak jest.
0: Nie wszędzie niestety, ale ta witamina D w niektórych częściach Polski rzeczywiście jest dostrzegalna. I ci, którzy ją mają, mogą się cieszyć i tym wybuchającym chlorofilem wiosennym, ale także witaminą D. I tej wersji się trzymamy. A
1: tak
0: tam
1: jest.
0: Gdzieś ślisko, no to pada.
1: Uważamy.
0: Niestety. To uważamy, zgadza się.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No generalnie rzecz ujmując, to ślisko jest tam, gdzie pada deszcz, a pada na zachodzie kraju. Ale szczegóły pogodowe to już za chwilkę od dziewczyn będziecie mieć za niecałe 9 minut. No a co na drogach, no to ciasno jest wciąż na granicach na zachodzie, ale to chyba nie dziwi, no bo 20 minut temu była taka sytuacja i szczegółowy raport właśnie z zachodnich granic, gdzie kolejki aut do wyjazdu czekają. Natomiast w głąb kraju, jak sobie pojedziemy, no to między Legnicą a Wrocławiem. To jest ten pierwszy moment, który rzuca się w oczy. Między Legnicą a Wrocławiem, okolice kątów wrocławskich, jest dnia w stronę Wrocławia. To tutaj dosyć mocno zwalniamy, jadąc w stronę Wrocławia właśnie. Prace drogowe prawdopodobnie są przyczyną tego spowolnienia. Śląsk wygląda dobrze, tutaj bez spowolnień i korków. Jedyne małe spowolnienie jest przed węzłem Brzęczkowice na S1, jadąc w stronę Mysłowic. Ale ono nie jest duże, pokonujemy je właściwie w niedługim kawałku czasu. Znikły korki spowolnienia z obwodnicy Krakowa. Tutaj przejazd odbywa się płynnie zarówno w stronę Rzeszowa, jak i w kierunku Katowic. No a na Mazowszu, no to dobra wiadomość, chodziło o S2, koniec utrudnień. Tutaj drogowcy donoszą, że zakończyły się kłopoty z przejazdem przed węzłem Opacz, a za węzłem Konotopa. Na 461 kilometrze mieliśmy dwa samochody ciężarowe, one się zderzyły bez poszkodowanych, ale zajęte były dwa pasy jezdni zbiorcze rozprowadzającej w stronę Terespola i stąd taki w pewnym momencie dosyć uciążliwy korek spowolnienie. I jeszcze na koniec północ kraju, obwodnica Trójmiasta też trzyma się dobrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 7 minut do południa. Już niebawem najświeższe informacje pogodowe. Daga kiwa głową, bo widzi, że są miejsca, w których jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie.
3: Tak, gdzie jest przyjemnie. Też są miejsca, gdzie pada deszcz i o tym wszystkim opowiemy wam już za chwilę, czyli za dokładnie 6 minut.

0: My też jesteśmy blisko. Cały czas jesteśmy blisko, blisko was, blisko waszych potrzeb i blisko waszej trasy przede wszystkim. Jedziemy razem z wami, choć muszę przyznać, że ogromną przyjemność miałabym na przykład teraz, żeby pojechać do Kozienic, bo tam 25 stopnie Celsjusza i 3 kreski na termometrze, to naprawdę bardzo, bardzo przyjemna perspektywa.
1: No, w Warszawie też jest miło i tego się trzymajmy. Jak tak patrzę na naszą mapę, to widzę w Warszawie 25,5 i odczuwalna dokładnie w tym samym miejscu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zerkamy na to, co się dzieje w prognozie pogody. Tu w dzień w zachodniej i północnej połowie kraju zachmurzenie na ogół duże, okresami większe przejaśnienia. Na pozostałym obszarze zachmurzenie raczej małe i umiarkowane. Miejscami na północy i zachodzie kraju przelotne opady deszczu i o nich Daga już wspominała, przejściowo na Pomorzu. Tak zwane jednostajne opady deszczu o natężeniu umiarkowanym.
1: A w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę, Kujawę, Pomwarmię, Mazury również burze. Chociaż w sumie wydawało się, że burz nie ma i nie będzie, to jednak dzisiaj będą i to jest taki element dodatkowy umajowiający nam maj i wiosnę zdecydowanie. I to w sumie suma opadów miejscami na północy kraju nawet do 15 mm.
0: A jak zerkamy na wiatr, to wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, na obszarach podgórskich, w Karpatach miejscami dość silny, tu w porywach nawet do 65 km na godzinę. Temperatura?
1: No właśnie, to jest chyba podstawa, bo mamy tutaj na północy 14 stopni, czyli niewiele, ale nie jest źle. Około 20 na zachodzie, do 28 na południowym wschodzie. No i chłodniej nad morzem, samym morzem, czyli na Helu na przykład od 10 do 12 stopni.
0: Ach, ten Hel chyba mnie wzywa. Ale z drugiej strony patrzę na temperatury, o których wspominasz i one świecą się na czerwono. Czekaliśmy na to, prawda?
1: Mhm.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Raz, dwa, trzy, tak,
1: i już dwie minuty. Po godzinie 12. Co tam sobie liczysz? Przeliczasz pewnie te kilometry wszystkie, tak?
0: No, przeliczam. Jest tych kilometrów rzeczywiście sporo, ale szczegóły dokładnych wyliczeń już niebawem na pewno będziemy wam o tym mówić, a tymczasem przypominamy, licznik bije. Cyk, cyk, cyk, cyk, albo jak robił Patrick Swayze w Dirty Dancing, kokon, kokon, kokon, pamiętasz?
1: Pamiętam.
0: Jak on tak set, kokon,
1: ależ on tańczył,
0: kokon,
1: o rety. Tak, ależ on śpiewał, o rety. No dobrze, warto tak wrócić dzisiaj wieczorem do tego filmu, bo on się zdaje się nie starzeje, chociaż są takie elementy, które już lekko trącą myszką. To cała historia jest przepiękna i warto do niej wrócić. A propos liczenia, my liczymy kilometry wasze, ale które przekładają się na wasze portfele, czyli ile wydajecie na paliwo w ciągu miesiąca. My to zliczamy, no i będziemy też wam podawać kwotę końcową. Sialalala.

0: Już 10 minut po godzinie 12, czas wielki, żeby wyjechać na nasze drogi, zwłaszcza, że na nic się nikt nie dzieje. Nic się na nich nie dzieje.
1: I dobrze, i tej wersji się trzymamy. Juhu, niech się nie dzieje.
2: Tak, dobra,
1: jak się nic nie dzieje, to się dobrze dzieje, drogie panie.
2: Nic się nie dzieje.
0: No coś tam się dzieje, ale Monia wie.
2: Dobra, tam nic się nie dzieje.
1: Dobra, dobra.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No skoro się nic nie dzieje, no to się nic nie dzieje i w zasadzie mogłabym zakończyć serwis drogowy na tym stwierdzeniu. Ale dobrze, przyjrzę się sytuacji na drogach, gdzie ona jest taka no chwiejna i tak jest cały czas na zachodnich granicach. O tym można mówić, rzeczywiście są spowolnienia i to takie porządne na wszystkich naszych zachodnich granicach. Jędrzychowice, Olszyna, ale też Świecko. Kołbaskowo chyba najmniej z tego wszystkiego. Tutaj przejazd na granicy w Kołbaskowie w stronę na zachód odbywa się płynnie. Więc jeśli ktoś ma wybór i może wybrać Kołbaskowo, no to zachęcamy, tak żeby nie stać w korku w Świecku, Olszynie i w Jędrzychowicach. Poza tym rzeczywiście na naszych drogach przejezdność pełna, nawet w miejscach, gdzie są prace drogowe, to dojazd do Torunia A1, tutaj troszkę się korkuje. Przypomnę, że jeden pas jest dla kierowców jadących w stronę na północ i rzeczywiście A1 korkuje się w stronę na północ, a dwa pasy dla kierowców dostępne są w stronę na południe. No i tutaj właściwie przejazd A1 odbywa się płynnie. Przypomnę, że jest to A1 i odcinek Toruń-Nowa Wieś. To tutaj należy spodziewać się zmienionej organizacji ruchu. Obserwujcie więc pilnie znaki, tak żeby nie popełnić jakiegoś błędu, który może skutkować nieprzyjemną sytuacją. Skoro mowa o północy kraju, to tutaj przejezdność pełna też na obwodnicy Trójmiasta S6, S7. Lekkie, bardzo niewielkie, nieśmiałe spowolnienie rysuje się przed węzłem Gdańsk-Południe, a za węzłem Gdańsk-Lipce w stronę nad morze.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To jak nie my. 12 minut po godzinie 12. A my tymczasem powoli podążamy. W którą stronę?
0: W stronę... W dobrą stronę. W stronę godziny 13. Ale wcześniej porozmawiamy troszeczkę jeszcze o tych kosztach, o których mówiliśmy wcześniej. No i będzie też jeszcze jeden gość. Jestem z tobą.

0: 19 minut po godzinie 12 to My Polskie Radio Kierowców, które prowadzi was w trasie i mam nadzieję, że buja bardzo, bardzo przyjemnie. Bujamy się razem do godziny 13.
1: Dzisiaj się bujamy też z Michałem Baranowskim, twórcą kanału Naładowani TV, jednym z najbardziej konsekwentnych, merytorycznych głosów w Polsce, jeśli chodzi o elektromobilność. Ale ściągnęłyśmy cię tutaj bujanym krokiem po to, żebyś nam powiedział, jak to jest z ładowaniem twojego samochodu i ile ty tak naprawdę wydajesz na tak

0: zwane paliwo, czyli na energię miesięcznie.
1: No ja dorzucę tylko, że bardzo mi się spodoba, że spontanicznie wpadłeś do nas, do studia. Posłuchał chłopak i pomyślał sobie, a przyjadę, opowiem, jak to wygląda z mojego punktu widzenia.
2: Wiecie, i to jest prawdziwe zadanie na maturę z matematyki, bo tutaj nie ma takich rzeczy oczywistych, jak w przypadku tankowania paliwa tradycyjnego, bo jeśli ładujemy się w domu, pomijając, czy mamy fotowoltaikę,

0: jest jakieś 15 zł, na trasie 20 kWh to jest 20 zł, mhm. ale z kolei jeśli ładujemy się na drogich stacjach bez żadnego abonamentu i wychodzi nam 3,50 za kWh, no to mamy już te 20 kWh, waży 70 zł.
1: Boli.
0: Boli, duża różnica.
1: Czyli też płaczesz przy
0: też,
1: dystrybutorze.
0: Też
1: to płaczę. Nie jest tak, że tylko my spalinowi płaczemy.
0: Ale jak świeciło w weekend długi, majowy, no to na jednej z sieci hubów szybkiego ładowania była cena grosz za kilowatogodzinę, czyli wyszło ile na trasie? 20 groszy za 100 kilometrów.
1: Co ty mówisz?
0: Można na publicznej stacji ładowania, więc to jest uzależnione od kilku czynników. Mhm. Bo jeśli mamy jeszcze fotowoltaikę i jakoś sobie liczymy te koszty prądu, to może wyjść bardzo, bardzo tanio.
2: To zróbmy średnią w takim razie. Ile może być najdrożej? Ile najwięcej płacisz za ładowanie swojego samochodu w ciągu miesiąca? A ile najtaniej?
0: Średnio przebiegło około 3,5 tysiąca kilometrów, myślę, że te koszty są w okolicach 1000 zł. Gdybym ładował się tylko w domu, no to będzie 450-500, tak? Gdybym się ładował na szybkich, no to już będzie znacznie więcej. Ale no średnio przyjmujemy koło 1000 zł przy przebiegu ponad 3000 kilometrów.
1: Ja tu zapisuję. Czyli około 1000 zł, tak?
0: Tak?
1: Tak możemy uśrednić.
0: Tylko ja dużo jeżdżę, wiesz, no to ponad 3000 to już jest chyba niezła średnia.
2: To jest duża średnia.
0: Tylko elektrykami.
2: Nie, no właśnie. A pamiętasz swoje jazdy samochodami spalinowymi?
0: Przestałem robić Excela, jak przesiadłem się na elektryka, bo kiedyś faktycznie robiłem Excela, ile mnie kosztuje przejechanie 100 kilometrów. Nawet kiedyś policzyłem, ile zaoszczędziłem na światłach, na wykorzystaniu świateł dziennych versus zwykłe, ale nie dlatego, że było niższe zużycie, tylko dlatego, że przestały mi się H4 przepalać.
2: No proszę, no dobrze, no ile to było, powiedz mi,
0: ze 100 zł rocznie, które wydawałem na żarówki, a nie na to, że samochód zużywał mniej paliwa. Po prostu światła dzienne, LED-owe powodowały, że te żarówki się mniej zużywały.
1: Czy sposób prowadzenia pojazdu defensywny, przewidywanie, planowanie w elektrykach się sprawdza? To jest zmniejsza koszty?
0: Tak, paliwa? Moim zdaniem w ogóle elektryki uczą kierowców jazdy defensywnej, dlatego że mamy coś takiego jak one pedal, to się w niektórych modelach tak nazywa, czyli jazda jednym pedałem. W momencie, kiedy odpuszczamy pedał przyspieszenia, to samochód zaczyna zwalniać, ale nie zwalnia układem hamulcowym, tylko rekuperuje, czyli jakby dolewamy sobie trochę paliwa do baku, mówiąc takim językiem konwencjonalnym. Taki świetny przykład, ja jeżdżę też na wakacje za granicę samochodami elektrycznymi, no i kiedyś mieszkałem pod Perugią. Perugia była znacznie wyżej i jak zjeżdżałem do tego agroturizmu, to czasem dojeżdżałem na ujemnym zużyciu, czyli samochód jak zjeżdżał z góry, to doładowywał akumulator.
1: Patrz, kto by pomyślał, ujemne zużycie.
0: Chcielibyśmy
1: tego
0: spalinowego. Właśnie w motoryzacji spalinowej tego nie ma. W Polsce to dobrze widać, jak się jedzie z Krakowa do Zakopanego, gdzie się jedzie pod górę, to zużycie jest większe, ale jak się wraca, to ten zasięg jest znacznie większy i można sobie pozwolić na to, że ten samochód nie musi być do końca naładowany,
1: czyli
0: jak się wyjeżdża.
1: Czyli lepiej jechać z Zakopanego do Krakowa niż z Krakowa.
0: Lepiej tak, tak. Wraca się.
1: Ja chyba też wolałabym tę trasę w gruncie rzeczy, bo zostać dłużej w górach, kto by nie chciał.
0: A takim fenomenem kompletnie już jest droga z Klagenfurtu w stronę Wiednia po autostradzie, bo tam oprócz tego, że jest z górki, czyli ten samochód zużywa elektryczny mniej, to jeszcze jest ograniczenie prędkości środowiskowe, tak zwane IGL w Austrii, gdzie samochody spalinowe jadą 100 na godzinę, a elektryki mogą jechać 130.
2: Zwłaszcza, że nie mają takiego ograniczenia najczęściej.
0: Nie mają takiego ograniczenia, właśnie. To ograniczenie dotyczy tylko i wyłącznie...
2: 180. Tak. No dobrze, Michale, ale to tak konkret, bo ty konkretny chłopak. Jesteś 1000 zł na ładowanie swojego pojazdu przy 3,5 tysiąca kilometrów robionych każdego miesiąca. To ile by to było, jeśli byś musiał tankować paliwo?
0: No to tak szybciutko policzę, 60, powiedzmy 5 zł, tak? Bo tam mamy, ile teraz kosztuje?
2: No powiedzmy, że 6, ile? 6,50 mamy? Będziemy to wiedzieć za chwilkę, wiesz? 6,50?
1: Za chwilę zadzwonimy do eksperta i będą najświeższe informacje w sprawie CPN-u i cen paliw. No właśnie, a na razie, no myślę, że w przybliżeniu też...
0: Jakieś 2300 zł, czyli te 1300 zł niecałe jestem do przodu, pomijając fakt, że nie wymieniam oleju, bo go nie mam, nie mam rozrządu, nie robię przeglądu silnika, bo po prostu w elektryku takich rzeczy się nie robi i nie wymieniam układu hamulcowego, bo on jest niemal dożywotny.
1: To ja dorzuciłabym jeszcze coś. Ja dorzuciłabym wam jeszcze coś najcenniejszego, czyli czas. Masz czas.
0: Mam czas.
2: No widzicie, czyli da się, można, my dorzucamy 1000 zł od Michała do naszego rachunku ogólnego.
1: Dopisane.
2: I bardzo ci dziękujemy za wizytę w naszym studiu. Zawsze miło, kiedy zadzwonisz i po prostu tak spontanicznie wpadasz. Michał Baranowski, twórca kanału Naładowani TV, był z nami. Dzięki.
0: Dzięki.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Pozdrawiamy oczywiście tych wszystkich, którzy jadą teraz w różnych miastach, w tych większych i w tych mniejszych, i w Polsce powiatowej, i w tej Polsce aglomeracyjnej, jak mówią niektórzy. Co nas łączy? Korki, utrudnienia nas łączą, choć patrzę z dużą nadzieją na Monikę Gniewaszewską. Nie, i mam nadzieję, że Monia powie za moment, nie, jest dobrze.
1: Jest dobrze, nie jest źle.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Tym bardziej, że chwilkę dosłownie trwały utrudnienia na 91. Tak przynajmniej wynika z komunikatu służb, bo zanim wskoczyła informacja o utrudnieniach, to zdążyła się ta informacja zdeaktualizować. I tak też chodzi o 91 i trasę Tczew-Gniew, miejscowość Słupkowy na Pomorzu, 52 km. Tu samochód osobowy uderzył w motocyklistę. No, on został poszkodowany, ale niedługo trwały utrudnienia, co mam nadzieję oznacza tylko tyle, że nie były to poważne obrażenia tego motocyklisty i po prostu wszystko zakończyło się dobrze i już tych utrudnień tutaj nie ma. Obowiązywał kierowców ruch na zmianę jednym pasem na 91 w miejscowości Słupkowy. No a natężenie ruchu? No niestety, ale coś tutaj nam się zaczyna korkować. To północ kraju za węzłem Lipce, a przed węzłem Gdańsk Południe. Tu zapowiadało się takie spowolnienie, a właściwie było, no a teraz jest taki koreczek, bardzo niewielki, dlatego chyba z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że to jest koreczek. Zobaczymy, co będzie się działo później. Chodzi o odcinek Gdańsk-Lipce, Gdańsk-Południe. Na tej trasie S7, jadąc od strony Elbląga, a w stronę obwodnicy Trójmiasta S6 i dalej S7. Sama obwodnica, obie S7 i S6 wyglądają bardzo dobrze i tak naprawdę tych spowolnień i natężenie ruchu w innych miejscach naszego kraju, na obwodnicach miast, jest stabilne. Nie jest bardzo duże, ale przynajmniej nie na tyle duże, żeby się korkowało. Te niewielkie spowolnienia wciąż utrzymują się między Legnicą a Wrocławiem, w okolicach kątów wrocławskich. Tutaj rzeczywiście w stronę Wrocławia jest spory ruch i spowolnienia. One są spowodowane pracami drogowymi i tutaj dojeżdżając do kątów wrocławskich i potem je mijając i wyjeżdżając z nich w stronę Wrocławia, będziemy dosyć mocno zwalniać.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A na naszym liczniku, Daga,
3: zgaduj. Jest? No nie wiem, nie będę strzelać, powiesz?
0: 174 tysiące.
3: Słuchajcie, piszecie w naszej aplikacji, że chodzi o to, żeby pokazać elektryki, że są cacy. Nie.
0: My po prostu bierzemy... jestem spalinowa.
3: No ja też jestem spalinowa, ale mówimy o tym, co dzieje się na naszych drogach i prawda jest taka, że mamy i samochody spalinowe, i samochody elektryczne.
0: 3 godziny mówiłyśmy o spalinowych, 5 minut o elektrykach.
3: Elektrycznych, tak.
0: Już się... Taka proporcja.
3: Tak. Już się wam to nie podoba. Ja rozumiem, że każdy może mieć swoje zdanie i my to zdanie oczywiście bardzo, bardzo szanujemy, ale liczymy dzisiaj nie tylko paliwo, liczymy po prostu wszystkie koszty związane z podróżowaniem.

0: To jest pytanie taka.
1: To jest pytanie do naszego gościa, dr Jakub Boguski, analityk rynku paliw e-petrol.pl, i czekamy na te wieści, na które czekamy każdego dnia tak naprawdę. Chcemy wiedzieć, czy będzie taniej.
2: Będzie taniej.
3: Niestety obiecać tego nie możemy. Biorąc pod uwagę to, co opublikowało przed chwilką dosłownie ministerstwo, mamy do czynienia z powtórzeniem poziomu cen maksymalnych na dzień jutrzejszy, czyli benzyna 95-oktanowa 6,49, diesel 7,31. Także na obniżki musimy chyba zaczekać. Na razie zostajemy na tym, co obecnie, jeśli chodzi o poziom cen.
2: Mhm. Czy mamy się z czego cieszyć, czy mamy płakać?
3: Powiem szczerze, to nie jest chyba cena zaporowa, jeśli chodzi o możliwości polskich kierowców.
2: 7,30 to nie jest cena zaporowa? Ludzie!
3: Pamiętajmy, że bez pakietu CPN mielibyśmy grubo powyżej 8 zł, także to w tym sensie nie jest może cena zaporowa. Tutaj niestety musimy pamiętać, że diesel to jest ta krew gospodarki, czyli wszystko gdzieś tam ma w sobie cenę diesla. Każdy artykuł sklepowy czy każda usługa gdzieś tam musi tym dieslem być posiłkowana, więc tak naprawdę drogi diesel to jest kłopot. Jeżeli ten diesel byłby po 8 zł, to zdecydowanie droższe byłyby różne produkty w sklepach chociażby. Także cieszmy się i z tych 7,30, jeśli tak możemy powiedzieć.
1: Jeden z naszych słuchaczy napisał, że paliwo jest po 6,79. No to troszkę trzeba zweryfikować, bo rzeczywiście ceny nam się zmieniają i one się zmieniają właściwie każdego dnia, tak można powiedzieć? Czy jakby to jest taki termin od tygodnia do półtora na przykład?
3: Absolutnie nie jest to termin tygodniowy. Tutaj w tym momencie, w sytuacji, w której jesteśmy, kiedy mamy codzienną publikację cen maksymalnych od kilku tygodni, mamy wtedy zmiany właściwie codzienne. Wcześniej to zależało od tego, jak wyglądała dynamika na rynku hurtowym i bywało tak, że ceny potrafiły się zmienić nawet kilka razy dziennie. To oczywiście były sytuacje skrajne, ale zwykle raz dziennie to można powiedzieć, że to jest taka norma w czasie i obecnym, i w czasie też przed wojną na Bliskim Wschodzie też tak można powiedzieć, że to wyglądało.
2: A możemy sobie wyjaśnić, co dokładnie oznacza definicja cena maksymalna i czego możemy się w związku z tym spodziewać na stacji benzynowej, bo być może, jeśli będzie taki uprzejmy, życzliwy, przyjemny biznesmen, przedsiębiorca, stacja benzynowa, że po prostu ta cena będzie niższa. Jest
3: tak,
2: taka
3: oczywiście. To się zdarza. Na wielu stacjach cena maksymalna jest traktowana tylko jako pewien wyznacznik, a da się sprzedawać ją niżej. Tu wiele zależy od tego, jaką mamy stację, w sensie jaki mamy typ klienta. Czy to jest stacja na przykład przy bardzo uczęszczanej trasie, która powoduje, że te ceny mogą być nieco niższe, bo z dużego obrotu stacja jest w stanie wyjść na dobry bilans. Natomiast jeśli chodzi o to, czym są właściwie ceny maksymalne, no to oczywiście tak intuicyjnie można to wyczuć. Chodzi o to, że to są ceny, których nie wolno przekroczyć bez jakiejś karnej sankcji, dosyć konkretnej, także stacje się tego trzymają dosyć wiernie, w sensie nie przekraczają tych poziomów na dany dzień. One są kalkulowane w oparciu o ceny hurtowe z poprzednich dni, także możemy powiedzieć, że to jest odzwierciedlenie jakiejś tendencji rynkowej z uwzględnieniem niezbędnej marży dla pośredników i dla stacji paliw. Natomiast jeśli chodzi o to, czy są stacje, gdzie te ceny są niższe od maksymalnych, tak, one się zdarzają w różnych miejscach w kraju. Natomiast jednak cena maksymalna to jest pewien pułap, którego nie przekracza chyba żadna stacja w Polsce bez ryzyka jakiejś poważnej kary.
1: No dobrze, to jeszcze tylko pytanie a propos gazu. LPG nadal pozostaje najbardziej opłacalnym paliwem dla kierowców, którzy dalej jeżdżą. I czy różnica pomiędzy 95 a 98 ma dzisiaj realne znaczenie dla przeciętnego kierowcy?
3: Niestety, jeśli idzie o autogaz, tutaj mamy do czynienia z wyłączeniem tego paliwa z pakietu CPN. Wprawdzie ministerstwo kilkakrotnie sugerowało, że się tematowi przygląda, ale cały czas jest to paliwo nieobjęte tym wsparciem dla konsumentów i mam wrażenie, że to powoduje, że to paliwo bardzo mocno podrożało w ostatnim czasie, aczkolwiek to też nie jest tak, że ono wyłącznie drożeje, bo ostatni tydzień to jest na przykład spadek ceny średniej ogólnopolskiej. Autogaz w Polsce jest w tym momencie w dużo gorszej proporcji cenowej do benzyny niż był jeszcze przed tymi podwyżkami, ale to można wiązać właśnie z tym, że on rynkowe kryteria wypełnia, natomiast benzyna jest wsparta tym pakietem.

0: pakietem CPN dodatkowym. Gdyby to wsparcie objęło również autogaz, pomyślano by po prostu o tych setkach użytkowników tego paliwa, no to z całą pewnością byłoby to z korzyścią dla jego tego stosunku do benzyny. Natomiast wracając do 98 tego paliwa, no szlachetniejszego niż benzyna 95-oktanowa, tutaj ta proporcja cały czas pozostaje między tymi paliwami, ta różnica jest odczuwalna. Cena maksymalna dla 98 potocznie nazywanej, tak właśnie, to jest 6,99, a więc o 50 groszy więcej niż dla zwykłej benzyny 95-oktanowej.
1: No to jest pytanie na koniec. Czy warto tankować do pełna w takim razie, kiedy widzimy niższą cenę, czy raczej odpuścić z nadzieją, że będzie jeszcze niższa?
0: Nie liczyłbym na gwałtowne spadki w najbliższym czasie, także nawet jeśli zatankujemy do pełna, za kilka dni te ceny mogą być ledwie o kilka groszy niższa i to nie jest niestety nic pewnego w tej sytuacji, więc myślę, że tutaj nie ma na co czekać. Sytuacja nie powinna się drastycznie jakoś nam, tak jak powiedziałem, zmienić na korzyść potencjalnych tankujących, a więc czy zatankujemy dziś, czy jutro, to nie powinno nam zrobić większej różnicy.
2: Doktor Jakub Bogucki, analityk rynku paliw epetrol.pl. Rozmawialiśmy o cenach paliw na ten moment i na najbliższy tydzień, czyli trzymamy rękę na pulsie i sprawdzamy, co się będzie działo. Dziękujemy pięknie za wizytę w naszym studiu telefonicznie. No i oczywiście też liczymy na to, że będą jeszcze lepsze te wiadomości. No bo troszkę by się chciało, żeby tak było. My tymczasem, nie wiem, Olu, czy wiesz, ale oblałyśmy egzamin maturalny z matematyki. Maturalnie jest zaliczona, tak jest. Jeden z naszych słuchaczy napisał, że liczymy samo paliwo i w takim liczeniu to ja na przykład, żeby upiec ciasto, wydam tylko 5 zł, bo tyle składników pójdzie, piekarnik, miska, mikser i tak dalej, to już nieważne, żeby jechać trzeba mieć czym, a to już kosztuje. Jeden więcej niż inny mniej, matura z matmy niezaliczona. No.
3: Czyli co?
2: Idziemy, podchodzimy jeszcze raz.
1: Dwuja z matmy. No dobra, na nasze usprawiedliwienie tak naprawdę jest to, że już na samym początku programu wystartowałyśmy z informacją, że liczymy wyłącznie to, co dzieje się przy dystrybutorze i to może delikatnie nas usprawiedliwia. To taka dwuja z plusem?
2: Nie, piątka.

0: Monika się znalazła.
1: Znalazłam się.
2: Znalazłaś się. Jesteś tu. O. Jest Monika. Jesteś coraz bliżej.
1: Korków.
2: Ładnie? Dawaj, Monia, do korków. A może...
1: Im dalej od korków, tym lepiej.
2: A może znajdę jakiś korek? Nie?
1: A może nie? A może znajdziesz po prostu przepiękną łodzinką?
0: A co,
2: nie podobało ci się?
0: Nie, wszystko to, że jestem w pierwszym rzędzie, słyszę najlepiej.
1: A możesz chórek zrobić?
0: Nie. Lepiej nie.
1: Dobra, to gdzie zakorkowane najbardziej? Sprawdźmy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Otóż zakorkowana teraz, taka zwalniająca, o tak chyba lepsze jest to określenie, jest ta czwórka między Legnicą a Wrocławiem. Tutaj prace drogowe trwają w okolicach kątów wrocławskich, a właściwie za kątami wrocławskimi przed Wrocławiem. Kierowcy wjeżdżają w spowolnienie korek. Minęliśmy Olszynę, ale w Olszynie też są spowolnienia i cały czas najlepiej wygląda sytuacja w Kołbaskowie. A jeśli chodzi o inne obwodnice w kraju, oprócz tej wspomnianej, a właściwie przy dojeździe A4, przy dojeździe do Wrocławia, Legnica-Wrocław, no to wygląda sytuacja bardzo dobrze, bo obwodnice miast Kraków, Katowice, Wrocław też, Warszawa i Gdańsk, Trójmiasto wyglądają dobrze. Tutaj niewielkie spowolnienia są między węzłami Gdańsk-Lipce, Gdańsk-Południe w stronę nadmorza, ale bardzo niewielkie, więc w ogóle chyba tak naprawdę przejazd tutaj nie powinien sprawiać żadnych problemów.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 7 minut pozostało do godziny 13. My z wami jesteśmy dzisiaj troszkę dłużej, do godziny 14. A będzie zagadka, taka na połówkę dnia. Żeby nam
2: będzie, żeby się pobudzić, zobaczyć, sprawdzić, jak tam wasze szare komórki, cytując kolegę, który jest na urlopie. 7 minut do 13. Aleksandra Jasińska, jadę z wami i Daga Kowalska.
0: Zapraszamy.

0: minuty.
1: Mamy 2 minuty do godziny 13. Zagadałyśmy się tutaj z Dagą, ale to dlatego, że bujamy się razem z wami. Bujamy się do godziny 13. Kto by pomyślał, że to tak szybko minęło?
0: Tak, a my liczymy cały czas koszty. I tutaj
1: no widzę, ciekawa
0: że...
1: jestem, jak twoja matura z matematyki. No
0: nie, no ja podobno oblałam, ale pozdrawiamy naszego słuchacza, który słusznie skądinąd wziął pod uwagę wszystkie koszty związane. To tak samo jak przy spalinowych samochodach. Musimy wziąć pod uwagę to, jak jeździmy, to dokąd jeździmy, jakie mamy odległości do pokonania, przy okazji też różnego rodzaju naprawy i uszkodzenia i tak dalej, i tak dalej. To wszystko
1: eksploatacja,
0: dotyczy...
1: Eksploatacja, ubezpieczenie, oczywiście.
0: To wszystko
1: ale
0: dotyczy...
1: my tego dzisiaj nie bierzemy pod uwagę. No my właśnie. Bierzemy pod uwagę dzisiaj dystrybutor. To, czy jest to ściana płaczu i jak bardzo płaczemy, czy to jest oj, aj, takie delikatne, czy może taki poziom wyższy, taki mój syn by powiedział, że tego typu, no poziomy mogą być naprawdę bardzo różne. Tymczasem po doliczeniu tysiaka od Michała Baranowskiego mamy razem 175 tysięcy złotych, które wydaliśmy dzisiaj przy dystrybutorze. Ale żeby część naszych słuchaczy, która na przykład jeździ pociągami,
0: nie czuła się osamotniona.
1: Nie czuła się osamotniona, pokrzywdzona. To co? Mamy propozycję.
0: Mamy. Możecie nam przesyłać wasze koszty podróżowania po miastach, pomiędzy miastami, dojazdów wszelkiego rodzaju. Będziemy liczyć też bilety kolejowe, tramwajowe, autobusowe, karty miejskie.
1: Wynajęcie hulajnogi,
0: też
1: wynajęcie
0: wszystko.
1: Roweru. Proszę bardzo.
0: Ale liczymy tylko i wyłącznie te rzeczy, a nie eksploatację pojazdów. No, nie wiem nawet, jak policzyć taki autobus czy pociąg, wiesz,
1: nie,
0: tak szczerze.
1: Nie.
0: Jeśli chodzi o
1: z tego matury dzisiaj nie zdajemy.
0: Okej.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A tymczasem zerkamy na mapę synoptyków i co na tej mapie?
2: Zielono jest, tak, na zachodzie.
1: Jest zielono.
2: Na zachodniej północnej części.
1: Mm-hmm. Jest żółto-pomarańczowo w pasie centralnym. Można powiedzieć od tego pasa północno-wschodniego przez centrum do pasa południowo-zachodniego, aż po część wschodnią, od północnej strony, północno-wschodniej części poprzez Mazowsze centralną do południowo-wschodniej i zachodniej. Mm-hmm. No to tutaj mamy. No tutaj mamy pomarańczowo, całkiem przyjemne temperatury, ale żeby powiedzieć konkretniej, to dziś te 27-28 stopni na pewno pyknie na naszych termometrach i super, i dobrze. Nie mogliśmy się przecież tego doczekać od dłuższego czasu, żeby te 27 czy 28 stopni w końcu zobaczyć na naszych deskach rozdzielczych.
2: Nie wszędzie tak będzie, bo ta maksymalna na północy to tylko 14, a około 20 na zachodzie do 28, jak wspomniała Ola, na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, 10 do 12 stopni, ale też tam miejscami może się pojawić ciut wyższa temperatura. Pamiętajcie, że my podajemy temperatury mierzone w cieniu.
1: To też jest ważna informacja. Kolejna to ostrzeżenia. Ostrzeżenia meteorologiczne się pojawiły przed burzami i silnym wiatrem. My tu sobie o przepięknej pogodzie, a tymczasem będą miejsca w Polsce, gdzie zostały wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia właśnie przed burzami i silnym wiatrem. Gdzie dokładnie? To jest Bielsko-Biała i to są okolice Wałbrzycha. Bardzo malutkie punkciki na mapie, ale jednak są burze i silny wiatr.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my się pięknie kłaniamy i zostajemy z wami jeszcze do godziny 14.
1: Chcecie się do domu wracać, ja zostaję.
2: Nie, potem się trochę pójdziemy ogrzać, a teraz grzejemy się razem z wami i za chwilę będziemy podawać szczegóły zagadki.

0: 10 minut po godzinie 13. Monika Gniewaszewska, studio, cały czas sprawdza specjalnie dla was to, co się dzieje. Ja sprawdzam licznik, który bije ding, ding, ding, ding, albo koką, koką. Już ustaliliśmy dźwięk. Może być taki, jaki sobie życzycie. 175 tysięcy złotych. Tyle wybiło na naszym liczniku. Kto da więcej? Przebijamy, idziemy na rekord. Choć z drugiej strony chcielibyśmy, żeby ceny paliw były po prostu niższe.
1: To moje koszty dojazdów to 127,50 za bilet kolejowo transporto publiczny.
2: Ale miesięcznie?
1: Miesięcznie.
2: Mm-hmm. No to taki normalny koszt,
1: nie? Powiedziałabym.
0: Proszę. Mm-hmm. Proszę bardzo, już dorzucam. 127,50. Pozdrawiamy naszego słuchacza Antka z Gryfina, który śmiga kolejowo także razem z nami, z Polskim Radiem Kierowców. Swoją drogą zastanawiam się nad tym, czy na słuchawkach, czy na głośnikach, i słucha nas na przykład cały wagon. Byłoby naprawdę.
2: Cały wagon. No to by była impreza.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No i cóż, a co na tych drogach? Bez imprezy, bo mamy w niektórych miejscach spowolnienia i tak też dosyć spore już zaczynają być między węzłami Gdańsk-Lipce, Gdańsk-Południe. To tutaj kierowcy zwalniają przy dojeździe do węzła Gdańsk-Południe. Zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie, no bo wygląda na to, że się rozwija i miejmy nadzieję, że już bardziej się nie rozwinie. To jest północ kraju, a jak popatrzymy sobie na kujawsko-pomorski odcinek A1, no to uwaga, bo tutaj mamy korek. To jest właściwie granica między Pomorzem a Kujawsko-Pomorskiem. Na wysokości Kopytkowa zaczynają kierowcy zwalniać i to tak porządnie. Jedna sprawa to jest oznaczenie o zdarzeniu drogowym, a druga to na wysokości miejscowości Kamionka prace drogowe na A1. A chodzi o odcinek między Gdańskiem, a między Tczewem bardziej, a Grudziądzem. Może tak to będzie bardziej wskazówka na to, w który odcinek A1 i będziemy na nim zwalniać. Ten od Kopytkowa zaczynający się zator i ciągnący po miejscowość Kamionka ma niestety, ale prawie 6 kilometrów. Także ostrzegamy was przed tą sytuacją na A1. Na A1 na wysokości Torunia natomiast przy dojeździe do Torunia jadąc nad morze sytuacja przyzwoicie wygląda, bez spowolnień i korków. Bardzo niewielkie są spowolnienia, ale cały czas przypominamy, że tutaj jest zmieniona organizacja ruchu ze względu na prowadzone prace. Dobrze wygląda sytuacja na obwodnicy Krakowa, na Śląsku też, ale cały czas korek, spowolnienie utrzymuje się między Legnicą a Wrocławiem, czyli to jest A4 i ten dolnośląski odcinek A4. Tutaj kierowcy dosyć mocno zwalniają za kątami wrocławskimi, a właściwie już na wysokości kątów wrocławskich, i to spowolnienie na trasie między Legnicą a Wrocławiem w stronę Wrocławia ciągnie się aż po Pietrzykowice właściwie. Prace drogowe sprawiają, że mamy taką sytuację.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center S.A. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą. To była reklama.
1: No, my, jeśli mówimy o komunikacji miejskiej albo podmiejskiej, to jeden z naszych słuchaczy napisał tak. Tutaj Polska rządzi. Pociągi, w ogóle koszty komunikacji publicznej. Takie rozejście, tu gdzie jestem, dzienny bilet do pracy to jakieś 50 zł. Ja jadę poza szczytem. Półtorej godziny i jakieś 15 km w jedną stronę. Kraków ma. Chyba ktoś na głowę upadł. Ustawiając ceny pociągu z lotniska do centrum. Ale z centrum za 9 zł więcej, czyli 30, i jadę do Oświęcimia na Skórze w pierwszej klasie z kartą dań. Tak.
0: No dobrze, to w takim razie musielibyśmy mieć jeszcze parę ważnych danych. Ile razy w tygodniu, żebyśmy mogli obliczyć miesięczny koszt, a najlepiej, jeśli nasz słuchacz obliczy swój miesięczny koszt dokładnie. No bo 50 zł to jest do pracy i z powrotem, poza szczytem to jest koszt dzienny czy koszt miesięczny.
1: Mm-hmm. Miesięczny to chyba nie, bo to się...
0: No właśnie, no raczej
1: nie
0: by tak nie bardzo, więc to pytanie, ile razy w tygodniu, i uprzejma prośba o to, żeby podliczyć, ile dokładnie

0: wygląda, no właśnie, cena, koszt miesięcznych dojazdów do pracy. A tymczasem nasza zagadka, obiecałyśmy i ona jest i będzie. Zagadka będzie dotyczyć
1: części samochodu, a pierwsza podpowiedź to część samochodu, która jest jak studnia bez dna. I co to może być?
0: Co tam jest? Jak ja sobie przypomnę, co tam jest w tej studni bez dna.
1: Różne rzeczy dużo, tam można, prawda, znaleźć. Bardzo dużo różnych fajnych rzeczy, które dają nam paliwo do tego, żeby jechać dalej, albo wręcz zatrzymują nas.
0: Masz coś słodkiego tam?
1: Nie.
0: Okej, ja mam.
1: Tak? No dobrze.
2: Biegłam przez ciemny las, mgła wisiała mi nad głową.

0: A my tymczasem sprawdzamy cały czas, ile będzie nas kosztowało tankowanie paliwa. Tylko tym się zajmujemy, ale też przypominamy wam o naszej zagadce, bo nasza zagadka do rozwiązania do godziny dokładnie 14.
1: To jest takie miejsce bardzo niepozorne, potrafi pomieścić pół życia kierowcy.
0: Za dużo podpowiadać. To jest część samochodu, która jest jak studnia bez dna. W niektórych nowych samochodach tej części ostatnio brakuje. To taka podpowiedź. Możemy jeszcze podrzucić trzecią, co?
1: No dobrze, mogę podrzucić, chociaż powiedziałaś, że już i tak za dużo powiedziałam. No dobrze, trzecia podpowiedź. Czasem zwracasz na niego uwagę, częściej nie.
0: I co to może być? Może to?
2: Czyżby to był zbiornik? Ta studnia bez dna? Pozdrawiam, Adam z Wrocławia.
0: I jeszcze?
3: No nic, odpowiadam na pytanie. Oczywiście chodzi o bak paliwa. Pozdrawiam, Marcin z Michałowa.
0: Oczywiście, że nie.
1: Oczywiście, że nie. Chociaż często bywa tak. Znaczy, to w zasadzie dzisiaj od poranka rozmawiamy o tym, że dystrybutor i bak to jest studnia bez dna, ale nie o tej studni dziś mowa.
0: To jest zupełnie inna studnia.
1: To jest jak kieszeń Kleksa.
0: O, prawda? Tak, tak.
1: Kieszeń pana Kleksa właśnie taka była. Ona była w stanie po prostu pomieścić tam...
0: Dokładnie wszystko. I nawet zaskakujące jest to, co czasem tam właśnie ląduje. Czyli to część samochodu, która jest jak studnia bez dna. Druga podpowiedź. W niektórych nowych samochodach tej części ostatnio brakuje. Czasem zwracasz na niego uwagę, a częściej nie.
1: Oto jest pytanie. Co to za część samochodu? 26 minut po godzinie 13, a nasza aplikacja czeka na wasze odpowiedzi.

0: O, to kieszeń za fotelem kierowcy, pyta Direx. A może bagażnik, Paweł z GLC? A może podłokietnik i jego przepastny schowek od Mateusza?
1: Jest jeszcze ciekawsza wiadomość. Drogie panie, wy nie mówicie o części samochodu, a o damskiej torebce.
0: Dobre.
1: Napisał nasz słuchacz, bez względu na jej rozmiar zmieści się tam wszystko i zawsze. Miałem niedawno okazję podać pewnej pani niedużą torebkę, która miała wagę imadła.
0: Udawałem
1: oczywiście, że nic nie waży, ale obawiałem się o swój staw ramienny.
0: Zobaczcie, jak
2: ale my ciężary dźwigamy,
0: tak,
2: prawda?
0: Tak, podziwiajcie nas, panowie, że dajemy radę.
1: To jest interwał połączony z kardio.
2: Czyli ja mam w torebusie, a mam tam wszystko.
0: Ani prawda? Damska torebka, słuchajcie, ani to nie jest kieszeń za fotelem kierowcy, ani to nie jest podłokietnik, ani bagażnik. Nie, nie, nie. Bagażnik Robert z Dastera też napisał i wlew paliwa jeszcze wpadł nam tutaj od Tomka. Ani jedno, ani drugie, ani trzecie, no nie. Nie.
1: Będą kolejne podpowiedzi. Tymczasem minęła 13:30. Monika Gniewaszewska, czas na najświeższe informacje z tras.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Podejrzaną sytuację mamy na A1 między Tczewem a Grudziądzem. Prawie 10

0: 10-kilometrowy zator na A1. Tutaj na granicy między Pomorskiem a Kujawsko-Pomorskiem utworzył się korek, właśnie wspomniany 10-kilometrowy, na tej trasie, a przed Warlubiem. I wygląda na to, że A1 jest zamknięta. Jeśli wiecie coś na temat tej sytuacji, na wysokości Kopytkowa korek się zaczyna, a nawet przed, i później ciągnie po miejscowość Kamionka, a przed Warlubiem A1 ma być zamknięta. Tak przynajmniej wynika z mapy. Jeśli wiecie coś na ten temat, dawajcie znać. Będziemy próbować ustalić, co się dzieje na A1. Zamknięta jest w kierunku na południe, czyli w kierunku Grudziądza. Przypomnę, na trasie między Tczewem a Grudziądzem mamy właśnie taką sytuację na A1. I to wygląda, że jest najpoważniejsza sytuacja obecnie na naszych drogach, bo poza tym w miejscach, w których można by było spodziewać się korków, to tak naprawdę jest ich brak. Jeszcze spowolnienie jest na północy kraju między węzłami Gdańsk-Lipce, Gdańsk-Południe, ale tu zapowiadało się na to, że właśnie takie spowolnienie powstanie i ono jest właściwie na całej długości tego odcinka S7 między tymi węzłami Gdańsk-Lipce, Gdańsk-Południe. Na Mazowszu no to standardowo nieco zwalnia troszkę S8 w stronę Wrocławia i w kierunku Białegostoku, ale ruch jest bardzo, bardzo umiarkowany. Podobna sytuacja na obwodnicy Krakowa. Tutaj też widać, że samochodów jest sporo, ale nie na tyle dużo, żeby zwolnić się do korka, to w stronę Śląska zwłaszcza, to obwodnica Krakowa. Śląsk bardzo dobrze i poprawiła się też sytuacja między Legnicą a Wrocławiem, zakątami wrocławskimi. Owszem, zwalniamy, ale to nie jest już taki korek, jaki miał miejsce 20 minut temu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ja myślę, że to jest torebka mojej żony. Napisał człowiek z G45.
3: No i to jest całkiem słuszny trop, choć niestety nie jest to prawidłowa odpowiedź, ale wyobrażam sobie, że torebka naszego żony, naszego słuchacza, nie tylko mieści pół życia żony, naszego słuchacza, ale rzeczywiście czasem potrafi zaskoczyć lawiną różnych przydaśków, prawda? I tak naprawdę tam się znajduje wszystko to, czego nie chcesz wozić w kieszeni. Tam są i jakieś drobiazgi, i jakieś dokumenty, czasem pomięte, i jakieś chusteczki, i coś tam. Prawie jak w tej
2: części samochodu, którą mamy na myśli dzisiaj. No dobrze, to przypomnijmy jeszcze podpowiedzi, bo czas nam się troszeczkę kurczy, a mamy jeszcze jedną ciekawą wiadomość od was. To część samochodu, która jest jak studnia bez dna i nie jest to wylew paliwa ani bak paliwa. W niektórych nowych samochodach tej części ostatnio brakuje.
3: Czasem zwracasz na niego uwagę, częściej nie. Otwieranie tego w trakcie jazdy powinno być zabronione.
2: No i ostatnia podpowiedź, a może przedostatnia. Na pewno nie znajdziesz tego w hypercarach. Nie ma nie ma opcji. Nie zmieści się, tak powiem. Chociaż jest to studnia. No właśnie, bo w hypercarach nie ma miejsca na studnię bez dna. No i można jeszcze powiedzieć, że to jest miejsce do przechowywania byle czego i wszystkiego.
3: Och tak, i pół życia.
2: Dajcie znać, co to jest.

0: Tak, to jest miejsce w samochodzie, do którego trafia wszystko, co może się kiedyś przydać i chyba zwykle nigdy się nie przydaje, tak sobie myślę. Direks napisał, że w torebkach są takie potrzebne rzeczy, jak na przykład śrubokręt, igła z nitką, a nawet zeszłoroczne bilety do kina. I to się u mnie zgadza. Pełna zgoda.
1: Mam takie... Ja mam takie sprzed dwóch lat, sentymentalne.
0: Ale sentymentalnie warto nosić w torebce, żeby czasem na przykład w momentach czy w sytuacjach, kiedy tego potrzebujesz, zobaczyć, pomyśleć, och, jakie to było wspaniałe przeżycie, prawda? Tak z sentymentem właśnie wprowadzić sobie jakiś taki element refleksji w życiu, prawda? To jest potrzebne.
1: Tak, ja przypomnę tylko, jakie były podpowiedzi, bo to też jakby tak, przyda się nam do końca.
0: Wyobraźnia mnie poniosła, ale to wina Direksa zdecydowanie, bo tutaj o torebkach się rozpisuje. Jak pojawia się hasło torebka, to już można popłynąć.
1: Tak, zwłaszcza, że widzę twoją całkiem nieduża, ale myślę, że wiele pomieści.
0: To... Ale wygląda trochę jak ciężarek, prawda?
1: Tak. Albo jak taki mały jamnik. To część samochodu, która jest jak studnia bez dna. W niektórych nowych samochodach tej części ostatnio brakuje. Czasem zwracasz na niego uwagę. Częściej nie. Otwieranie tego w trakcie jazdy powinno być zabronione, zwłaszcza kierowcy, nie? Na pewno nie znajdziesz tego w hypercarach, bo po prostu nie ma na to miejsca. Miejsce do przechowywania byle czego i wszystkiego naraz. To możemy posłuchać, co macie do powiedzenia.
2: Witam, skoro padł nam bagażnik i schowek w podłokietniku, to może chodzi o kieszeń w bocznych drzwiach. Tam też mieści się wszystko. Czasami aż strach rękę wkładać. Pozdrawiam, Paweł ze Skody.
0: Tam na pewno paragon z myjni może się znaleźć. U mnie na przykład stara ładowarka.
1: Butelka wody.
0: Butelka wody. Jakiś drugopis bez wkładu. Dzisiaj zauważyłam instrukcję obsługi auta.
1: Chusteczka.
0: No, to naturalne środowisko tych rzeczy, prawda?
1: Tak, chusteczka. Nie wiem, tam jak na przykład zjesz jakąś kanapkę, to papierek po kanapce albo jakaś mikroreklamówka. Tego typu rzeczy tak tam...
0: Magazyn pokładowy.
1: Tak, to jest na pewno. Ale nie o to nam chodzi, a może o to chodzi.
3: Ja bym stawiał na podłokietnik albo schowek w aucie.
4: Dzień dobry PRK. Czyżby chodziło o schowek? Pozdrawiam, Pablo.
3: Obstawiam schowek nad nogami po stronie pasażera.
1: No, i to jest prawidłowa odpowiedź. Brawo dla was. O to nam się chodziło.
0: Też zdarza ci się otworzyć schowek, no bo już powiedzieliśmy, i wyskakuje na ciebie po prostu lawina rzeczy na ciebie albo na kolana pasażera. No po prostu tam jest tak wszystko upchane, nogą dokopane i nagle, kiedy to otwierasz, to po prostu te rzeczy wyskakują.
1: Zdarza się rzadko, ale chciałam powiedzieć, że to jest takie dziwne uczucie, że kiedy zaglądasz tam po dłuższym czasie, to znajdujesz rzeczy, o które byś siebie nie podejrzewała.
0: Zdecydowanie więcej historii niż bagażnik pomieści taki schowek. No właśnie, no z drugiej strony wszystko to, czego szukasz, prawdopodobnie znajdziesz w schowku.
1: Dokładnie, na pewno tam to jest. No dobrze, to jeśli chodzi o naszą zagadkę, to tak to wygląda, ale my mamy jeszcze do rozwiązania koszty.
0: Już szybciutko mówię, ile dokładnie udało nam się zebrać dzisiaj pieniędzy. Ta suma to 175 127,50 zł. Po doliczeniu 2100 zł od naszego słuchacza, który wydaje na miesięczny koszt transportu publicznego 1000 zł i 1100 zł miesięczny koszt jazdy samochodem razem ze spadkiem wartości, czyli 175 000 zł.

0: Damska trefka to bęben maszyny losującej, Paweł Skin napisał. No ale ma trochę racji, czy nie?
1: Że co, tam, jak wsadzisz rękę, nie wiadomo, co się ten, czy ci nie zje. No,
0: właśnie.
2: Bo nie ugryzie. Wspaniałe porównanie, Paweł.
1: Ale ja się obrażę.
0: Dlaczego?
1: Nie obrażę. Ja wiem, co ja mam w swojej torebce.
0: Tak? Ty wie.
1: Ona nie gryzie. Co prawda nie, mogłabym się chyba zdziwić.
2: Czyli znajdą się tam jakieś paragony stare.
0: No, nie masz torebki.
2: Moja zmora
1: ma, malutką, ale tam jest wszystko.
0: Właśnie,
2: w
0: mnie
2: twojej torebce jest wszystko.
1: Nie, ona jest za mała. Tam naprawdę, się... zobaczysz, ja ci pokażę.
2: Tak?
1: Będziesz zdziwiona.
2: No co ja tam znajdę?
0: Będzie taki moment,
1: tam jest lakier do paznokci, tam jest portfel, tam są lakier? Perfumy.
0: A po co?

0: Tak na wszelki wypadek. Czyli taki schowek.
1: Coś w tym jest, co
0: czyli taki
1: panu.
0: Schowek.
1: Nie, słuchajcie, drodzy panowie, którzy nas słuchacie. Zostaje z wami Monika, która będzie z wami jechać na drogach i będzie wam opowiadać o tym, co się dzieje.
0: Tak jest.
1: Po naszych drogach będzie z wami jeździć, ale zaraz dołączy do nas Piotr, czyli trochę odetchniecie z ulgą, bo będzie więcej mężczyzn nawet kwadratowych.
0: A może Piotrek powie, co ma w swojej torebce?
2: On ma sakwę.
0: Sakwę?
2: Ma taką sakwę przewieszoną. O! Przez tutaj klatkę piersiową.
0: No to coś musi w niej mieć, czy nie?
2: No, no
0: proszę
2: no,
0: panów, czy państw, czy panów sakwy są puste?
1: A może ktoś z was ma torebkę?
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No dobrze, teraz lądujemy. Lądujemy na naszych drogach, na których sytuacja wygląda naprawdę dobrze. To mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością. Na południu kraju, na Mazowszu, na północy również. Chociaż no oczywiście są miejsca, gdzie będziemy zwalniać. Tak jest chociażby w okolicach węzła Chrzanów. Tutaj mamy prace drogowe na A4, to jest Kraków-Katowice, ten odcinek w stronę Katowic. I tutaj jest podobna sytuacja jak na jedynce w Kujawsko-Pomorskiem. Bo tutaj między Krakowem a Katowicami mamy jedną jezdnię. Ona jest przeznaczona dla kierowców jadących i w stronę Krakowa, i w kierunku Katowic, z tym, że w kierunku Katowic dostępny jest tylko jeden pas, no i tutaj dlatego najczęściej są spowolnienia. W stronę Krakowa tych pasów na tej jezdni są dwa i w związku z tym tych korków jest na wysokości węzła Chrzanów zdecydowanie mniej. Takie niepokojące spowolnienia, ale to nie korek, absolutnie, mamy na A8, tu kierowcy zwalniają zjeżdżając z A4 na A8, czyli na obwodnicę Wrocławia, węzeł Wrocław Południe, to tutaj spodziewajcie się spowolnienia. Prawdopodobnie zdarzenie drogowe doprowadziło do tego, że jest właśnie na A8 przy wjeździe na obwodnicę Wrocławia w stronę Łodzi jadąc właśnie to spowolnienie. S8 w Warszawie tradycyjnie w stronę Białegostoku i w kierunku Wrocławia. Więcej aut zdecydowanie w stronę Białegostoku, mniej w kierunku Wrocławia. No i ta sytuacja na A1 została otwarta tutaj przed Warlubiem. Natomiast korek utrzymuje się przed Kopytkowem, jadąc A1. To jest odcinek między Tczewem a Grudziądzem. W stronę na południe będziemy zwalniać i te spowolnienia są przed Kopytkowem, a zaczynają się na wysokości miejscowości Barłożno.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: zapadła cisza.
1: Bardzo dobre pytanie do Piotrka. Będzie pytanie, co nosi w sakwie. Co nosisz? Dzień dobry.
2: Ja właśnie swoją sakwę z bulldogiem francuskim zostawiłem w domu i jest tam obecnie nic.
1: Naprawdę? Mm-hmm. Tak czysto nosisz? Się?
0: Nie widzę.
2: A co tak patrzycie
0: ja
2: na mnie?
0: Ja widzę, ja tak? Cię widzę.
2: Ale co widzisz?
0: No i coś mi się wydaje, że ty tutaj troszkę
2: że mam coś
0: nam slash oszukujesz.
2: Słuchajcie, no niech...
0: Gruby portfel.
2: Jak to niech to mówi, zapadnie zasłona milczenia.
0: Kurtyna.
2: Powiedziała Firana.
0: Lepszej puenty dzisiaj nie będzie. 2:00 do 14:00.
1: I z wami do 18:00.
3: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija.

0: Na zegarze już prawie godzina 14.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Oj, ciepło dzisiaj w zachodniej i północnej połowie kraju jednak. Sporo chmur, gdzieniegdzie większe przejaśnienia. Na pozostałym obszarze gdzieniegdzie także chmury. Miejscami głównie na północy i zachodzie opady deszczu, a w pasie od Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy po Warmii i Mazury. Również burze. Temperatura maksymalna dzisiaj od 15 na północy, około 20 na zachodzie, do 28 na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad morzem od 10 do 12, a wiatr słaby i umiarkowany. Tylko na południu porywisty, a w obszarach górskich mamy dość silne porywy do 65 km na godzinę i także w czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Aktualna temperatura i mamy dosyć duży rozstrzał temperaturowy, bo rzeczywiście widać, że od północnego zachodu napływają chmury i chłodniejsze powietrze także. W Kozienicach mamy aktualnie 27 stopni, a w Ustce, Pomorze Zachodnie, najchłodniej prawie 10. Wskakujemy na wysokie obroty. Piotr Firan, kłaniam się. Razem spędzimy czas do godziny 18:00.

0: Jeszcze mały update pogodowy. Siemanko Piotrze, w Szczecinie 11 stopni, niebo zachmurzone, póki co nie pada, wiatr lekki, widoczność dobra. Ja razem z wami wracam na chwilę do domu, odjazd pociągu o 14.05, z powrotem do Szczecina będę jechał również z wami, tyle że pociągiem o 16.30. Antek z Gryfina, pozdrawiamy Antka z Gryfina. No i może sobie trochę odetchnąć, bo u nas w środku naszego kraju, czyli
1: ile?
0: W Warszawie, no w słońcu to 27? Na pewno 30.
1: Więcej.
0: Przekroczyło.
1: Przyjemnie, ja to lubię.
0: Po co przyniosłeś pracelki, żebym ja teraz nie
1: mógł
0: mówić?
1: To nie ja.
0: Kto przyniósł pracelki do pracy?
1: Nie ma, ona poszła.
0: A, ta osoba?
1: Tak. Zostawiła i poszła.
0: No właśnie.
1: Po to, żebyśmy tutaj się roztyli.
0: Wybaczcie, ale zaraz dojdę do siebie po tych pracelkach. Nie, jeszcze jeden mi został. Sprawdźmy tymczasem, co się dzieje na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Najgorzej jest na północy obecnie, tak jak patrzę na mapy, bo ta granica między Pomorskiem a Kujawsko-Pomorskiem, to tutaj jest korek na A1 i to taki, który może przyprawiać o ból głowy wszystkich podróżujących A1-ką między Tczewem a Grudziądzem. Tczew-Grudziądz, to tutaj natkniecie się na korek na A1-ce, na jezdni prowadzącej w stronę na południe, czyli w stronę Łodzi. Korek zaczyna się na wysokości miejscowości Barłożno i ciągnie właściwie po Kopytkowo. Nie wiemy dokładnie, co jest przyczyną tego zatoru. Wiemy na pewno, że A1 została już otwarta, bo był moment, że była w ogóle zamknięta przed Warlubiem. W stronę Łodzi też. A teraz jest otwarta, ale utrzymuje się ten zator wspomniany właśnie między miejscowością Barłożno a Kopytkowem na trasie między Tczewem a Grudziądzem. A1 w stronę południa. Na północy kraju to też oczywiście obwodnica Trójmiasta. S7 od strony Elbląga jadąc w korek kierowcy wjeżdżają na wysokości węzła Gdańsk-Lipce. No i w tym korku podążają spowolnieniu po węzeł Gdańsk Południe, to w stronę nadmorza. Później obwodnica S6 i S7 wygląda bardzo dobrze, bez żadnych spowolnień i korków. Na południu kraju też jest nie najgorzej, bo obwodnica Krakowa cały czas czysta, przejezdna, trzyma się dobrze. No podobnie wyglądają drogi Śląska, natomiast zwalniamy rzeczywiście dosyć poważnie między Krakowem a Katowicami na A4, na wysokości węzła Chrzanów.

0: Przypominamy, że przyczyną tego niewielkiego na razie korka są prace drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
3: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
4: To była reklama.
5: 12 minut po godzinie 14. Jesteśmy na wysokich obrotach. Bardzo bym prosił naszą realizatorkę, panią Ewelinę, żeby jednak obniżyła podkład bardzo mocno, ponieważ zbliża się teraz zagadka dźwiękowa. O, jeszcze. Zróbmy do zera, Ewelina. Żebyście wszystko dobrze usłyszeli. Możecie jechać samochodem, czasami jest hałas, są różne rzeczy wokół, dźwięki dobiegające z zewnątrz. Będą podpowiedzi dźwiękowe. Od nich dzisiaj zaczynamy. I pytanie, to pytanie za chwilę, najpierw posłuchajmy. Co dziś przyrządzamy? Jeszcze raz puścimy ten dźwięk, tak żebyście mogli już sobie sprofilować jakoś po tym pytaniu. Go w głowie ewentualnie, słuchamy, proszę bardzo. Nasza aplikacja, tekstowo albo głosowo, pytanie, co dziś przyrządzamy? Czekam na odpowiedzi od Was.

0: To wysokie obroty w Polskim Radiu Kierowców. Jeśli chodzi o informacje drogowe, to możemy powiedzieć, że to jest taka pora, że sytuacja może nam się komplikować, no bo coraz więcej aut, ludzie wychodzą z pracy, tworzą się korki i taki scenariusz jest codzienny w zasadzie. No i płyną od Was informacje a propos różnych obszarów naszego kraju.
1: Dla osób, które jadą w stronę granicy Jędrzychowice, miną zjazd na Olszynę i będą chcieli zjechać na zjeździe na Godzieszów, to jest ostatni ewentualny zjazd i objazd

0: Niektórych kierowców to przerasta, bo stoimy w korku już chyba z 10 czy 15 minut. Wszystko idzie powoli do przodu i nie zanosi się na to, żeby faktycznie na tym objeździe coś czasu zyskać. Pozdrawiam.
1: No właśnie, pytanie, czy to kierowców przerasta, czy te ronda są tak zbudowane, bo zdaje się, że tylko w naszym kraju, albo nasz kraj może jest na tej liście, że przed rondami robi się miejsca dla pieszych, no i kiedy ludzie chodzą z zakupami, zresztą no dlaczego mieliby nie chodzić, ale skoro jest przejście dla pieszych, no to wchodzą właśnie przed takie skrzyżowanie, no i wówczas robią się korki, no bo jak samochody mają przejechać. To ewentualnie też może być przyczyna tego, że korkuje się w tamtym miejscu. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i dziękujemy za te informacje. Wracając do naszej zagadki dźwiękowej, słuchamy. Co to może być? Propozycje od Was.
2: Cześć Perka. Dla mnie na początku brzmiało to jak whisky z lodem, no ale nie będzie whisky z lodem, bo słyszałem jak tam mieliście kawę, więc ja obstawiam, że to jest kawa mrożona. Pozdrawiam, Małci.
1: No, ciekaw jestem, jak brzmi kawa mrożona, bo na pewno nie tak, jak słuchaliśmy przed momentem. Posłuchajmy jeszcze raz. To może chodzi o to.
3: Dzień dobry. Czy są to naleśniki? Pozdrawiam, Michał z Superba.
1: Nie są to naleśniki, ale pytanie na dziś brzmi, co dziś przyrządzamy w naszej radiowej kuchni. Czekamy na więcej propozycji od Was w naszej aplikacji. No i za kilka chwil także pojawi się więcej podpowiedzi, konkretniej jedna.

0: I mamy na zegarze pół godziny do 15 i serwujemy wam aktualne informacje drogowe. Monika Gniewaszewska i sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No cóż, przynoszę garść niezbyt dobrych informacji, bo o utrudnieniach posypały się informacje od służb. Pierwsza to z A8, a jednak coś tutaj niepokojącego wydarzyło się na obwodnicy Wrocławia. Chodzi o ten odcinek, kiedy zjeżdżamy z A4 na A8 na obwodnicę Wrocławia, jadąc od strony Opola, Bielan Wrocławskich i chcemy wjechać węzłem Wrocław Południe właśnie na A8 jadąc w stronę Łodzi. Otóż między węzłami Wrocław Południe, Wrocław Zachód, 7 kilometr, samochód ciężarowy zderzył się z autem osobowym. Na szczęście nie mamy informacji o poszkodowanych, no ale tutaj jest zwężenie w stronę Łodzi właśnie i w związku z tym ten korek jest i dlatego zatrzymujecie się właśnie w zatorze, dojeżdżając do obwodnicy Wrocławia i chcąc na nią wjechać. Na S3 też kłopoty z przejazdem, o których mówią służby. Lubuskie, trasa między węzłami Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski Zachód, Gorzów Wielkopolski Północ, Gorzów Wielkopolski Zachód, oczywiście obwodnica Gorzowa Wielkopolskiego, 82 kilometr. Uwaga, zepsuł się samochód ciężarowy w stronę Zielonej Góry, jeden pas. 67 Kujawsko-Pomorskie, trasa Lipno-Włocławek, miejscowość Krzyżówki. Tu osobowy zderzył się

0: z motorowerem, jak donoszą służby. No oczywiście motorowerzysta został poszkodowany, droga jest zamknięta. No i korek utworzył się i to taki naprawdę przeszkadzający w przejeździe na A4 między Krakowem a Katowicami. Kierowcy zaczynają zwalniać długo przed węzłem Chrzanów. Tutaj mamy prace drogowe, ale czy to one spowodowały ten zator? Wygląda na to, że tak, on zaczyna się przed Bolęcinem, a właściwie na wysokości Bolęcina, no i ciągnie po to remontowane miejsce węzeł Chrzanów na A4, to wszystko w stronę Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Czytam wasze odpowiedzi. Oczywiście przyrządzamy dzisiaj kawkę. Pisze nasz słuchacz, który też serdecznie pozdrawia. Mamy sporo tych odpowiedzi. Myślę, że to płatki z mlekiem, kotlet schabowy od Toczka, schabowy od Emilii. Przyrządzamy jajecznicę. Tomek z Grodziska. Śledź w śliwkach. Kto to napisał? Nie widzę, bo się osoba nie podpisała, ale mamy także koktajl w mikserze. Uważam, że to kawa mielona w ekspresie, do tego dotykowym. No to są szczegółowe już odpowiedzi. Granita limone, Ania z Jogera. No od razu na myśl przychodzi upał, Włochy, oni te granity tam serwują. A może gofry, Antek z Gryfina, szykuje się omlet, omlet, omlet, omlet. Ktoś napisał kilka razy i mamy, że po pierwszych dźwiękach rozpoznaje, że na pewno przygotowujemy posiłek. Ale jaki? To pisze Paweł z Forda. Słuchamy. Mamy jeszcze koktajl w mikserze, kawa mielona, jajecznica z bekonem, zupka chińska. Czyżbyśmy przyrządzali omlet bądź gofry? Strzelam, bo słyszałem dźwięk rozbijanych jajek i roztrzepywania w misce. Antek z Gryfina. Nie o to chodzi, słuchamy.
3: Cześć Perka, to na pewno są placki po Zbójnicku.
2: Nie są to także placki po Zbójnicku. Pierwsza podpowiedź dźwiękowa za nami, słuchamy drugiej.

No, czy je kawę, czy odgadniecie. Smakowicie się robi, ale może dlatego, że ja wiem, jakie jest rozwiązanie. Taki mądry. Ale ostatecznie mam nadzieję, że wszyscy będziemy znać rozwiązanie naszej zagadki i czekam na wiadomości od was.

Jeśli jesteście świadkami utrudnień na drogach, warto nam o tym powiedzieć albo napisać za pomocą naszej aplikacji. My te informacje przekażemy naszym słuchaczom oczywiście. I a propos takich właśnie informacji.

0: pozdrawiam serdecznie Radio Kierowców, całe PRK. Droga, kierunek Strzelno, Gniezno, czyściutko, można sobie jechać. Pozdrawiam.
1: To mogą to być dobre informacje albo niedobre. Ta akurat była bardzo dobra. Pozdrawiamy serdecznie. Wracając do naszej zagadki, no to mamy kolejną propozycję odpowiedzi.
2: Dzień dobry, szykujecie jajeczniczkę. Do widzenia.
1: Do widzenia, pozdrawiamy. Nie chodzi o jajecznicę. Pora zupełnie nie na jajecznicę, chociaż jak ktoś lubi, to może zawsze, prawda? Mamy tutaj także w sprawie kulinarnej zagadki. Nie mam bladego pojęcia, co to może być, ale proszę mi zostawić porcję. Pierogi albo kluski, pisze Direx. No i przypomnijmy sobie podpowiedź dźwiękową numer 2.

Czyli jest krojenie, cięcie, zapalanie palnika, mieszanie, łamanie, różne części. No, są takie kategorie dań, przy których trzeba sporo zrobić, chociaż czasami nawet to jest praca na cały dzień, ale w tym przypadku to jest taka wersja na skróty. Tyle mogę podpowiedzieć, o co może chodzić, czekam na wiadomości od Was.

0: A miałabyś tak, Monika, zagwizdać?
1: Tak. I co? Nie podobało ci się? O. Widzisz? Brawa, dostałam.
2: Ale wiesz dlaczego? Bo oni już idą do domu, bo zaraz
1: kto?
2: Za 10. No zespół i postanowił na koniec jeszcze zrobić próbę. To nie było na twój pogwizd.
1: Oj tam, oj tam. No i co, zafałszowałeś tak ładnie?
2: No właśnie.
1: No.
2: To byłaś ty przecież.
1: A ty bezczelny jesteś. To my się przyjaźnimy, czy nie?
2: Bardzo. Ale są różne fazy przyjaźni.
1: No tak, to
2: czasami
1: prawda.
2: Trochę trzeba się podroczyć.
1: Trzeba.
2: Sprawdźmy, co na drogach.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No nieprzyjemnie rośnie ten korek między Krakowem a Katowicami. On naprawdę się zwiększył. Teraz zaczyna się za Nieporazem, miejscowość Nieporaz. I to tutaj zaczynamy mocno zwalniać przed węzłem Chrzanów. To jest dnia w stronę Śląska. I tak jest ten korek dłuższy, bo w tej chwili, jak go sobie zmierzymy, no to ma ponad 6 kilometrów, prawie 7. Także dużo cierpliwości wszystkim tym, którzy podróżują teraz A4 i są przed węzłem Chrzanów i jadą sobie z Krakowa do Katowic. Wjedziecie w ten zator, niestety. Zresztą obwodnica Krakowa też jest ciasno. Zaczyna się robić między węzłami Kraków Południe, Kraków Tyniec i dalej w kierunku Śląska, w stronę Bramek w Balicach. W stronę Rzeszowa sytuacja jest opanowana, wygląda dobrze. Jeszcze będąc na małopolskim odcinku 44, też na wysokości Skawiny mamy zator i tak naprawdę on jest od obwodnicy Krakowa po Skawinę, czyli jezdnia w stronę Spytkowic. To tutaj jest na 44 zator. Śląsk to Katowice, Mysłowice. Tu należy spodziewać się sporego ruchu w stronę Mysłowic, a na Dolnym Śląsku przypominamy wam o zgłoszeniu od służb. One donoszą, że na dolnośląskim odcinku, czyli na obwodnicy Wrocławia tak naprawdę na A8, wjeżdżając na A8 za 4, węzeł Wrocław Południe, Wrocław Zachód, 7 kilometr, mamy zwężenie do jednego pasa w stronę Łodzi, bo na 7 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy, ciężarówka z autem osobowym.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zgadujemy dalej. Były dwie podpowiedzi dźwiękowe. Pytanie brzmi, co dzisiaj przyrządzamy? Czy chodzi o chłodnik? Pozdrawiam Piotrek z komunikacji Warszawa. Pozdrawiamy również i mamy jeszcze w sprawie zagadki kulinarnej, nie mam bladego pojęcia, i były jeszcze frytki, zdaje się. Ja próbowałem podpowiedzieć, że to się raczej długo przygotowuje, a frytki to chyba szybkie cięcie, tak samo z chłodnikiem. Dodajemy różne składniki i w zasadzie sprawa jest gotowa, tylko trzeba schłodzić. No to może trzecia podpowiedź wam pomoże. Jakieś tam mieszanie było, takie porządne, chyba taką rózgą, a później... Właśnie, zrzucanie tego, co tam się przykleiło. O co może chodzić, czekam na wiadomości od was.

0: Tak sobie patrzę, w Wiedniu 27 stopni, ciekawe, całkiem ciepło, przyjemnie, a jeśli chodzi o sytuację w naszym kraju, to sprawdzamy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na zachodzie i północy kraju dzisiaj więcej chmur i tam przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, Kujawy, aż po Warmię i Mazury może spaść całkiem sporo deszczu. W pozostałej części naszego kraju zdecydowanie spokojniej, zachmurzenie umiarkowane i więcej rozpogodzeń, a w zasadzie po prostu pogodne niebo. Temperatura mocno zróżnicowana, od około 15 stopni na północy, przez 20 na zachodzie, aż do nawet 28 stopni na południowym wschodzie. Zresztą nasz słuchacz pisał, że w Częstochowie właśnie 28 stopni. Najchłodniej nad morzem, tam zaledwie 10-12. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, ale w czasie burz może być porywisty, do 60, a nawet 75 km na godzinę. Zerknijmy jeszcze na mapę temperaturową. W Tarnowie aktualnie najcieplej, prawie 27,5, a w Łebie najchłodniej 8,6.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No właśnie, mówiłem o tym Wiedniu nie bez powodu. Posłuchajmy podpowiedzi. Jakieś krojenie na końcu. To

To była czwarta podpowiedź. O co może chodzić? Co dzisiaj przyrządzamy? Czekam na odpowiedzi od was. Oczywiście nasza aplikacja jest do waszej dyspozycji. W tej godzinie będzie gość, ale mam nadzieję, że wcześniej uda nam się uporać z rozwiązaniem zagadki kulinarnej.

0: A propos naszej zagadki, posłuchajmy jeszcze raz pierwszej podpowiedzi. Zapewne robicie ulubione ciasto szefów, czyli tiramisu. Napisał
1: tiramisu?
0: Słuchacz Tode.
1: Ale chociaż powiedz, że to tiramisu. Blisko czy nie blisko, bo trudne
0: i właśnie
1: jest.
0: Chciałem powiedzieć, bo jest trudne, tak, no. Jest trudne i powiem, że bardzo blisko. Bardzo blisko.
1: Bardzo blisko.
0: Jesteśmy bardzo blisko dobrego rozwiązania. To czwarta podpowiedź teraz. No i to krojenie.
1: To było krojenie?
0: Tak, ja mówiłem, jaka jest temperatura.
1: Radio to jednak teatr wyobraźni.
0: W Wiedniu 27 stopni. Słuchamy propozycji.
2: Cześć, odnośnie zagadki, to myślę, że robicie sobie tak zwanego kotleta wiedeńskiego, inaczej sznycla. No chwilę trzeba go przygotować, więc podpowiedź z tym Wiedniem chyba jest trafna. Cześć, Jarek z Krakowa.
0: No tak, ale to rozstrzypywanie jakiegoś płynu tam jeszcze było.
1: No i tiramisu jednak padło.
0: Że bliżej. Dalej, o wiele bardziej dalej jest ten kotlet schabowy. Bardzo, bardzo daleko. Jeszcze jedna propozycja.
3: Dzień dobry, Edyta z Toyoty. Czy to nie jest sznycel wiedeński albo jajka po wiedeńsku? Pozdrawiam.
0: No to podam jeszcze temperaturę w Nowym Jorku, teraz 19 stopni, czyli mamy Wiedeń, Nowy Jork i cóż, no jeszcze bym chciał jedną rzecz podpowiedzieć, ale tego nie zrobię, bo czas na serwis drogowy.
1: A, no tak.
4: PRK.

0: Radio Kierowców.
1: No to ja od razu mówię o Wrocławiu. Wrocław. Tu będziemy się zatrzymywać przy dojeździe do Wrocławia, jadąc od strony Opola. Korek zaczyna się robić i spowolnienie, ale jest powód. Otóż na obwodnicy Wrocławia, na A8, mamy zdarzenie drogowe. Doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z autem osobowym i w związku z tym korek rozprzestrzenił się aż na A4. I tak też zaczyna się w okolicach Bielan Wrocławskich. Korek spowolnienie ciągnie się później do węzła Wrocław Południe, no żeby dotrzeć aż do miejsca, gdzie doszło do zdarzenia drogowego, czyli do 7 kilometra obwodnicy A8, obwodnicy Wrocławia. To wszystko w stronę Łodzi, czyli jak zjeżdżamy sobie z A4 i wjeżdżamy na obwodnicę, to w ten zator sobie wjedziemy, jadąc w stronę Łodzi A8. Kłopoty z przejazdem zakończyły się natomiast na S3, to są dobre wiadomości. Na obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego na 82 kilometrze zepsuł się samochód ciężarowy i blokował przejazd na jednym pasie jezdni w stronę Zielonej Góry. Teraz już auta tutaj nie ma. To są dobre wieści, bo dosyć mocno obciążona jest obwodnica Gorzowa Wielkopolskiego. Już sporo spowolnień i korków. I tak jak jeszcze na chwilę wrócę na zachodnie nasze granice, tutaj bez zmian, jeśli ktoś jedzie w stronę zachodnich granic, czy to Jędrzechowic, czy Olszyny, czy Świecka, to będzie przejeżdżać bardzo powoli w jeździe na suwak, bo korek jest i w Świecku, i w Olszynie, i w Jędrzechowicach. No a w głębi kraju, na południu, cały czas spowolnienia na obwodnicy Krakowa, na obu jezdniach, w stronę Katowic i Rzeszowa, ale też ten odcinek Kraków-Katowice, węzeł Chrzanów, to tu przed tym węzłem ten korek się utrzymuje, a nawet nieco wydłuża. Chociaż z wydłużaniem to może nie, bo cały czas zaczyna się w okolicach miejscowości Nieporaz, no i ciągnie do węzła Chrzanów, to w stronę Śląska. Śląsk też już dużo aut, na Mazowszu dawno nie byliśmy, Warszawa oczywiście S8, w stronę Białegostoku, większe spowolnienia, trzeba się liczyć z takim bardzo powolną jazdą, niepłynną w każdym razie. No i na północy, tutaj ta A1, ona nam się zatrzymywała i cały czas tak jest, ale ten korek jest zdecydowanie mniejszy, bo jest spowolnienie w stronę Łodzi na wysokości Bobrowca, Bobrowiec, miejscowość Bobrowiec, na trasie A1 między Tczewem a Grudziądzem. To ten odcinek A1. No i jeszcze na koniec S7 na północy kraju, obwodnica Trójmiasta, a właściwie dojazd do niej jadąc S7 od strony Elbląga. Będzie korek, niestety on się zaczyna przed węzłem Gdańsk-Lipce i ciągnie niemal po węzeł Gdańsk-Południe, a więc bez zmian, a nawet troszkę więcej, bo tego korka jest więcej. No i bardzo mocno zakorkowana 91, trasa równoległa do S6 między Pruszczem Gdańskim a Gdańskiem na obu jezdniach.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wiedeń, Nowy Jork, dwa różne miasta i dwa różne podejścia do tej sytuacji, którą przyrządzamy dzisiaj. Rozwiązanie naszej zagadki za kilka minut wcześniej gość, bo porozmawiamy sobie o tym, co dla europejskiej motoryzacji może oznaczać wzrost ceł, zapowiadany wzrost ceł przez Stany Zjednoczone o 25% na samochody pochodzące z Unii Europejskiej. 14,5 minuty po godzinie 15:00.

0: sporo dzieje się na rynku motoryzacyjnym. Najnowsza informacja, która gdzieś tam niesie się po internecie i nie tylko, to, że Amerykanie chcą wprowadzić 25% ceł na samochody pochodzące z Unii Europejskiej. Co to może oznaczać dla tego przemysłu motoryzacyjnego i także dla naszych kierowców? Pytanie, kto za to wszystko zapłaci. Ze mną w studiu gość Jakub Faryś z Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Szef, dzień dobry.
1: Dzień dobry.

0: dobry.
1: Zacznijmy od tych ceł, bo są zapowiedzi. Donald Trump już wiele razy straszył różnymi rzeczami, później wprowadzał. Co to mogłoby oznaczać dla branży

0: dość specyficzną taktykę negocjacyjną, w związku z czym skończyło się na 15%. No i to już było bardzo niedobrze dla nas, mam na myśli dla producentów europejskich. Teraz pan prezydent zapowiedział 25%, mówiąc, że Europa nie wywiązuje się z tej umowy poprzedniej. Ale nie sprecyzował i właściwie nikt nie wie, co to znaczy, że się nie wywiązuje. No więc czekamy na jakieś konkrety i czekamy na ostateczną decyzję, bo ja mam nadzieję, że jednak te 25% nie wejdzie. Co to oznacza? Oznacza to po pierwsze, że blisko milion samochodów, które są produkowane w Europie, czy które były produkowane w Europie, trafiały do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W tej chwili na pewno będzie to mniej. Już widzimy, że ilość się zmniejsza, no dlatego, że jeżeli samochód europejski, który jest oferowany na tamtym rynku, będzie droższy, a będzie, no to mniej klientek i klientów go kupi. To jest zupełnie oczywiste. To po pierwsze. Po drugie, musimy pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Sporo marek ma w Stanach Zjednoczonych produkcję samochodów, która trafia potem do Europy, firm europejskich. No i tutaj jest już w ogóle bardzo poważna historia, bo po pierwsze, firma europejska projektuje samochód w Europie, produkuje go w Stanach, po czym jak chce go sprzedawać w Europie, no to będą również obłożone te samochody cłami na zasadzie, cłami, które Europa wprowadziła na zasadzie odwetu. No więc europejski samochód w praktyce tylko tyle, że wyprodukowany w Stanach będzie droższy. Wszelkie wojny cenowe, tak historia pokazuje, może w krótkim terminie przynoszą jakiś efekt, natomiast długoterminowo na ogół nie przynoszą efektu nikomu. No i...
1: Bo to będą też tak, że cła odwetowe ze strony Unii Europejskiej, rozumiem.
0: No, natychmiast zostanie taka akcja podjęta.
1: A może chodzi o to, żeby jednak więcej firm, na przykład europejskich Volkswagen, nie wiem, Mercedes, BMW, jeszcze bardziej rozszerzyły swoją działalność właśnie na kontynencie północnoamerykańskim i tam produkowali więcej właśnie na ten rynek, żeby tych ceł uniknąć. Zdarzały się już takie sytuacje w przypadku Big Techów, które zaczynają coraz częściej też Stanach Zjednoczonych produkować procesory. Już nie tylko Tajwan, już nie tylko Chiny, ale zaczyna się pobudzać także ten wzrost gospodarczy chociażby w Ameryce Północnej.
0: To prawda i taki jest główny zamysł pana prezydenta Trumpa i administracji amerykańskiej, żeby firmy przychodziły, nie tylko zresztą europejskie,
1: bo to
0: ale
1: są miejsca pracy
0: koreańskie, japońskie. No tylko, że po pierwsze, duża część producentów, nie mówię, że wszyscy, ale duża część producentów europejskich tam już jest obecna, już produkuje samochody, więc chcielibyśmy też, żeby... bo musimy pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Amerykańskie firmy kapitałowo-amerykańskie też są obecne w Europie i sprzedają tutaj, i produkują tutaj. Więc to nie jest tak, że, bo pan prezydent czasem mówi, że jest ta nierównowaga i amerykańskie firmy nie zarabiają w Europie. No więc zarabiają. W ogóle branża motoryzacyjna jest bardzo specyficzna, dlatego że jest to jedna z najbardziej zglobalizowanych branż. To po pierwsze. Po drugie, produkt, który my oferujemy, jest produktem bardzo skomplikowanym, bo to jest między kilkanaście a kilkadziesiąt tysięcy części i te łańcuchy dostaw są, no powiedziałbym, wszechświatowe. To
1: ale
0: nie jest tak, że
1: ja
0: jeden kraj
1: wszystko jednak
0: produkuje.
1: Będę tutaj adwokatem diabła, bo pojawiają się coraz częściej w internecie takie sugestie, że jednak nasze europejskie drogi to są za wąskie na te amerykańskie samochody, że na przykład Cybertruck nie może jeździć po, nie ma homologacji, czyli ten jeden z takich większych, największy w zasadzie samochód od Tesli, więc zaczynają się gdzieś tam w tle takiego różnego rodzaju niesnaski, czasami to są takie medialne wrzutki i ludzie zaczynają się opowiadać po różnych stronach, tak? Jakie mają poglądy i mówią o tej motoryzacji, więc to nie jest tak, że my Europejczycy wszystko chcemy kupować od Amerykanów i ich firm mają nieograniczony dostęp do naszego rynku, bo pojawiają się coraz częściej jednak sugestie, że my w Europie to wolimy jeździć mniejszymi samochodami.
0: No, tutaj są dwa obszary. Pierwszy obszar to jest taki, który nazwałbym homologacyjnym. Faktycznie samochody, które są produkowane w Stanach Zjednoczonych, musiałyby być dostosowane do przepisów europejskich, do europejskich przepisów homologacyjnych i wtedy mogą być sprzedawane. Czyli tak zwana homologacja europejska, czasem slangowo zwana europejką. To po pierwsze i bez tego można jedynie sprowadzić pojedynczą

0: pojedyncze sztuki, to jest wtedy dopuszczenie jednostkowe, czy tak zwana krótka seria. No ale jest jeszcze druga część, chyba ważniejsza. Pan redaktor wspomniał o tym, że klienci europejscy nie bardzo chcą kupować amerykańskie samochody. Mam na myśli na przykład te duże pick-upy. No tak, dlatego, że taki samochód ma 6-7 czasem metrów długości i jest po prostu duży. Więc w Europie, no faktycznie, drogi mamy węższe niż w Stanach. Mamy miasta, które były budowane kilkaset lat temu i wjechanie takim samochodem...
1: No jest... na starówkę włoską jakąś tam nie wjedziemy.
0: Nie
1: absolutnie
0: da się wjechać.
1: Bo można utknąć między kamienicami.
0: Ale nawet jeżdżenie po Warszawie, która jest miastem dość specyficznym, bo pamiętajmy, że dużo ulic było właściwie od nowa budowanych i nie jest to miasto takie jak Wrocław czy inne miasta, które przetrwały wojnę bez uszczerbku. No po prostu klientki i klienci chcą jeździć mniejszymi samochodami. Zresztą myśmy od dawna raczej byli zwolennikami mniejszych samochodów. Choć prawdą jest, że te samochody się powiększają w ostatnim czasie, ale to jest bardziej taki proces, że te samochody rosną o jedną klasę więcej. Natomiast ciągle jeszcze można kupić mały samochód.
1: Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, jest naszym gościem.

0: 29 minut do 16 to są wysokie obroty w Polskim Radiu Kierowców. Monika Gniewaszewska w studiu. Sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No już bez wątpienia gęstnieje atmosfera. Tak jest na północy kraju. Ten korek na S7 jadąc od strony Elbląga bardzo się wydłużył.

0: tej chwili zaczyna się na wysokości węzła Gdańsk-Port, a już tak naprawdę zaczyna się dla jadących 89 od strony Gdańska i wjeżdżających na S7 i tutaj już zaczynają się schody, bo 89 bardzo ciasno, później węzeł Gdańsk-Port jeszcze ciaśniej, no i tak ta ciasnota aż po węzeł Gdańsk-Południe. Coś tutaj naprawdę sytuacja nie wygląda dobrze, bo ta załadowana jest ta S7 i to tak mocno. Podobnie sytuacja na 91. Jeśli możecie, omijajcie w ogóle tę 91 i od razu, jeśli jest taka możliwość, wjeżdżajcie na równoległą tutaj S6. Można to zrobić chociażby w okolicach Rusocina. Jeśli jesteście na stronie południowej, tutaj od strony Gdańska, jeśli to jest północ, no to już sytuacja nieco się komplikuje, bo ta 91, choć cały czas równoległa, no to jednak dalej od S6, na której to zresztą na wysokości Gdańska, na wysokości węzła Gdańsk-Matarnia dosyć mocno korkuje się w stronę węzła Gdańsk-Osowa. Duże kłopoty z przejazdem mamy również tu w okolicach A1. Tutaj już zaczyna się też korkować, właściwie zakorkowało się na wysokości Torunia A1 w stronę Gdańska. Korek jest spowolnienie między Toruniem a Bramkami w Nowej Wsi. No a ta sytuacja między Tczewem a Grudziądzem wygląda na opanowaną, choć no niestety korek jest. I to taki, on tak jakoś się przemieszcza, bo w tej chwili zaczyna się na wysokości miejscowości Bobrowiec, idzie przez Kopytkowo aż po Rychława, po miejscowość Rychława. No i to jest wszystko w stronę na południe. Tak wygląda sytuacja na północy kraju. Na Mazowszu też nie najlepiej, bo zaczynają się korkować już obwodnice Warszawy S8, S2. Tradycyjnie na obu jezdniach obie obwodnice S8 i S2. No a na południu, może dobrą wiadomością skończę, mamy już koniec utrudnień. To wiadomość od służb na obwodnicy Wrocławia. Tutaj bez utrudnień między węzłami Wrocław Południe, Wrocław Zachód. Bardzo niewielkie spowolnienie zostało jeszcze w okolicach węzła Bielany Wrocławskiej, jadąc w kierunku Legnicy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kolejne ciosy dla europejskiej motoryzacji. No właśnie, czy to zdanie jest adekwatne a propos tego, że Amerykanie chcą wprowadzić cła na auta sprowadzane z Unii Europejskiej? Do rozmowy wrócimy.

0: Jakub Faryś, szef Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Rozmawiamy o cłach na europejskich producentów samochodów, którzy będą ewentualnie swoje auta sprzedawać za oceanem w Stanach Zjednoczonych. Nasz słuchacz w tej sprawie.
1: A może to jest bardzo logiczne, skoro ktoś produkuje w danym kraju, nie zostawia tutaj podatków, no to powinien w jakiś sposób niestety, ale zapłacić te pieniążki, prawda? Jeżeli wszystko zostało wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych od początku do końca, od kółeczka do elektroniki i złożone tam, tam zostały zapłacone wszelkiego rodzaju podatki i tak dalej, to dlaczego mają nie zapłacić za to cła i tak dalej, skoro nie chcieli zostawić pieniędzy tutaj i nie chcieli tu wyprodukować tego samochodu?
0: No właśnie.
2: No tak, nasz słuchacz przytoczył taką dosyć prostą zasadę, mianowicie jeżeli produkujesz tu, to i to jest to, o co chodzi, na przykład ludzie mają pracę, na przykład płacą podatki, te osobiste, ale też rozwija się kraj, bo jest technologia. No więc no właśnie do tego, o tym też mówi pan prezydent Trump, budujcie samochody w Stanach. No tylko, że jest jeszcze jeden obszar, o którym warto pamiętać, że no jednak jest ta wymiana handlowa między krajami i oczywiście do pewnego momentu bycie samowystarczalnym jest dobre, ale jednak ta wymiana handlowa no, wzbogaca
0: no dobrze,
2: nasze życie.
0: Ale nie wydaje się panu, że to jest robione tylko w obszarach, które są wygodne, powiedzmy sobie w tym przypadku dla Stanów Zjednoczonych, bo jeżeli zobaczymy sobie na wielkie firmy technologiczne, które działają na całym świecie, mamy X-a, mamy Facebooka, czyli Metę, te wszystkie komunikatory, oni jakoś specjalnie chętnie nie płacą podatków w Europie.
2: No nie płacą i gdzieś znalazłem taką informację, że jedna z tych wielkich firm, która ma siedzibę w Irlandii, rzeczywisty podatek, jaki płaci, to jest tam chyba 6-7%. No więc jeżeli zbijemy to z podatkami, które powinniśmy płacić, czy które płacimy będąc przedsiębiorcami na przykład w Polsce, no to jest to dużo, dużo mniej.
0: Czyli mamy taką sytuację, że jest sobie model biznesowy, który działa na danym obszarze, a zyski z tego modelu biznesowego są transferowane zupełnie poza ten obszar, na którym się działa i podatek nie jest płacony. Więc no, tak się dzieje.
2: No takie jest życie i amerykańskiej administracji zależy na tym, żeby Stany miały się jak najlepiej, żeby jak najwięcej pieniędzy tam wpływało, jak najwięcej pieniędzy było tam zarabiane. Natomiast no już jeżeli jest tak, że amerykańskie firmy gdzieś zarabiają, no to już tak chyba troszkę mniej. No.
0: Dobrze, jeszcze chciałbym jeden wątek, bo to jest bardzo ważny wątek, może nie dotyczy bezpośrednio nas Europejczyków, chociaż u nas się to dzieje, bo ta ekspozycja chińskich samochodów na europejski rynek trwa, one przyjeżdżają, natomiast w Stanach Zjednoczonych zdaje się, że to jest jakoś zablokowane. Jednak w najbliższych dniach, tygodniach mają się spotkać przywódcy tam Xi Jinping z Donaldem Trumpem, żeby porozmawiać na ten temat, żeby jednak chińskie samochody mogły jeździć po amerykańskich drogach.
2: No tak, tam są bardzo wysokie cła, ale to jeszcze cła, które wprowadził poprzedni prezydent, czyli Barack Obama. I tu chyba nie widzę wielkiego pola do dyskusji, dlatego że Amerykanie na pewno będą bronili swojego rynku przed chińskimi samochodami, czy to elektrycznymi, czy to wszystkimi innymi. Chyba, że chiński producent postawi tam fabrykę, będzie od początku do końca produkował. Pewnie wtedy będzie inna sytuacja. Natomiast tak, fakt jest, że Chińczycy mają bardzo duże moce produkcyjne, bo nawet niektóre źródła mówią o 40-50 milionach, czyli to jest mniej więcej moce produkcyjne równe połowie, nawet więcej niż połowie z wszystkich pojazdów, które były na świecie zarejestrowane, czyli hipotetycznie, oczywiście one nie są wykorzystywane, ale hipotetycznie możemy sobie wyobrazić, że co drugi samochód jeżdżący czy rejestrowany w danym roku będzie produkcji

0: chińskiej, czy może być, o, bardziej tak. Więc bardzo zależy im na tym, żeby utrzymać zatrudnienie, bardzo zależy im na tym, żeby te produkowane samochody gdzieś były sprzedawane. No a gdzieś to znaczy na przykład w Europie. No i tutaj warto przytoczyć nasze polskie dane. Koniec roku 2024 udział w rynku w rejestracjach chińskich samochodów osobowych 1,8%. Koniec roku 2025 7,8%. Koniec pierwszego kwartału 26 11,2%.
1: Czy użytkownicy w takich samochodach są bezpieczni?
0: Jeżeli ten samochód został legalnie dopuszczony do sprzedaży w Polsce, czyli ma albo homologację europejską, albo ma dopuszczenie jednostkowe, albo ma tak zwaną krótką serię, to musi spełnić wszystkie wymagania techniczne, które powodują, że jest bezpieczny.
1: Dlaczego w takim razie obiekty wrażliwe nie pozwalają na wjazd samochodów chińskich na teren na przykład jednostek wojskowych?
0: A to jest zupełnie inna definicja słowa bezpieczeństwa, ponieważ ja myślałem o takim bezpieczeństwie, mówiąc poprzednią kwestię, myślałem o takim bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Natomiast tutaj poruszył pan temat bezpieczeństwa takiego bardziej, powiedziałbym, militarnego, czy bezpieczeństwa, czy ochrony naszych informacji. No tak, szef sztabu generalnego wydał zakaz wjeżdżania chińskich samochodów. Teoretycznie jest to spowodowane tym, że te samochody mogą rejestrować pewne informacje, zbierać pewne dane wrażliwe, przesyłać je. Przy czym no, w kilku miejscach w Europie były tego typu historie, ale ja rozumiem, że po pierwsze nie wszystkie samochody, no ale to jest działanie tak na wszelki wypadek.
1: Powiedzmy sobie, że samochody są naszpikowane dzisiaj elektroniką. Chociażby ta kamera, która ma sprawdzać nasz poziom zmęczenia, czy jesteśmy w stanie prowadzić dalej auto i mamy na przykład samochód chiński. Nawet temperaturę ciała zdaje się, że te auta dzisiaj mogą sprawdzić. Wyobraźmy sobie, że mamy chiński samochód i na przykład, nie wiem, Toyotę japońską. Jakoś tak dziwnie wydaje mi się, że wolałbym być obserwowany ewentualnie, jeżeli już, to przez tą japońską niż chińską kamerę.
0: To już wchodzimy w taki obszar, powiedziałbym,
1: mojej osobistej.
0: I to po pierwsze, po drugie, pana osobistych, pana redaktora przekonań. Natomiast ja podsumowałbym tak, no jeszcze 40 czy 50 lat temu poruszanie się samochodem było absolutnie anonimowe, chyba że stali jeszcze wtedy milicjanci, już nie, jeszcze nie policjanci, ale jeszcze milicjanci w krzakach i złapali, mając radar. Dzisiaj jesteśmy śledzeni przez, chyba zaryzykuję, dziesiątki, milionów kamer pewnie.
1: Mikrofony, kamery.
0: Mikrofony, kamery, no...
1: GPS.
0: Znak czasu.
1: No właśnie, to już przy innej okazji sobie porozmawiamy o tym, czy Chińczycy podbiją totalnie Europę samochodami swoimi, bo tak jak pan wspomniał, mają gigantyczne moce produkcyjne. No można powiedzieć, że my też swoją rękę do tego przyłożyliśmy. Cały świat produkował w Chinach, a dzisiaj Chińczycy naprawdę mają gigantyczne obszary, gdzie mogą robić rozmaite rzeczy, w tym samochody, i to efekt skali powoduje, że cena może być niższa, a niektórzy jeszcze nawet dostają dotacje od partii. Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, był moim gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję pięknie.

0: I mamy 10 minut do godziny 16. To jest Polskie Radio Kierowców. Monika Gniewarzewska pojawiła się w studiu, a to oznacza, że sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No dobra wiadomość jest taka, że nie przybywa utrudnień zgłoszonych przez służby, natomiast korków przybywa, a właściwie one sobie gęstnieją, bo to już jest taka pora, że należy liczyć się z tym, że swobodnie, płynnie nie przejedziemy na niektórych odcinkach, zwłaszcza na obwodnicach. I tak jest oczywiście na obwodnicy Krakowa, która to korkuje nam się za węzłem Krakowska Wina, na jezdni prowadzącej w stronę Bramek w Balicach. Tutaj no, trzeba się liczyć z tym, że będziemy się zatrzymywać i to tak porządnie. Krakowska Wina, Kraków Tyniec, to w stronę Śląska. No i między węzłami Kraków Południe, Kraków Skawina jest po prostu dużo samochodów. I ten odcinek Kraków Katowice tutaj też niestety, ale cały czas utrzymuje się od nieporazu, miejscowości Nieporaz, spowolnienie korek po węzeł.

0: Chrzanów. To jest na trasie A4 między Krakowem a Katowicami na jezdni prowadzącej w stronę Śląska i to oznacza, że korek jest ponad 6-kilometrowy, niestety. Śląsk, no to ciasnota między Katowicami a Mysłowicami na A4, a więc bez zaskoczeń. Na Mazowszu kłopoty z przejazdem oczywiście na obwodnicach. W centrum miasta, no tak średnio, oczywiście na ulicach tych głównych trzeba się liczyć z tym, że sobie postoimy w niektórych miejscach, ale jadąc obwodnicą, no to oczywiście południowo. Nowa obwodnica S2, S8 w Warszawie, zwłaszcza na jezdni prowadzącej w stronę Białegostoku, czyli też bez zaskoczeń. No i sprawdźmy jeszcze na koniec sytuację na północy kraju, na tej 89 S7. No tutaj nic lepiej, niestety nic lepiej. Jadąc od strony nadmorza, 89 nam zwalnia przed węzłem Gdańsk-Port. No i to spowolnienie już dla jadących w stronę węzła Gdańsk-Południe, czyli tak naprawdę w stronę nadmorza, będzie się ciągnęło całą tą długość trasy między węzłami Gdańsk-Port, Gdańsk-Południe i też cały czas bardzo ciasno na 91, czyli tej trasie równoległej do obwodnicy Trójmiasta. Ciasno też na samej obwodnicy, ale przejazd zdecydowanie lepiej wygląda niż tą 91 i 89.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Moniko, czujemy się naprawdę tak wyczerpująco poinformowani, że no, chciałem ci podziękować w imieniu swoim i naszych słuchaczy.

0: Tarnowie aktualnie mamy prawie 28 stopni, to najcieplejsze miejsce, a w Łebie najchłodniej prawie 9.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zachód i północ pod znakiem chmur, przelotnego deszczu i lokalnych burz, szczególnie w pasie od Dolnego Śląska po Warmii i Mazury możliwe intensywne opady. Im dalej na południowy wschód, tym więcej słońca i zdecydowanie cieplej, tam nawet do 28 stopni. Dla porównania na północy około 15, a nad samym morzem 10-12 maksymalnie. Wiatr bez większych zmian, na ogół umiarkowany, chwilami silniejszy na południu i w górach. W trakcie burz możliwe także gwałtowne porywy. Jeśli planujecie popołudnie na zewnątrz, warto zerknąć w niebo, bo aura może się szybko zmienić, a w nocy na zachodzie i północy oraz miejscami w centrum opady deszczu, początkowo na Dolnym Śląsku i na ziemi lubuskiej możliwe burze. Temperatura w nocy od 5 stopni na Pomorzu, około 10 na zachodzie, do 13 w centrum i 16 na południowym wschodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to rozwiążmy naszą zagadkę. Dzisiaj pytanie, co przyrządzamy? Słuchamy jeszcze raz pierwszej podpowiedzi dźwiękowej. Tam jest rozpakowywanie jakiś, no właśnie czegoś, i oprócz tego mieszanie, dodawanie różnych rzeczy. No i zanim pojawi się jeszcze trzecia podpowiedź, to posłuchamy waszych propozycji.
2: Witam, Robak z tej strony. Ja w sprawie tego czegoś, co tam państwo dzisiaj przyrządzacie. Czy jest to może kawa po wiedeńsku? Pozdrawiam.
0: Mówiłem o Wiedniu, ale mówiłem też o temperaturze w Nowym Jorku, że około 19 stopni. Słuchamy dalej.
3: W nawiązaniu do waszej zagadki radiowej, może to są placki ziemniaczane. Pozdrawiam, Jędrek.
0: I nie są to placki ziemniaczane. Jest jeszcze jedna propozycja.
4: A nie jest to czasem torcik wiedeński i takie krojenie tej czekolady u góry i bita śmietana?
0: Nie jest to także torcik wiedeński. Co mogą mieć wspólnego Nowy

Jork i Wiedeń? To jest takie pytanie. I jeszcze trzecia podpowiedź, znaczy zagadka numer 3, tak się nazywa ten dźwięk. Słuchamy jeszcze raz. Mieszanie. Mieszanie czegoś. I powiem tak. Są dwie grupy z rodzynkami lub bez.

0: Dzień dobry, panie redaktorze. W Zamościu 31 stopni i piękne słońce, delikatny wiatr. To Zamościa na roztocze, na rowery.
1: Wspaniale.
0: Odrobinkę wspaniale. Niższa temperatura jednak w lasach. Pozdrawiamy Michała, który właśnie jest w Zamościu. No i piękną Lubelszczyznę oczywiście. Chociaż deszcz by się przydał.
1: No o, idzie ten deszcz podobno. Szczerze mówiąc, bardzo dobrze, tak ogólnie rzecz ujmując, ale ja bym wolała bez. Ale generalnie, no dobrze, niech popada, bo sucho jest bardzo.
0: Skoro tak
1: pić
0: mówisz.
1: Pić się chce.
0: Kwiatkom, roślinom,
1: tak,
0: drzewom.
1: Tak, to mam na myśli. Trawie. Lasowi.
0: Tak.
1: Czy lasu?
0: Nie wiem.
1: Jak to nie wiesz?
0: I nie chcę wiedzieć. Lasowi.
1: Lasowi.
0: Lasowi, mam wydawcę, który czuwa nad przyrodą losowania. Dobrze, sprawdzamy, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bez dodatkowych zgłoszeń od służb, cały czas aktualna sytuacja na krajowej drodze numer 67. Droga jest zablokowana w miejscowości Krzyżówki na trasie Lipno-Włocławek, to Kujawsko-Pomorskie, 8 km. Auto osobowe uderzyło w motorower, tak określają służby, pojazd, którym przemieszczała się jedna osoba, ona została niestety ranna. Tu cały czas jest praca służb i bez przejazdu przez Krzyżówki. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że no nie mamy kolejnych wiadomości z generalnej dyrekcji, co oznacza, że mam nadzieję, jedziemy bezpiecznie. Natomiast samochodów przybywa na naszych drogach, co oznacza, że mamy korki i to

0: porę. One utrzymują się na obwodnicy Krakowa, a nawet zwiększają, bo teraz zaczynamy przystawać, jechać bardzo powoli w okolicach węzła Kraków Południe w stronę Śląska. Zresztą w ogóle w stronę Śląska obwodnica jest bardzo mocno w tej chwili obciążona, bo nie tylko węzeł Kraków Południe, ale też za węzłem Krakowska Wina i tak po bramki w Balicach w stronę Rzeszowa też się zaczyna przykorkowywać na wysokości Kryspinowa. Tutaj rzeczywiście spore utrudnienia i duże spowolnienia czekają kierowców, którzy jadą A4 na wysokości Krakowa. To jest Małopolska, a główna trasa też Kraków-Katowice w okolicach węzła Chrzanów nieco lepiej. Tutaj mieliśmy zdarzenie drogowe, no i stąd ten korek taki był dosyć gęsty przy dojeździe do węzła Chrzanów. Teraz już służby przestały tutaj działać i korek się rozładowuje, ale jest cały czas spowolnienie. Na Śląsku sytuacja się trzyma, co oznacza tyle, że między Katowicami a Mysłowicami są spowolnienia. Troszkę korków na krajowych drogach. 81 przy wyjeździe z Katowic w stronę Mikołowa też się trzeba liczyć ze spowolnieniem. No i Giszowiec to jest 86. Tu przy wyjeździe z Katowic też na wysokości Giszowca zwalniamy. Sprawdźmy sytuację na Dolnym Śląsku. Tutaj bez zmian też. Być może na szczęście, bo spowolnienie korek jest na wysokości Bielan Wrocławskich, jadąc od strony Opola, a w kierunku Wrocławia Legnicy. Na Mazowszu też bez zmian, S8, S2, te dwie trasy mocno się korkują i to na obu jezdniach. No i jeszcze sprawdźmy sytuację na północy kraju, może trochę się poprawiła. Otóż no niestety, ale tak. Tak, poprawiła się. Poprawiła się. Zjazd z 89 węzłem Gdańsk-Port przynajmniej jedzie bardzo powoli, ale jedzie w stronę węzła Gdańsk-Południe S7.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
4: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
3: A koszty?
4: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
5: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: To była reklama.

0: Osoby w reżyserce mówiły, że dzisiaj trudne. Nie wiem, czy się zgodzicie, czy nie, ale posłuchajmy sobie odpowiedzi.
1: Cześć, z tej strony Kasia. No, na sernik mi to wygląda. Sernik nowojorski, sernik wiedeński. Także w tym kierunku bym poszła. Pozdrowienia.
0: Pozdrowienia. I kolejna propozycja.
2: Dzień dobry. No to ja jestem z tej drugiej grupy, czyli chodzi o sernik. Pozdrawiam, Andrzej.
0: Z rodzynkami lub bez. I jeszcze jedna odpowiedź.
3: A może chodzi o pieczenie sernika? Tutaj są dwie grupy z rodzynkami albo bez. Pozdrawiam, Dawid Beczka.
0: No tak, te rodzynki wam pomogły bardzo, bardzo, bardzo, ale to rzeczywiście był taki sernik w tym dźwięku, którego słuchaliśmy, który miał bardzo sernikowe nadzienie, ale jeśli chodzi o sam podkład, to był zrobiony z takich pogniecionych ciasteczek, do tego było dodane masło stopione, żeby to wszystko skleić, uformować porządną bazę, później zdaje się, że była dodana jakaś śmietanka, trochę wanilii, serek typu Filadelfia, to wszystko wymieszane, na górze jeszcze poukładane herbaty. Batniki, schłodziło się, więc to było i mieszanie, i podgrzewanie, i także żelatyna chyba była w takich płatkach. I ostatecznie wyszedł z tego sernik. Mówiłem o Wiedniu, mówiłem o Nowym Jorku, dlatego że klasyczna wersja sernik wiedeński, ale też sernik nowojorski, lubiany bardzo u nas w kraju. No i z rodzynkami lub bez. Ostatecznie udało się. Brawa! Chciałbym powiedzieć, że jesteście bardzo dzielni i cieszę się, że się mogliśmy razem pobawić w zgadywanie. A teraz, proszę bardzo, muzyka, my jedziemy dalej.

0: I mamy pół godziny, w zasadzie 29 minut do godziny 17. Monika Gniewaszewska w naszym studiu. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No nie mamy dobrych wiadomości z 67. Tutaj służby donoszą, że nie udało się uratować życia motorowerzyście, w którego uderzył samochód osobowy. Chodzi o trasę 67 i odcinek Lipno-Włocławek, miejscowość Krzyżówki w Kujawsko-Pomorskim. Droga wciąż jest oczywiście zablokowana. Na miejscu pracują służby i tutaj policja jest też na miejscu i ona pomaga omijać kierowcom miejscowość Krzyżówki, tak żeby nie czekać na otwarcie trasy, bo to trochę potrwa, co najmniej 3 godziny będą kłopoty z przejazdem tutaj, a właściwie jego brak. Natężenie ruchu, no ono jest takie konstans, cały czas stałe, a więc ruch jest duży, zwłaszcza na obwodnicach miast. W oczy rzuca się oczywiście Warszawa, S8 i S2. Tutaj korki są na S2 między węzłami Opacz, Warszawa Południe na obu jezdniach. S8 standard w stronę Białegostoku ciasno, w kierunku Wrocławia ta sytuacja wygląda zdecydowanie nie lepiej. No i pojawił się zator od Warszawy jadąc, a w stronę Tarczyna.

0: To jest S7. Tutaj uważajcie, bo przed miejscowością Złotogłos mamy spowolnienie i korek jadąc od strony Warszawy. To jest Mazowsze. No i te korki utrzymują się oczywiście na obwodnicy Krakowa. Duże, w stronę Śląska największe. No a na północy kraju, no to cały czas was ostrzegamy. Jeśli ktoś nie musi jechać S7 albo w ogóle może ominąć tę trasę, albo w ogóle nie wyjeżdżać w drogę, to lepiej omijać, bo S7 od strony Elbląga wciąż bardzo mocno zakorkowana. Stajemy już właściwie w okolicach węzła Gdańsk-Port i w korku jedziemy aż po węzeł Gdańsk-Południe, to w stronę obwodnicy Trójmiasta S6. Na obwodnicy Trójmiasta S6 też bardzo duży ruch. Na wysokości węzła Gdańsk-Matarnia zatrzymujemy się w stronę Gdyni, a w kierunku Łodzi korek jest za węzłem, właściwie przed węzłem jeszcze Gdańsk-Kowale.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A kto w korku, to może chętnie przekieruje swoją uwagę na coś zupełnie innego i pobawimy się dalej w zgadywanie. Tym razem ja wam będę podawał podpowiedzi, a wy zgadujecie, o co może chodzić. Podpowiedź numer jeden jest następująca. To coś, co znajdziemy praktycznie w każdym samochodzie. I od razu druga, żeby nie było tak trudno. Czasem korzystamy z tego codziennie, choć nie zawsze wiemy, jak to się nazywa.

0: Na Śląsku ponad 20 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar w gminie Rudziniec w powiecie gliwickim. Zgłoszenie dotyczyło pożaru traw, ale na miejscu okazało się, że ogień objął również las. Pożar pojawił się wzdłuż torów kolejowych na odcinku Rudziniec-Rzeczyce. Informuje starszy kapitan Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
1: Obecnie mamy zdiagnozowane 3 ogniska pożaru. Ten pożar traw częściowo rozprzestrzenił się na teren leśny. Obecnie obejmuje około powierzchnię 2 hektarów. Przypuszczalną przyczyną będą iskry spowodowane przez przejeżdżający pociąg, który właśnie tym odcinkiem przejeżdżał i na tym właśnie odcinku powstały te ogniska pożaru.
0: Sytuacja nie jest jeszcze w pełni opanowana. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Akcja może potrwać kolejne kilka godzin. Zaangażowane są w nią również 2 samoloty dromader i śmigłowiec gaśniczy, no bo jest bardzo sucho, więc no deszcz się przyda. Uwaga, nad Mazowsze nadciągają burzowe chmury, w północnej części regionu zagrzmi i popada już dziś wieczorem. O tym mówi Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Suma opadów towarzyszących może wynieść do około 15 litrów na metr kwadratowy, natomiast porywy wiatru sięgać mogą do 65 km na godzinę. Istnieje także ograniczone prawdopodobieństwo wystąpienia burz z porywami wiatru do 80 km na godzinę. Ich ryzyko jest jednak niewielkie.
0: Także w środę nad północną częścią Mazowsza będą przechodziły burze z krótkotrwałymi, ale intensywnymi opadami deszczu i gradem. Wiatr do 65 km na godzinę. W czwartek pogoda się uspokoi. Słabe burze mogą pojawić się jedynie na południowych krańcach regionu. Więc deszcz na pewno się przyda. Jeśli chodzi o naszą zagadkę, to 2 podpowiedzi już za nami. To coś, co znajdziemy praktycznie w każdym samochodzie. Czasem korzystamy z tego codziennie. I mamy odpowiedzi. Odpowiedzi są następujące, czyli czy chodzi o ABS, czy inne ESP, które na co dzień nam pomagają. Pozdrawiam, Jacek z Przemyśla. I mamy jeszcze osłonę przeciwsłoneczną, ale jest także tempomat. Pozdrawiam, Misiek 37. Nie chodzi o tempomat, nie chodzi o ESP ani o ABS. Trzecia podpowiedź może być małe, plastikowe albo metalowe i często jest gdzieś pod ręką. Czekam na wiadomości w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo.

0: To coś, co znajdziemy praktycznie w każdym samochodzie. Czasem korzystamy z tego codziennie. Może być małe, plastikowe albo metalowe i często jest gdzieś pod ręką. No i mamy tak, kierunkowskaz, lusterko. Pozdrawiam Stasiu z Hyundai'a. Czy jest to włącznik do otwierania szyb? Pozdrawiam Waldek ze Skody. Mamy też lusterko. Pozdrawiam Stasiu ponownie. Czy to jest zapalniczka?
1: Metalowe powiedziałeś?
0: Od Krystiana. Tak, było tak. Może być małe, plastikowe albo metalowe i często jest gdzieś pod ręką. To teraz kolejna podpowiedź. Przydaje się, kiedy coś trzeba szybko poprawić, otworzyć lub przestawić. No i mamy cztery podpowiedzi, a teraz Monika Gniewaszewska i informacje drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Coraz więcej samochodów na drogach, no i niestety mamy też zgłoszenia od służb i to dwa z jednej trasy, z S8. Otóż na S8 na trasie Warszawa-Radzymin w miejscowości Ciemne, 12 km Mazowsze. Uwaga, stojący autokar zepsuł się, stoi i blokuje przejazd na jezdni w stronę Białegostoku, jest więc zwężenie, także uważajcie. I na 8 też, to już obwodnica Warszawy, czyli gorsza nieco sytuacja, bo samochodów coraz więcej, no i jeszcze do tego wszystkiego awaria samochodu osobowego na 15 km S8 na obwodnicy Warszawy, na jezdni w stronę Białegostoku. No i to niestety między węzłami Wisłostrada Modlińska i na całej długości właściwie obwodnicy Warszawy jest S8. Naprawdę spory korek, wymagający bardzo dużej cierpliwości. On zaczyna się mniej więcej na wysokości Bemowa i ciągnie, aż niestety, ale na most, nieco poza most, to w stronę Białegostoku. Duża cierpliwość dla tych, którzy podróżują teraz S8, bo sobie pojadą. Dobrze, że jesteście z nami, cieszymy się bardzo, bo mam nadzieję, że ta nuda, irytacja w korku znika natychmiast, jak tylko słyszycie Piotrka. Prawda, Piotrze?
0: No, myślę, że tak. No nie wiem, ale słuchajcie, zawsze razem raźniej. No.
1: Razem raźniej, również w korku na obwodnicy Trójmiasta.
0: Ale Monika, przepraszam.
1: Tak? Bo
0: to jakaś nowość w serwisie drogowym.
1: Dlaczego?
0: Że, no, pozwoliłaś mi zaistnieć. Ale już
1: jak to?
0: Konkretne
1: zawsze
0: informacje. Tak.
1: Konkrety. No,
0: dziękuję, bardzo mi
1: same
0: miło.
1: Konkrety. S7.
0: Przyjeżdżam fit, nie chciałem powiedzieć. Dobrze już.
1: Dobrze. S7 od strony Elbląga bez zmian. Węzeł Gdańsk Port po węzeł Gdańsk Południe. Tutaj cały czas utrzymuje się ten zator.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center S.A. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy.

0: Tarnowie najcieplej, prawie 28 stopni, a w Elblągu najchłodniej, ale nadal dosyć ciepło, nieco ponad 8. A co w pozostałych rejonach naszego kraju?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najbliższa noc zapowiada się dość zróżnicowanie. Na południowym wschodzie początkowo więcej przejaśnień, ale z czasem przybędzie i tam chmur. W pozostałej części kraju dominować będzie zachmurzenie duże, choć miejscami pojawią się przejaśnienia. Na zachodzie, północy i lokalnie w centrum możliwe opady deszczu, a na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej na początku nocy także burze. Tam może spaść nawet do 20 mm deszczu. Temperatura w nocy od 5 stopni na Pomorzu, około 10 na zachodzie, do 16 na południowym wschodzie. Wiatr raczej słaby i umiarkowany, choć na południu chwilami porywisty, szczególnie w górach, gdzie w porywach sięgnie nawet 90 km na godzinę. A środa przyniesie głównie duże zachmurzenie, tylko na południowym wschodzie. Więcej przejaśnień, w wielu miejscach pojawi się deszcz, a na południowym wschodzie i miejscami w centrum także burze, czyli jeśli chodzi o jutro, parasole pod rękę i zwłaszcza jeśli jesteście na zachodzie i północy kraju, tam może popadać deszcz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To coś, co znajdziemy praktycznie w każdym samochodzie. Czasami korzystamy z tego codziennie. Może być małe, plastikowe albo metalowe i często jest gdzieś pod ręką. Przydaje się, kiedy coś trzeba szybko poprawić, otworzyć albo przestawić. I mamy różne odpowiedzi. Joystick do lusterek, plastikowa łyżka, wajcha od regulacji fotela Ewa i Michał, klamka od Marcina, kierunkowskaz, lusterko, nie o to chodzi. Ta najnowsza podpowiedź przydaje się, kiedy coś trzeba szybko poprawić, otworzyć albo przestawić. O co może chodzić? Czekam na wiadomości.

0: Może być małe, plastikowe albo metalowe i często jest gdzieś pod ręką. Czasem korzystamy z tego codziennie. To coś, co znajdziemy praktycznie w każdym samochodzie. Słuchamy.
1: Małe, plastikowe albo metalowe to pewnie chodzi o nożyk do tapet, bo ja takim urządzeniem pracuję i mam go często pod ręką. Na pewno, to na 100% będzie nożyk do tapet. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. Nie chodzi o nożyk do tapet. Kierowcy często sięgają po to intuicyjnie, bez zastanowienia. Kolejna podpowiedź. Idziemy dzisiaj błyskawicznie z podpowiedziami, bo za chwilę gość, ale zanim to wszystko, to najpierw Mariusz Dąbrowski i najnowsze informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Aby tradycji stało się zadość, to ja tylko powiem, że z motoryzacyjnym pozdrowieniem. S2, południowa obwodnica Warszawy, korki od węzła Opacz po Warszawę Południe oraz od wyjazdu z tunelu autostradowego po Paluch, to dla jadących w stronę węzła Konotopa. S7 od węzła Gdańsk Port przez węzeł Gdańsk Lipca aż po Gdańsk Południe, korek dla jadących w stronę Gdyni. S8 Warszawa Radzymin, miejscowość Ciemne, 12 km, awaria autokaru, zablokowany jest prawy pas w kierunku Białegostoku. Ruch odbywa się pozostałymi pasami. S8 raz jeszcze, odcinek węzeł Wisłostrada, węzeł Modlińska w Warszawie. 16 km, awaria auta osobowego, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Białegostoku. A korek jest od Bemowa po Marymont. Droga krajowa nr 67, odcinek Lipno-Włocławek, miejscowość Krzyżówki, 8 km. Zderzenie auta osobowego z motorowerem. Jedna osoba została ranna. Ten słabszy uczestnik ruchu drogowego, oczywiście motorowerzysta, po pewnym czasie okazało się, że osoba ranna zmarła. Policja na miejscu kieruje ruchem, a droga była przez pewien czas trasą zablokowaną. Droga krajowa nr 78, odcinek Jędrzejów-Chmielnik, miejscowość Kliszów, 214 km. Tam dachowało auto osobowe. Jedna osoba ranna, droga zablokowana. Dla aut osobowych możliwy jest objazd trasami lokalnymi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
4: A koszty?
5: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
6: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2020.

0: 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: To była reklama.
2: Kichanie, katar, łzawiące oczy, dla wielu to codzienność, zwłaszcza w sezonie pylenia. Tylko jak odróżnić alergię od zwykłego przeziębienia? Kiedy wystarczą leki dostępne bez recepty, a kiedy trzeba iść do lekarza? I wreszcie, czy objawy alergii mogą wpływać na nasze bezpieczeństwo, na przykład za kierownicą? O tym porozmawiam z naszym gościem, Katarzyną Bukol-Krawczyk, internistką z LuxMedu. Rozmowa za kilka minut, a teraz 13 po godzinie 17.

0: sierpnia.
1: 20 minut po 17. Wysokie obroty w Polskim Radiu Kierowców, a z nami na łączach Katarzyna Bukol-Krawczyk, internistka z grupy LuxMed. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani doktor, zacznijmy naszą rozmowę od alergii, bo z jednej strony może to być alergia, może to być równie dobrze przeziębienie. Jak to odróżnić od siebie?
2: No właśnie, to wcale nie takie proste, jakby się wydawało, to odróżnienie, bo objawy mogą być naprawdę bardzo mylące dla szczególnie takiego laika. Zawsze mamy takie podobne te objawy, czyli wodnisty katar, tak? Kichanie, drapanie w gardle, pokasływanie. I może tak wyglądać zarówno przeziębienie i może tak wyglądać alergia. Jeżeli to się nam sezonowo powtarza, to znaczy zawsze o tej samej porze roku mamy te same objawy, czyli zawsze w maju mamy takie objawy, no to możemy się zastanawiać, czy może jednak rzeczywiście nie jest to alergia, a nie przeziębienie, bo nie zawsze przeziębieniu musi towarzyszyć podwyższona temperatura i jakieś bóle mięśniowe, jakieś łamanie w kościach, tak? Jeżeli mamy te bóle mięśniowe, mamy tą podwyższoną temperaturę, no to jest sprawa prostsza, no bo to raczej przeziębienie. Tak? Aczkolwiek mogą się te objawy na siebie nakładać. Można mieć i przeziębienie, i alergię. Alergików w Polsce jest 12 milionów, czyli 1/3 społeczeństwa. Więc naprawdę trudno.
1: Pani doktor, to jest gigantyczna rzesza ludzi, 12 milionów. Kiedyś było mniej?
2: Trudno mi powiedzieć, bo nie mam danych historycznych, żeby powiedzieć, czy było ich mniej.
1: Ale tak z perspektywy gabinetu.
2: Z perspektywy gabinetu tej alergii zawsze było dużo. Też najwięcej alergików jest w miastach. Ja szczerze mówiąc zawsze pracuję w mieście, więc trudno mi powiedzieć, jak jest rzeczywiście w takich terenach wiejskich, czy tam się obserwuje wzrost tych alergii, czy nie. A w mieście alergii tak dużo, dlatego że zanieczyszczenie powietrza, między innymi spaliny samochodowe, uważam,

się, że są jednym z tych czynników, które jak gdyby otwierają te pyłki. W związku z powyższym te rośliny co prawda w mniejszym ilości występujące w miastach, ale bardziej jak gdyby takie dostępne biologicznie dla naszego organizmu, bardziej te białko takie na wierzchu tych alergenów powodujące w związku

0: tak? Jasne. Więc alergikiem można tak naprawdę zostać w każdym momencie, jeżeli te mechanizmy nam się w jakiś sposób tam zepsują, bądź będziemy w bardziej skażonym środowisku. Niekoniecznie musimy się z alergią urodzić.
1: Dobrze, jeśli jesteśmy kierowcą, to jaką tutaj pani proponuje ewentualnie drogę? Bo ktoś może myśleć sobie, dobrze, przestanie pylić, bo mamy te objawy przez jakiś czas, jakoś wytrzymam i później już będzie normalnie, czy raczej od razu iść do lekarza i, nie wiem, brać jakieś leki albo odczulanie, chociaż to teraz nie jest chyba dobry okres na to, żeby się odczulać.
0: No tak, odczulanie to zdecydowanie po okresie pylenia. W okresie pylenia to się odczulać nie można. Tak, jeżeli jesteśmy kierowcą, to sprawa zaczyna się komplikować, bo wzięcie leku przeciwalergicznego może być problemem, ponieważ większość tych leków może upośledzać aktywność taką psychomotoryczną i być przeciwwskazanie przy prowadzeniu pojazdów mechanicznych. Więc na pewno konsultacja z lekarzem, jeżeli podejrzewamy u siebie alergię, i dobranie takiego leku, który tych działań ubocznych mieć nie będzie, czyli leku nowszej generacji, a może tylko sam steryt do nosa, jeżeli to jest wodnisty katar, a może to krople do oczu, a niekoniecznie tabletka. Przy czym takim najprostszym wyborem jest zwykle tabletka kupowana w aptece.
1: Bez recepty.
0: Bez recepty.
1: I co pani o tych lekach
0: i
1: powie?
0: Bez refleksji.
1: Tak, i bez refleksji, i bez recepty, ale co pani o tym powie? Jak one wpływają, te tabletki bez recepty, na alergię w aptece dostępne, na zdolność prowadzenia samochodów? To bo też bardzo... nie czytamy ulotek.
0: Tak, tak. To bardzo często są leki, praktycznie rzecz biorąc, te same, które my możemy dostać na receptę. Zwykle to jest różnica tylko tego, że opakowanie jest mniejsze i cena wyższa tego leku. W związku z powyższym, no jak już decydujemy się na ten ruch, żeby kupić tą receptę, znaczy kupić ten lek bez recepty, bez konsultacji z lekarzem, to wykorzystajmy fakt, że w aptece jest personel, który sprzedaje te leki, jednak mając wykształcenie farmaceutyczne i mając wiedzę, której my możemy nie mieć, w związku z powyższym możemy zadać proste pytanie, czy ja mogę prowadzić samochód po tym leku. Mhm. To naprawdę jest, bo dzięki Bogu te leki jeszcze nie są w sklepie spożywczym. Jeszcze je trzeba kupić w aptece.
1: No dobrze, ale co po takim leku może nam się dziać za kierownicą?
0: Przede wszystkim może być wydłużony czas reakcji. Dlatego, że może ten lek może przenikać przez barierę krew-mózg, czyli dostaje się nie tylko do krwiobiegu, ale również do mózgu, i tam powodować zwiększoną senność, wydłużoną, znaczy taką zwiększoną senność głównie, czyli wydłużony czas reakcji. Więc no to wiemy, czym skutkuje wydłużony czas reakcji w samochodzie.
1: No dobrze, ale można powiedzieć, że taki kierowca jest w potrzasku, no bo jeżeli tej alergii nie będzie leczył, no to tak, katar, łzawienie oczu, zmęczenie, ale też kichanie, nie wiem, czy ktoś kiedyś kichał za kierownicą, mnie się zdarzyło, no to wtedy jednak człowiek na chwilę
0: człowiek
1: nawet
0: zamyka automatycznie oczy.
1: Tak, i co wtedy właśnie?
0: No tak, tylko
1: leczyć,
0: chodzi o to,
1: czy nie leczyć?
0: Leczyć, ale można wybrać lek nowej generacji, nawet czasem on jest dostępny bez recepty, który tych działań ma mało. Tak? Tych działań niepożądanych. Poza tym, jeżeli pierwszy raz chcemy wziąć jakiś lek, no to starać się raczej ten lek wziąć wieczorem, wtedy, kiedy będziemy spali, a nie będziemy prowadzili samochodu, czyli objawy się zmniejszą, ale te największe działania niepożądane będą najmniejsze. A poza tym, no, w dzień taki, który może nie musimy jechać samochodem, żeby zobaczyć, jak my reagujemy na ten lek.
1: Czyli tak? Zrobić sobie taki bezpieczny start, żeby najpierw oswoić się z tymi ewentualnie nowymi substancjami i spróbować, jak my na nie reagujemy.
0: No właśnie, dokładnie, ale... no bo jeżeli się okaże, że po prostu po leku zasypiamy, bo tak może być, że naprawdę można przysypiać po jakimś leku, takim przeciwalergicznym, no to jeżeli my będziemy wiedzieli, że tak reagujemy na ten lek, no to stwierdzimy, nie, to jest lek nie dla mnie, muszę poszukać innego leku, bo ja jednak muszę pracować, muszę dojeżdżać do pracy, no nie mogę mieć takiego leku, tak? Mm.
1: Czyli przede wszystkim unikamy tych bez recepty, a jeżeli już musimy, no to radzimy się farmaceuty, żeby nam opowiedział, jak to może działać, i próbujemy po zażyciu takiego leku ewentualnie obserwujemy sami siebie, jak

na niego działamy. My, to znaczy, jak my po nim funkcjonujemy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. 12 milionów alergików, naprawdę spora liczba, naprawdę imponująca. Katarzyna Bukol-Krawczyk, internistka z grupy LuxMed, gościła w Polskim Radiu Kierowców.

0: 29 minut do godziny 18. Sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Mariusz Dąbrowski ma najnowsze informacje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Koniec kłopotów na ekspresowej trójce, na odcinku węzeł Gorzów Wielkopolski Północ, węzeł Gorzów Wielkopolski Zachód, na 83 kilometrze, gdzie zepsuta ciężarówka blokowała prawy pas ruchu w kierunku Zielonej Góry, nie ma już utrudnień. Droga krajowa nr 78, odcinek Jędrzejów-Chmielnik w miejscowości Kliszów, na 214 kilometrze dachowało auto osobowe, jedna osoba została ranna, w tym wypadku droga jest zablokowana. Dla aut osobowych możliwy jest objazd trasami lokalnymi. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 67 na odcinku Lipno-Włocławek w Krzyżówkach. Na 8 kilometrze, gdzie po zderzeniu auto osobowego z motorowerem jedna osoba w konsekwencji poniosła śmierć. Droga była przez pewien czas zablokowana, potem ruchem kierowała policja. Teraz drogą nr 67 w miejscowości Krzyżówki jedzie się przez 8 km bez kłopotów. S8, odcinek węzeł Wisłostrada, węzeł Modlińska w Warszawie, na 16 km awaria auta osobowego. Zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Białegostoku. Korek jest od Bemowa po Marymont. Raz jeszcze jest ósemka, ale poza Warszawą. Miejscowość Ciemne przed Radzyminem. 12 km. Awaria autokaru. Zablokowany prawy pas ruchu w kierunku Białegostoku. Ruch odbywa się pozostałymi pasami. S2, południowa obwodnica Warszawy. Korki od węzła Opacz po Warszawę Południe oraz od wyjazdu z tunelu autostradowego po Paluch.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 27 do 18 i jeszcze rozwiązanie zagadki nas czeka, więc kolejne podpowiedzi. Kierowcy często sięgają po to intuicyjnie, bez zastanowienia. Gdy ktoś pyta o nazwę tego elementu, zaczynają się schody. To jedno z tych słów, które ratuje nas, gdy brakuje właściwego słowa. Wiadomości tekstowo albo można się też nagrać w naszej aplikacji.

0: Kierowcy sięgają po to intuicyjnie, bez zastanowienia. Gdy ktoś pyta o nazwę tego elementu, zaczynają się schody. Na to bym zwrócił uwagę. To jedno z tych słów, które ratuje nas, gdy brakuje właściwego słowa. I można tak nazwać niemal każdą część auta, której nazwy nie pamiętamy. Słuchamy.
1: Rozwiązaniem zagadki będzie klucz.
0: Mhm. I właśnie chyba mamy też podobną odpowiedź. Słuchamy także.
2: Witam serdecznie. Co do pytania, moja odpowiedź brzmi, że jest to kluczyk do samochodu. Bywa on plastikowy lub metalowy i nieraz się coś nim przestawia. Gdzieś coś się pchnie albo coś się pociągnie z tapicerki. Jak gdzieś coś za daleko leży. No, ja mam takie doświadczenia. Pozdrawiam serdecznie Seba.
0: Pozdrawiamy Sebę. Gałka do zmiany biegów. Cześć, w temacie zagadki. Czy to jest kluczyk do stacyjki? Nie. Kluczyk pilot, przycisk i mamy klipsy. Znów Stasiu. I tu mamy jeszcze ogólnie pojęta dźwignia. Pozdrawiam Paweł z Forda. No właśnie, nie wiem, czy bym szedł w tę stronę. Trochę tak, trochę nie, ale jesteśmy bardzo blisko, naprawdę bardzo, bardzo blisko. To może jeszcze się uda. Można tak nazwać niemal każdą część auta, której nazwy nie pamiętamy. Mechanicy raczej tego słowa nie używają, ale kierowcy bardzo często. I gdzieś tam bym patrzył w stronę języka niemieckiego. O, tyle.

0: No i rozwiązanie zagadki. Kierowcy często sięgają po to intuicyjnie. Gdy ktoś pyta o nazwę tego elementu, zaczynają się schody. To jedno z tych słów, które ratuje nas, gdy brakuje właściwego słowa.
1: Cześć, no przecież wiadomo, że tu chodzi o wichajster. No, Łukasz, pozdrawiam.
2: Ta rzecz, która to nazwa tych rzeczy dla wszystkich rzeczy, to wichajster. A pozdrawiam, Andrzej z Niebieskiej Skody.
3: Cześć, czy jest to wichajster? Krystian.
4: Odpowiadam na zagadkę. Chodzi o wichajster. Pozdrawiam, Edward.
0: Wichajstdu, wichajster. To podobno chyba od tego pochodzi, że tak do końca nie wiem, jak to się nazywa, ale wiadomo, o co chodzi, tak? I mamy także wichajster. Od Łukasza, który do nas napisał taką wiadomość. Od Michała przycisk wichajster, przełącznik od Magdy. Pozdrawiamy serdecznie. Jakie te wiadomości rozbudowane. Piotr z Mondeo także napisał taką wiadomość, ale Dynks też zaliczam. I było kilka osób, które napisało o Dynksie. Gdzie my mamy tutaj te Dynksy? No było kilka. W każdym razie, kto napisał Dynks, ten wie i brawa dla was wszystkich. A za niecałe dwie minuty, albo nawet trochę dłużej, wiadomości drogowe. Koniecznie zostańcie z nami.

0: Sprawdźmy, co dzieje się na naszych drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bez zmian na drodze krajowej nr 78 na odcinku Jędrzejów-Chmielnik w miejscowości Kliszów na 214 kilometrze dachowała autoosobowa, jedna osoba została ranna, droga jest zablokowana, ale dla autoosobowych możliwy jest objazd trasami lokalnymi. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 67 na odcinku Lipno-Włocławek w miejscowości Krzyżówki na 8 kilometrze. Po zdarzeniu autoosobowego z motorowerem, motorowerzysta, najpierw ranny, po przewiezieniu do szpitala niestety zmarł. Droga była zablokowana, potem policja kierowała ruchem. Teraz drogą nr 67 przez jej 8 km idzie się już bez utrudnień. S8, odcinek węzeł Szczodrów, węzeł Syców Zachód, 77 km, ciężarówka wypadła z drogi, wjechała do rowu, zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. S8, odcinek Warszawa-Radzymin, miejscowość Ciemne, 12 km, awaria autokaru, zablokowany prawy pas w kierunku Białegostoku, ruch odbywa się pozostałym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Zbyszek Zegler w naszym studiu.
1: Jubilerska piosenka była przed chwilą.
0: Tak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Piotrze.
0: Co u pana? Bo mamy upał. Czy będziemy mieć teraz tak po 18, to już można trochę chłodzić atmosferę, ale tak w ciągu dnia to naprawdę coraz więcej słońca jest.
1: Tak, a po 19 będziemy podgrzewać wręcz, bo będzie best of na luzie i dzisiaj przypomnimy spotkania z Perfektem, z Landberry, ze Stefanem Machelem z TSA i Olejem z Proletariatu, czyli jako supergrupa Kosmici. I Piotrek Banach i Kafi, czyli duet Bajka. Jarek Bożdyński. No, przypomnimy ich motoryzacyjne doświadczenia dzisiaj po godzinie 19. No, będzie się działo, będzie się działo.
0: To muzyczny wieczór, późne popołudnie, a ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Piotr Firan, do usłyszenia.

0: Tuperka, Polskie Radio Kierowców, to zespół Stereophonics, Maybe Tomorrow I Find My Way Home, może jutro znajdę drogę do domu. Trzeba się było nie gubić. Minęła godzina 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Co nas czeka w pogodzie w ciągu najbliższych godzin? Otóż w nocy ze środy na czwartek zachmurzeń... Zaraz, moment. Co my dzisiaj mamy? Dzisiejszej nocy, jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominować będą niże. Z frontami atmosferycznymi w zasięgu wyżów znajdzie się częściowo tylko północ i krańce południowo-wschodnie kontynentu, a Polska znajdzie się pod wpływem niżu, którego ośrodek wraz z pofalowanym frontem atmosferycznym będzie przemieszczał się z południowego zachodu kraju w kierunku północno-wschodnim. Z północnego zachodu napływać będzie chłodniejsze i wilgotne powietrze polarno-morskie. Jeżeli chodzi o dzisiejszą noc, to będziemy mieli jeszcze ciepło, ale idzie ochłodzenie. Nocą z wtorku na środę w znacznej części kraju zachmurzenie będzie duże z okresowymi przejaśnieniami. Na północy lokalnie prognozowane są słabe opady deszczu, na zachodzie umiarkowane. Temperatura w nocy od 5 stopni na Pomorzu, przez około 10 na zachodzie. Najcieplej będzie w centrum, gdzie termometry wskażą 12 stopni oraz na południowym wschodzie około 14.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zaczynamy dzisiejsze Na Luzie. To będzie The Best of Na Luzie, czyli spotkanie z artystami, którzy już nas odwiedzili w pierwszym półroczu tego roku. Między innymi zespół Perfect, między innymi artystka Lambert i inni. To już niebawem. Na razie posłuchamy muzyki. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Zapraszam bardzo serdecznie. Do 22 jedziemy razem między innymi z zespołem Supergrass.

0: Dzisiejsze na luzie w Polskim Radiu Kierowców realizujemy w składzie. Paulina Olak jest wydawczynią, Ewelina Dobrzyńska realizuje audycję, Mariusz Dąbrowski właśnie teraz, punktualnie, 10 minut po godzinie 18 przybywa, żeby opowiedzieć o tym, co się dzieje na drogach.
1: Jak zawsze z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: I z motoryzacyjnym pozdrowieniem trwajmy do 22 i miejmy nadzieję, że wszyscy będziemy dla siebie życzliwi, że jazda polskimi drogami będzie usłana różami.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga ekspresowa S2, południowa obwodnica Warszawy, korki od węzła Opacz po Warszawę Południe oraz od wyjazdu z tunelu autostradowego Popaluch. S7, ale zanim S7, to S3, odcinek węzeł Gorzy Wielkopolski Południe, węzeł Skwierzyna Zachód, Deszczno, 97 km. Auto osobowe uderzyło w bariery, blokując prawy pas ruchu w kierunku Zielonej Góry. Ruch odbywa się tylko lewym pasem. S8, odcinek Warszawa-Radzymin, miejscowość Ciemne, 12 km, awaria autokaru, zablokowany prawy pas ruchu w kierunku Białegostoku. S7 od węzła Gdańsk-Port przez węzeł Gdańsk-Lipca aż po Gdańsk-Południe, korek dla jadących w stronę Gdyni. S8, odcinek węzeł Szczodrów, węzeł Syców Zachód, 77 km. Ciężarówka wypadła z drogi, wjechała do rowu, zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia, ruch odbywa się lewym pasem. Droga krajowa numer 78, odcinek Jędrzejów-Chmielnik, miejscowość Kliszów, 214 km. Zachowanie auta osobowego, jedna osoba ranna, droga była trasą zablokowaną. Najświeższa aktualizacja jest taka, że ruch w obu kierunkach jest możliwy, ale tylko jednym pasem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
5: A koszty?
4: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
6: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: To była reklama.

0: Taka prorocza to była płyta już ponad 10-15 lat temu, właściwie wydana American Idiot Green Day, a to teraz się dopiero ziściło. 21 minut po godzinie 18. Słuchajcie, PRK Polskiego Radia Kierowców. Od początku czerwca zmienia się prawo dotyczące nie nas kierowców, chociaż bywamy też uczestnikami innego sposobu przemieszczania się, więc też powinniśmy wiedzieć, że... będą zmiany. A to jest o tyle konieczne, że dzieją się takie rzeczy jak ta w Piszu, gdzie 16-latek kierował hulajnogą elektryczną bez uprawnień, niezgodnie z przepisami, przewoził drugą osobę i spowodował wypadek. Kierujący jednośladem stracił nad nim panowanie, mówi nadkomisarz Anna Szybczyńska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Piszu.
1: Jadący hulajnogą elektryczną 16-latek na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się na jezdnię razem z jadącą z nim 14-latką. Oboje trafili do szpitala w stanie niezagrażającym ich życiu. Dziewczyna przetransportowana została śmigłowcem LPR. 16-latek kierujący hulajnogą elektryczną nie posiadał wymaganych uprawnień. Do tego wbrew przepisom przewoził inną osobę.
0: Przypomnijmy, kaski ochronne będą konieczne, obligatoryjne dla użytkowników hulajnóg elektrycznych poniżej 16 roku życia od 3 czerwca.

0: Ja jeszcze nie mówiłem, a powinienem przypomnieć, że aplikacja Polskie Rady Kierowców jest czynna, działa. Możecie z niej korzystać, możecie informować innych kierowców o tym, co dzieje się na drogach, które przemierzacie. Warto to robić, można się nagrywać. Jest opcja nagrania minutowej wiadomości głosowej albo wpisywać, jeżeli akurat jesteście na pauzie, to jest też możliwość wpisywania wiadomości tekstowych. Aplikacja nazywa się tak jak my, Polskie Radio Kierowców. Zachęcamy do korzystania. Jak jesteście antyapkowi, to 22 513 11 11 to jest nasz numer telefonu. Tam jest automatyczna sekretarka, bardzo przystojna, ale nie aż tak jak Mariusz Dąbrowski, który ma dla nas w tej chwili raport z dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nie ma już utrudnień na drodze ekspresowej S2, będącej fragmentem południowej obwodnicy Warszawy, a były problemy między węzłem Opacz a wyjazdem i wjazdem do tunelu autostradowego. Teraz jedzie się w obu kierunkach bez jakichkolwiek kłopotów S2. Droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Gorzów Wielkopolski Południe, węzeł Skwierzyna Zachód, Deszczno, 97 km. Auto osobowe uderzyło w bariery, zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Zielonej Góry. Ruch odbywa się lewym pasem. Teraz będzie utrudnienie na drodze S8. Na odcinku Warszawa-Radzymin, miejscowość Ciemne, 12 km, awaria autokaru, zablokowany prawy pas w kierunku Białegostoku. S7 od węzła Gdańsk-Port przez węzeł Gdańsk-Lipca aż po Gdańsk-Południe. Nie ma już utrudnień dla jadących w stronę Gdyni. S8 raz jeszcze, odcinek węzeł Szczodrów, węzeł Syców-Zachód. 77 km. Ciężarówka wypadła z jezdni, wjechała do rowu. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. I druga krajowa numer 78, odcinek Jędrzejów-Chmielnik, miejscowość Kliszów, 214 km. Dachowanie auta osobowego, jedna osoba ranna. Droga nie jest już trasą zablokowaną, obowiązuje na niej ruch dla obu kierunków jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To co interesujące dla nas wszystkich, bez względu na to, jakimi pojazdami się poruszamy, już za chwilę przeanalizuję sytuację na rynku paliw.

0: Za 21 minut będzie godzina 19. Mamy program CPN, jakoś dajemy radę na stacjach paliw, ale rynek ropy wciąż pozostaje niestabilny i wrażliwy, jak zawsze, na wszystkie doniesienia płynące z regionu Zatoki Perskiej, zwłaszcza że ostatnie dni przyniosły zaostrzenie napięć wokół cieśniny Ormus, co ponownie przełożyło się na wzrost cen tego surowca. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex powiedziała, że cena ropy Brent przekraczała chwilowo poziom $115 za baryłkę. Dodała, że obecnie sytuacja się nieco uspokoiła.
1: Biorąc pod uwagę jednak sygnały, które płyną z Zatoki, brak przywracania takiego pełnego przepływu przez cieśninę Ormus, każdy kolejny dzień, tydzień bez dostaw ropy z Bliskiego Wschodu będzie powodował, że sytuacja na rynku ropy naftowej będzie stawała się coraz bardziej napięta. Stąd też i ta dynamika zmian cen paliw w odpowiedzi na sygnały płynące z krajów Zatoki Perskiej będzie powodowała dużą zmienność.
0: Urszula Cieślak dodała, że to negatywnie będzie się przekładało na krajowy rynek paliw.
1: I będzie powodowało, że ta wrażliwość też cen detalicznych będzie pozostawała wysoka i ta zmienność cen każdego dnia może się utrzymywać w kolejnych dniach. To, co stoi za bezpośrednim powodem wzrostu cen, to ataki rakietowe i dronowe na Zjednoczone Emiraty Arabskie, w wyniku których doszło także do pożaru w terminalu naftowym Fujairah.
0: No i to przełożyło się ponownie na wzrost ryzyka geopolitycznego. No i możemy tylko mieć nadzieję, że będzie nadal funkcjonował program CPN i jakoś będziemy chronieni. Natomiast no też trzeba pamiętać, że to się wszystko nie dzieje w próżni, tylko te wszystkie sytuacje, o których mówią eksperci, mają wpływ na wysokość później regulacji tego, co widzimy na licznikach dystrybutorów, więc przedłużenie tego pakietu CPN nawet o kolejne 2 tygodnie, no to przecież jest tak naprawdę sięganie, przekładanie z kieszeni do kieszeni i no doraźnie płacimy mniej, ale przecież to z naszych podatków wszystko idzie.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama to już. I ten prstinek, coś mi dał na pamiątku na te dny, a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdą.

0: No i teraz pytanie. Dzisiaj zdaje się, że były matury z matematyki, więc ile lat temu mogła się ukazać ta piosenka w wykonaniu zespołu Fugees? Okrągła rocznica.
1: Ja mam odpowiedzieć? Mm-hmm. Mam strzelać?
0: Mm-hmm. No chyba, że pamiętasz.
1: 15.
0: 30. Dokładnie 100%. Już nie wnikamy, jak oryginał dawno temu się pojawił, ale ponad 50 lat temu Roberta Fleck to wykonywała, a Fugees dokładnie 30 lat temu, w 96 roku, też latem. Minęła godzina 18.50. Głos, który słyszeliśmy, to głos Mariusza Dąbrowskiego.
1: Jak ten czas na grzybach leci.
0: Posłuchajmy, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na ekspresowej trasie S3 na odcinku węzeł Gorzów Wielkopolski Południe, węzeł Skwierzyna Zachód, w Deszcznie bez zmian na 97 kilometrze auto osobowe wjechało w bariery, blokując prawy pas jezdni w kierunku Zielonej Góry. Ruch możliwy tylko po lewym pasie. S8, odcinek Warszawa-Radzymin, miejscowość Ciemne, 12 km, awaria autokaru, w efekcie zablokowanej sprawy pas ruchu w kierunku Białego Stoku. S8, odcinek węzeł Szczodrów, węzeł Syców Zachód, na 77 km ciężarówka wypadła z jezdni, wjechała do rowu, zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. Droga krajowa nr 78, Jędrzejów-Chmielnik, Kliszów, 214 km. Dachowanie autoosobowego, jedna osoba ranna, droga zablokowana, ale dla pojazdów osobowych możliwy jest objazd trasami lokalnymi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
4: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
3: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
5: To była reklama.

0: Jeszcze w kontekście tych niepokojących wiadomości z Zatoki Perskiej uspokajam, że za ministrem energii Miłoszem Motyką, że w środę litr benzyny 95-oktanowej ma kosztować nie więcej niż 6,49 zł. Benzyny 98-oktanowej 6,99 to będzie maksymalna stawka, a oleju napędowego 7,31, jak wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii, co oznacza, że w środę ceny maksymalne na stacjach paliw będą dokładnie takie same jak dziś. Jeśli ktoś tankował, to wie, że te wartości są właśnie takie. 6,49 za 95, 6,99 maksymalnie za 98 i 7,31 za olej napędowy jutro na wszystkich stacjach paliw objętych projektem CPN w naszym kraju.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I już godzina 19 i już pora na sprawdzenie, w jakich okolicznościach przyrody, a właściwie meteorologicznych, będziemy jeździć dzisiejszego wieczora. W tej chwili najcieplejsze miasto w Polsce to Łódź, 26,6 stopnia Celsjusza. Odczuwalna najwyższa w Warszawie, 26 stopni. Jeżeli chodzi o najchłodniejsze miasta, liczba mnoga uzasadniona, bo w tej chwili to jest Elbląg i Hel, 8,3 stopnia. Najzimniej, jeżeli chodzi o odczuwalną temperaturę, w Kwidzyniu 7 stopni Celsjusza już w tej chwili o godzinie 19. Dzisiejszą noc mamy sprawdzoną. W dzień jutro zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane i duże, tylko na północy kraju duże i całkowite. W związku z tym pojawią się przelotne opady deszczu, a na Pomorzu jednostajne opady deszczu o natężeniu umiarkowanym przez praktycznie cały dzień. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie kraju również burze. Prognozowana suma opadów deszczu miejscami do 15 mm na metr kwadratowy. Jedynie na Pomorzu 30 przez ten jednostajny całodniowy deszcz. Temperatura maksymalna od 10 stopni na północy, około 23 w centrum, do 27 nawet na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i na Kaszubach, około 8. Wiatr jutro słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Na obszarach podgórskich Karpat i na wybrzeżu miejscami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Będzie wiał z południowego zachodu i z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Trwa audycja Na Luzie. Dzisiaj The Best of Na Luzie, część kolejna. Lanbery, Bajka, Kosmici, Perfekt, Jarek Bożdyński, czyli w szczegółach Lanbery, Kafi i Piotr Banach z duetu Bajka, Stefan Machel z TSA i Tomek Olejnik z Proletariatu jako Kosmici oraz Perfekt i Łukasz Drapała i Arek Bożdyński. Przypomnimy ich doświadczenia motoryzacyjne w dzisiejszym Na Luzie. Liczba mnoga znów uzasadniona, ponieważ przypominamy, w składzie wydawczyni Paulina Olak, realizatorka Ewelina Dobrzyńska, Mariusz Dąbrowski już za 8 minut będzie raportował z dróg. Ja nazywam się Zbyszek Zegler i bardzo się cieszę, że możemy razem spędzać ten wieczór z wami, słuchaczkami i słuchaczami Radia Kierowców i na przykład z Robinem Thicke, T.I.M. i Pharrellem Williamsem teraz. Blurred Lines.

0: Jak to mówią, genów nie wytrzepiesz. Córka Nady Rusowicz i pana Kordy, Ania Rusowicz, ślepa miłość za nami. 10 minut temu minęła godzina 19. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na drogach. Dzisiaj wprawdzie wtorek, a nie poniedziałkowy wieczór, w które to poniedziałkowe wieczory zwykle marzymy o tym, żeby było bardzo, bardzo stabilnie i spokojnie.
1: I żeby był już pewnie piątkowy wieczór.
0: Tak, ale na drogach to wcale nie znaczy nic dobrego. Natomiast czy dzisiaj możemy zaryzykować stwierdzenie, że mamy we wtorek trochę poniedziałkowego wieczornego spokoju?
1: Mamy spory spokój, wtorkowo-poniedziałkowy, niech on tak będzie nazwany. Tak, jest bardzo dobra sytuacja na naszych drogach. Warunki do jazdy bardzo dobre. My kierowcy zazwyczaj w takich warunkach przesadzamy.
0: I szarżujemy, lawirujemy.
1: O wiele więcej zdarzeń drogowych. Natomiast dziś sytuacja jak na razie wygląda bardzo dobrze.
0: To sprawdźmy szczegóły.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Niewiele tych szczegółów, bo kłopoty są na S8 i to w dwóch miejscach. Na odcinku Warszawa-Radzymin w miejscowości Ciemne na 12 kilometrze, gdzie zepsuł się autokar i zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Białegostoku. Można jechać tylko pozostałymi pasami. I takie drugie miejsce na S8, odcinek węzeł Szczodrów, węzeł Syców Zachód, 77 kilometr. Ciężarówka wypadła z jezdni, wjechała do rowu. Zablokowany został prawy pas w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się lewym pasem. Nie ma już utrudnień na drodze krajowej nr 78 między Jędrzejowem a Chmielnikiem w Kliszowie na 214 kilometrze. Nie ma już utrudnień na S3 na odcinku węzeł Gorzów Wielkopolski Południe, węzeł Skwierzyna Zachód w Deszcznie na 97 kilometrze i jezdni w kierunku Zielonej Góry.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Dokładnie 12 minut temu minęła godzina 19, już za kilka minut posłuchamy, jak to było w Na Luzie, kiedy odwiedziła nas Lanbery. Wspominamy dzisiaj The Best of Na Luzie.

0: 19 minut po godzinie 19, tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Słuchacie audycji Na Luzie. Sprawdzam wiadomości w aplikacji. Pozdrowienia od Antka z Gryfina. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Antka i wszystkich stałych słuchaczy. Misiek z Trójmiasta też pozdrawiamy. I przypominam, że dzisiaj The Best of Na Luzie, czyli ci artyści, których już w tym roku gościliśmy w swoich wypowiedziach na tematy motoryzacyjne, zostaną przypomnieni. Zaczynamy od Lambery, która niespełna miesiąc temu tak opowiadała o swoich motoryzacyjnych zajawkach.
1: Jeśli chodzi o te motoryzacyjne rzeczy u mnie, to trochę się pozmieniało, w sensie doszło.
0: Miałaś Jaguara.
1: Tak.
0: Masz go cały czas?
1: Mam cały czas. Prawie wrasta tam w siebie, ale jest.
0: To jest XJ, tak? Dobrze pamiętam.
1: Nie, to jest akurat X-Type.
0: A, okej. Okay.
1: X-Type, tak. X-Type 3.0.
0: Ja pamiętam, że jak byłaś, wtedy zastanawiałaś się, czy M2 będziesz, czy już będzie
1: cały
0: M2.
1: Cały czas to o tym myślę. Nadal jestem wierna mojej czarnej strzale z Bawarii, natomiast
0: czyli
1: jeszcze...
0: To jest, czwóreczka.
1: Sedanie. Tak. Mm-hmm. Ale jeszcze doszedł nam fajny do naszej stajni bus zespołowy. Klasyczny sprinterek.
0: O.
1: Tak, klasyczny, bo teraz no, nie mamy innej możliwości, bo kiedyś jeszcze były te silniki V6 takie w dieslu, więc a to już jest legenda, tak. Czasy minione. Teraz jest to taki standardowy silnik 2.0.
0: Czterocylindrowy?
1: Taki, 170 koni, ale super, naprawdę bardzo przyjemny busik, taki bardzo komfortowy, też mamy skustomizowane wnętrze pod nas, tak. No i jeszcze mamy taki jeden projekt domowy.
0: O!
1: Tak. E24.
0: Ulala! Jeżdżący od restauracji.
1: No jeszcze co, jest faza taka, wiesz, to jest projekt. To jest naprawdę taki projekt, że to będzie dopiero robione, także jeśli tutaj mamy ludzi, którzy się też tym fascynują, mają jakieś refleksje, to jest wersja 3,5 litra.
0: Och, pięknie.
1: I to jest L6, bo to jest takie jakieś, to się chyba rozwija jako luxury, coś tam. To jest bardzo taki rzadki egzemplarz, ale do przytulenia, takiego naprawdę do rozkminienia paru rzeczy, więc jeśli macie
0: kolor,
1: tutaj...
0: Bo ja marzę o złotym, bo on wygląda po prostu, znaczy są różne modele, które bardzo dobrze wyglądają w różnych kolorach. I tak jak uważam, że rekin w różnych kolorach zawsze będzie wyglądał fajnie, tak złoty po prostu jest takim... A który to rocznik?
1: 8.6.
0: Aha, no to tak sobie patrzę. No i przerwałem ci, przepraszam.
1: Jaki kolor?
0: Tak.
1: Ja nie wiem, jaki będzie docelowy, bo jeszcze nie zapadła decyzja, ale coś pomiędzy czarnym a takim, no bo będzie to bardzo taki ciemny kolor, ciemny, tak. To tam nie będzie rewolucji, bo tam też lakier jest do przytulenia, więc jak najbardziej, ale... No powiem ci, piękny samochód.
0: A punkt wyjścia był taki, że trzeba się było domyślać, co to za model, czy
1: Nie, broń Boże, bardzo dobrze zachowany egzemplarz, taki w kalifornijskim słońcu, smagany,
0: czyli
1: tym słońcem.
0: Blachy pięknie Nieponiszczone.
1: Tak, nieponiszczone, więc super. To super, natomiast jeśli mamy tutaj pośród słuchaczy jakichś fanów i też mających podobne rozterki, i to bardzo chętnie przyjmę każdą radę i każde miejsce, w którym sprawdzone miejsce.
0: A silnik jaki tam jest? Bo 3-4 to 3, były 5. takie 3,5, czyli to jest ten klasyczny 6-3-5 sesji. O mój Boże. Skoro jesteś tak otwarta, co powiesz o elektryfikacji, motoryzacji?
1: Och.
0: O hybrydyzacji
1: ciężki
0: chociażby.
1: Ciężki temat.
0: No też trzeba się otwierać.
1: Tylko po co?
0: Nie no, Koenigsegg ostatnio ogłosił, że zarzuca projekt rozwijania elektrycznych hipersamochodów, bo nikt ich nie chce kupować.
1: To znaczy, niech to będzie opcją, ale...

0: ale nie narzucano odgórnie i tak dalej. Ja kocham po prostu silniki benzynowe, kocham dźwięk silnika i koniec, kropka po prostu.
1: Mnie to przekonuje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Dokładnie 19.30. Jeszcze w tej godzinie wrócimy do rozmowy z Landberry, ale wcześniej posłuchamy Mariusza Dąbrowskiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mam frajdę i przyjemność poinformować, że żadnych wielkich zmian na naszej drogowej mapie utrudnień. Dwa spore kłopoty, obydwa kłopoty są na drodze ekspresowej S8. Odcinek Warszawa-Radzymin, miejscowość Ciemne, 12 km, awaria autokaru. Wciąż zablokowany jest prawy pas w kierunku Białegostoku. Ruch odbywa się pozostałymi pasami. I drugie takie zdarzenie, S8 raz jeszcze, odcinek węzeł Szczodrów, węzeł Syców-Zachód. 77 km, ciężarówka wypadła z drogi, wjechała do rowu. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. Ruch możliwy tylko po lewym pasie. Więcej kłopotów na naszych drogach nie mogę państwu przytoczyć, przedstawić i całe szczęście. Oby tak było do końca podróży tych wszystkich, którzy za kierownicą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dołączam, też wyrażam taką nadzieję. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie, że będzie wam się jechało bardzo przyjemnie. Mamy kolejne pozdrowienia. Cześć chłopaki, Toczek pozdrawia waszego gościa i oczywiście was i oczywiście z motoryzacyjnym pozdrowieniem pozdrawiamy bardzo serdecznie Toczka, czyli reprezentacja najwierniejszych słuchaczy z okolic Dębicy w tej chwili, z tego co widzę na naszej aplikacji. Jeżeli chodzi o wpis Toczka. Będzie wolna piosenka o szybkim samochodzie teraz u nas. Tracy Chapman w Radiu Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Landber jest dzisiaj gościem, gwiazdą na luzie. Czy masz jakieś marzenie poza tym samochodem, które chciałabyś zrealizować? Jest jakiś samochód, który w ogóle nie myślałaś, żebyś chciała mieć, ale na przykład ci się przyśnił?
2: Myślałam o tym dzisiaj i powiem ci szczerze, że trochę moja głowa ostatnimi czasy była tak zupełnie gdzie indziej, że nie miałam czasu nawet, żeby sobie tak przysiąść i sobie pomyśleć, a chciałabym mieć albo marzę o takim czy innym samochodzie. Ja też mam taką osobowość, że ja cieszę się z tego, co mam. Ja naprawdę, ta czwóreczka moja, czarna strzała, ona czasami już czuć, że ona już trochę nabiera lat. Aczkolwiek bardzo ją lubię i chciałabym...
1: A ile ma lat, który to jest
2: rocznik? 10 aha, lat no to... ma.
1: Więc, idealnie. Jeszcze nie klasyk.
2: Jeszcze nie klasyk, ale już tak czuć, że trzeba coś, wiesz, to od czasu do czasu sobie coś trzeba naprawić, coś tam wymienić. Ja jednak chyba jestem wierna tej marce. I wydaje mi się, że jeśli miałabym wybierać ten wymarzony samochód, to taki, który ma świetny, dobry silnik, jednocześnie mogę połączyć tą dynamikę z funkcjonalnością.
1: A SUV-y? Ty w ogóle
2: zupełnie
1: miałaś
2: nie.
1: kiedykolwiek
2: zupełnie
1: do czynienia?
2: Nie moja bajka. Ja lubię być blisko ziemi. Lubię, kiedy samochód dynamicznie rusza, że tak powiem, enigmatycznie. Nie, w ogóle mnie nie kręciły nigdy te takie wyższe samochody typu SUV. Zupełnie to nie jest... Ja się źle czuję, wiesz, nawet jak siedzę za kierownicą w takim samochodzie. Jakoś tak nie czuję związku z podłożem wtedy dobrego.
1: No tak, bo to się dosyć daleko siedzi. Natomiast, no jeżeli wystarcza ci to, co jest, to znaczy, że masz najlepsze, co może być, bo to jeśli nie masz na co dzień takich myśli, takiego impulsu, który płynie bezpośrednio z maszyny, którą się na co dzień porusza, to
2: ja myślę, że ten właśnie ten domowy projekt nasz nowy, który zaczęliśmy z tym BMW E24, to myślę, że to będzie też coś, co bardzo uruchomi wyobraźnię, więc trochę się też znowu zanurzę w świat motoryzacji, żeby no też docenić to, jaką ma wartość. No to będzie fantastyczna podróż.
1: Nie mogę się doczekać, jak pojawisz się w następnym teledysku w tym aucie na przykład.
2: Ach.
1: Jeśli się zdarzy.
2: Albo podjadę tutaj do ciebie na kolejny
1: zapraszamy.
2: Wywiad.
1: Och jej, to by było naprawdę przepięknie. Wtedy robimy audycję wyjazdową pod budynkiem na parkingu.
2: Właśnie rozmawiałem dzisiaj o tym z Ernestem. Ach, szkoda, że nie jest gotowy, to byśmy pojechali.
1: Ale to byśmy, no właśnie, to jak będzie gotowy, to wtedy tak zrobimy. Będzie jeszcze jakiś singiel przed wakacjami?
2: Oczywiście.
1: To czekamy w takim razie, trzymamy kciuki za wszystkie nowe projekty. Wracasz do telewizji, coś będziesz robiła, czy na razie koncentrujesz się na
2: razie
1: muzyce?
2: Tylko i wyłącznie robię dla was nową muzykę, gotuję w studiu. Bardzo zależy mi na tym, żeby ta płyta była wyjątkowa. To będzie już szósta moja płyta. Chcę, żeby była różnorodna, tak jak zresztą przez całe
1: zwykle
2: 10
1: bywa.
2: Lat was do tego przyzwyczaiłam, żeby nie było nudy w tym popie. No i niech tak się stanie.

0: Wielki odlot za nami, przed nami, generalnie z Urszulą to permanentnie jest. Wielki odlot 2 to już rzecz miniona. Po 20 kolejne spotkanie z naszymi gośćmi. Zresztą Urszula też u nas była, ale dzisiaj nie będziemy przypominać tego spotkania. Będziemy za to informować o tym, co się dzieje w tej chwili na drogach, bo minęła 19.50, bo słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców, bo Mariusz Dąbrowski jest już zwarty i gotowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dobra informacja, skończyły się kłopoty na S8 na odcinku Warszawa-Radzymin w miejscowości Ciemne na 12 kilometrze, gdzie zepsuł się autokar i blokował prawy pas w kierunku Białegostoku. W tej chwili i prawym, i lewym, i wszystkimi innymi pozostałymi pasami w stronę Białegostoku można przez Ciemne, przez 12 km S8 jechać. Jeszcze jedno utrudnienie, S8, odcinek węzeł Szczodrów, węzeł Syców Zachód, 77 km. Tam przypomnę, że ciężarówka wypadła z jezdni, wjechała do rowu. Zablokowany był prawy pas w kierunku Wrocławia. Teraz mamy informacje od służb drogowych trasy ekspresowej takie, że jezdnia w kierunku Wrocławia została zablokowana. Zalecany jest objazd na węźle Syców Zachód drogą wojewódzką 439 w kierunku Oleśnicy przez Stradomię Wierzchnią i Ligotę Polską oraz przez miejscowość Cieśle.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za 8 minut będzie godzina 20, po 20 Darek Kozakiewicz i Łukasz Drapała w naszym kąciku wspomnieniowym w Nadusie.

0: Dokładnie 20 na zegarach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w Polskim Radio Kierowców trwa audycja Na Luzie. Myślę, że dobrym momentem będzie ten moment na sprawdzenie, jaka w tej chwili temperatura na naszych termometrach. Najcieplej jest w Nowym Sączu, 25 stopni, najchłodniej w Elblągu. To już kolejny wieczór, który obfituje w takie, no nie mroźne, ale chłodne powietrze na, w tej części Polski, w Elblągu właśnie. Odczuwalna najniższa w Świnoujściu 6 stopni, najwyższa 25 stopni w Warszawie. Co się zaś tyczy najbliższych godzin, to no wiadomo, że będzie chłodniej, ale nie będzie przymrozków dzisiejszej nocy, bo z synoptycznych doniesień wynika, że w nocy na południu i południowym wschodzie tylko zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i całkowite, ale bez opadów w pierwszej części nocy, bo później na zachodzie i północy oraz miejscami w centrum pojawią się opady deszczu, później, czyli około godziny 23, około północy. Miejscami na zachodzie kraju opady będą nawet o natężeniu umiarkowanym. Początkowo na zachodzie oraz północnym wschodzie kraju możliwe także burze. Na zachodzie prognozowana suma opadów deszczu miejscami od 10 do 20 mm. A temperatura minimalna od 6 miejscami na Pomorzu i w rejonach podgórskich Karpat, około 10 na zachodzie, do 12 w centrum i 14 na południu. Przypominam, to są temperatury prognozowane na najbliższe godziny, na dzisiejszą noc.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W aplikacji Polskie Radio Kierowców czytam wiadomość następującej treści. Pamiętam dobrze spotkanie z panem Darkiem Kozakiewiczem i panem Łukaszem Drapałą w Na Luzie. To byli najlepsi goście w PRK do tej pory, może i dlatego, że uwielbiam Perfekt. Antek z Gryfina. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. W tej godzinie właśnie spotkanie z muzykami zespołu Perfekt i Łukasz Drapała. Zapraszam bardzo serdecznie. W dzisiejszym Na Luzie tworzymy z Pauliną Olak, Eweliną Dobrzyńską, Mariuszem Dąbrowskim. Ja się nazywam Zbyszek Zegler i bardzo się cieszę, że jestem z wami. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór.

0: Horyzont to właśnie tytuł piosenki East West Rockers, która wybrzmiewa 10 minut po godzinie 20. Tu Perka, Polskie Radio Kierowców, trwa na luzie. Za chwilę Mariusza Dąbrowskiego zmienią panowie z zespołu Perfect. Będą opowiadać o motoryzacji w ich życiu, a Mariusz opowie o motoryzacji w naszym życiu, o tej motoryzacji, która w tej chwili, aktualnie, dokładnie 10 minut po godzinie 20 przetacza się przez polskie drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bez zmian na naszej drogowej mapie utrudnień skończyły się kłopoty na S-Lujce na odcinku węzeł Gorzów Wielkopolski, południe węzeł Skwierzyna Zachód. Nie ma już utrudnień na S-8 na odcinku Warszawa Radzymin w miejscowości Ciemne na 12 kilometrze. Ale wciąż problemy na S-8 na odcinku węzeł Szczodrów, węzeł Syców Zachód. 77 kilometr, rejon Szczodrowa. Tam, przypomnę, ciężarówka wypadła z drogi, wjechała do rowu. Nikt nie ucierpiał. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest w tej chwili całkowicie zablokowana. Zalecany objazd na węźle Syców Zachód drogą wojewódzką 439 w kierunku Oleśnicy przez Stradomię Wierzchnią, Ligotę Polską i Cieśle.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najnowsza piosenka Harry'ego Stylesa w tej chwili u nas na antenie Polskiego Radia Kierowców rozbrzmi w pełnej krasie. American Girls.

0: O, ale wiadomość się pojawiła w naszej aplikacji. Każdy według własnego gustu. Jak dla mnie każda audycja na luzie i gość audycji jest fajna i warta wysłuchania, ale najlepszy z dotychczasowych gości to był John Porter. Pozdrawia Tomek z Dużego. Pozdrawiamy Tomku bardzo serdecznie. No dzisiaj przypominamy spotkania z innymi artystami, ale rzeczywiście z Johnem Porterem też było bardzo miło. Darek Kozakiewicz i Łukasz Drapała lada moment zaproponują kolejny singiel, dokładnie 15 maja. Będzie nowy singiel zespołu Perfect. A kiedy byli u nas w Polskim Radiu Kierowców z pierwszym, Liczba Pi, tak próbowali opowiadać o swoich obecnie posiadanych samochodach. Czym przyjechaliście dzisiaj do nas, Darku?
1: Ty masz najprostszą historię.
2: Ja mam najprostszą. Nie, tak przywiozła mnie Beata, której jestem bardzo wdzięczny, ponieważ ja z nią podróżuję ostatnio.
0: Okay.
2: Zrobię, więc to jest dla mnie duże ułatwienie. Z jakiego powodu? Chyba z takiego, że wiesz, ja nie lubię po wieczorem jechać po mieście.
0: Okay.
2: Wiesz, są korki.
0: Rozumiem. To inaczej zadam pytanie. A czym jeździsz za dnia? Czym jeździsz wtedy?

0: Kiedy możesz?
1: Słuchaj, za dnia jeżdżę, albo chodzę spacerkiem, okay, albo mam tak zwanego Geringa, czyli W211 Mercedesa. No, i mam również Mercedesa CLK 3 i 2.
2: Och, Mazdunia.
1: I Mazdunia, ale to tak, Mazdunia to jest tajemnica.
0: No i ona nie ma celownika, więc...
2: Ale najlepsza.
0: A ty cały czas Jaguarem?
2: Niestety już Jaguar, że tak powiem, przeszedł na emeryturę i to dosyć okrutnie. Tak, ale tego tematu nie ma co poruszać.
0: No czy miałeś wypadek?
2: Tak. I to była dosyć taka sytuacja, na szczęście szczęśliwa, że nic się nie stało, ale Jaguar... odszedł. Mm-hmm. Natomiast jest teraz Toyota RAV4 hybryda. Bardzo dobrze się sprawowała do dziś i muszę ją dać do warsztatu już jutro, bo coś tam nie strzeli. Nie, ale to jest moja historia wszystkich samochodów.
1: Takie fatum, trochę, wiesz.
2: One miały ją zdać co chwila w ten sposób. Także, proszę Państwa, ja się rozglądam za autem.

0: No tak w naturalny sposób, jak słucham piosenek artystów, którzy u nas byli, to mi się przypomina Rewolwer, reprezentowany u nas przez Mariusza Nałęcz-Nieniewskiego. Obecnie jeździ Mercedesem A-klasą w benzynie. No tak, tak, tak mam, no tak mi się kojarzy. Mariusz Dąbrowski, Kia Sorento.
1: W dieslu. Tylko niestety ja nie zrobiłem żadnej solówki.
0: No ale to wczoraj ustaliliśmy z producentami z duetu
1: Plastic,
0: że tak. Jak będziesz gotowy, to jeden telefon i działamy. Minęła 20.30, Mariusz Dąbrowski, raport z dróg.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jeśli chodzi o autostradowe przejścia drogowe na granicy zachodniej, Jędrzychowice na autostradzie A4, tu jest niewielki korek dla wyjeżdżających z kraju. Bardzo małe spowolnienie w Świecku, to autostrada A2 dla wyjeżdżających z kraju. W Olszynie bez problemów i w Kołbaskowie również bez problemów. Ja oglądam naszą drogową mapę utrudnień i wydaje mi się, że jest bardzo dobrze, ale państwo zawsze potrafią wyprowadzić z błędu.
3: Dzień dobry, Tomek z Dużego. No nie jest tak do końca wesoło na tych drogach, bo jechałem od strony Poznania w kierunku Krajową 11 i chciałem skręcić Witaszyce. To jest zaraz za Jarocinem miejscowość. No, niestety wypadek śmiertelny, musiałem to omijać. Rowerzystka jadąc ścieżką rowerową wyskoczyła za ciężarówki wprost pod osobowy. Prawdopodobnie, że droga jest jeszcze zamknięta. To jest na drodze, nie wiem, czy gminnej, czy powiatowej, no ale no takie przykre zdarzenia. Pozdrawiam wszystkich szerokości i radzę uważać, bo niektóre przejścia dla pieszych są w takich dziwnych miejscach, że nawet jadąc 5 km na godzinę dotkniemy tego rowerzysty, on się przewróci. Niestety. Wymyślili pierwszeństwo do świętego Piotra. Pozdrawiam jeszcze raz szerokości. Tomek z Dużego.
1: My również pozdrawiamy i faktycznie na cmentarzach jest całe mnóstwo pochowanych tych, którzy mieli pierwszeństwo, bo drodzy państwo, w tym jest problem, że warto sprawdzić i po to tyle razy od dziecka uczy się przechodzących przez jezdnię, że trzeba najpierw w lewo, potem w prawo i znowu w lewo, żeby do znudzenia być pewnym tego, co się zrobi, i to dotyczy również kierowców, a potem dochodzi do takich tragedii. Pierwszeństwo, co z tego, że mamy pierwszeństwo, skoro ktoś się zapomniał, ktoś zasłabł za kierownicą i w efekcie tego pierwszeństwa nadużył.
0: Bo jedna rzecz umyka często tym, którzy mają pierwszeństwo, że to nie jest bezwzględne pierwszeństwo i wtargnięcie na ulicę nie jest tym, co sobie zakładał legislator. Chodzi o to, żeby upewnić się, że można i dopiero wejść, bo tak. Praw fizyki nie zmienimy. No, samochód nie stanie nagle w miejscu, jak ktoś postanowi, już idę.
1: Oczywiście, że tak. Nie? Oczywiście, że tak. No, jaki sens ryzykować zwarcie osoby, która waży powiedzmy 80 kg mężczyzna?
0: Z dwutonowym samochodem.
1: Albo kilkudziesięciotonową ciężarówką. No jaki to ma sens? To
0: dlatego
1: nie ma
0: musimy
1: sensu.
0: Przypominać, ale też wydaje mi się, że trochę wina leży po stronie niestety także mediów, że zostało otrąbione, mają pierwszeństwo piesi i koniec. No nie, należało od samego początku mówić, że mają pierwszeństwo, jak upewnią się, że nie będzie to kolidowało.
1: W końcu nasze życie jest ważniejsze. Jeszcze jedno zdarzenie, S8, odcinek węzeł Szczodru, węzeł Syców Zachód, 77 kilometr, ciężarówka wypadła z jezdni, wylądowała w rowie, nikt nie ucierpiał, ale jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Objazd na węźle Syców Zachód, wjeżdżamy na drogę wojewódzką 439, jedziemy w kierunku Oleśnicy przez Stradomię Wierzchnią, Ligotę Polską i Cieśle.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Za 20 minut będzie godzina 21. Dzisiaj Best of na luzie z udziałem gwiazd, które gościły w naszym programie jakiś czas temu. Darek Kozakiewicz i Łukasz Drapała.
1: Filary jak ja w
0: zespołu Perfect i Łukasz Drapała.
1: Mi się przypomniało, jak ja w 97 albo 8 roku pierwszy raz zobaczyłem cię w twoim aucie wówczas klasycznym w Oplu Mancie. I dzisiaj mi powiedziałeś, że to nie była jedyna twoja manta.
2: Ja miałem cztery.
1: Błagam, wszyscy
2: ja miałem
1: w tej
2: cztery
1: chwili słuchaczki i słuchacze.
2: Na raz.
1: Kierowców, tak? A tak, to było tak, że był jeden główny i reszta dawcy, czy...
2: Wiesz co, zawsze jeden z nich jeździł, a reszta były w naprawach.
1: Ja byłem zakochany w tym samochodzie.
2: I takie żonglowałem. Który jest do jazdy, to tym jadę.
3: Czyli to ty mi przekazałeś ten klątwę. Rozumiem teraz, jest wszystko jasne.
1: Opel Manta Darka Kozakiewicza wisiał u mnie nad łóżkiem. Znaczy ja miałem wielki plakat Lanci Stratos i mniejszy Opla Manty, który
3: jeszcze mniejszy plakat Darka.
1: Rozkładany w serduszku nosiłem przez całe życie. Natomiast powiem ci, że jak zobaczyłem, pomyślałem sobie, no nie można było dopasować lepszego samochodu dla ciebie niż właśnie ten. Więc skąd wybór? To samochód też taki nieoczywisty.
2: Nieoczywisty. Wiesz, ja w ogóle lubiłem samochody, które mają taką trochę linię sportową. Wiesz, nie są za duże.
1: Tak, to było w ogóle sportowe auto.
2: Miałem sąsiada, który miał przepiękną Opla Mantę i on oczywiście miał totalnie stuningowaną. Wiesz, wyglądała rewelacyjnie. I on mi trochę poradził, wiesz, wyjaśnił mi, na czym polegają właśnie te auta, wiesz, jak to trzeba spojrzeć na ten samochód, wiesz. I ja zacząłem się tym interesować, wiesz. I tak to się ciągnęło przez jakiś czas. No ostatnią, którą miałem, sprzedałem całkiem niedawno, bo chyba jakieś 5 lat temu, wiesz. I też ją tak pielęgniowałem ją bardzo, ale to już, wiesz, uciążliwość była taka, że ja nie miałem za bardzo czasu, wiesz, na naprawy, na to, żeby zadbać o nią.
1: No to już trzeba tak. Zresztą te Mercedesy też wymagają takiej pieczołowitości.
2: Tak, wymagają. No zmieniłem markę. Ale też są takie trochę, no, trochę inne, no, bo CLK 3.2 to jest właściwie wiesz, coupe auto, które świetnie się zachowuje na drodze, 2000 rok, także za chwilę pewnie żółte tablice będą. chciałbym zatrzymać to auto oczywiście.
1: A W211? To jest
2: mój tak zwany Gering. Wiesz, to jest transportowiec. On mi po prostu służył w momencie, kiedy się skończyły koncerty z Perfektem, ja mam było, że założyłem kapelę i 3 lata właściwie jeździliśmy po całym kraju, więc musiałem wozić sprzęt samodzielnie, więc to był idealny samochód. Nie chciałem takiego SUV-a dużego albo bagażówę.
1: Ale myślałem sobie, że
2: to będzie odpowiedni samochód. Po tym on ma zawsze dobrą opinię, wiesz, no tak, to jest nie do zdarcia auto, wiesz.
1: Łukasz, wiem, że to nieprzyjemne wracać do wypadku, ale skasowałeś swojego Jaguara w jakich okolicznościach?
3: No nieprzyjemnych, mówiąc wprost, ale to była niestety...
1: Z udziałem jakiegoś innego kierowcy?
3: Na szczęście nie. To na szczęście byłem jedyną osobą, która brała w tym całym zdarzeniu udział i to była absolutnie przypadkowa i wypadkowa sytuacja. No trudno. Po prostu to coś zdarzyło jakiś czas temu, musiałem o tym zapomnieć.
1: Myślisz o bardziej rodzinnym samochodzie, o czymś takim już typu autobus, żeby całą rodzinę załadować, czy będziesz jednak...
3: Wiesz co, tak, dążył, myślałem o tym, bo stwierdziłem, że dobrze, jeżeli ma dojść do zmiany wymuszonej oczywiście, zmiany auta, no to niech będzie większe, ale zatrzymaliśmy się na tym samym rozmiarze na razie.
1: Czyli SUV jakiś, a nie...
3: Tak, SUVik jakiś i tak dalej. Ja i tak idę w kierunku właśnie busa, wiesz, ja tak jak poglądałem te Toyoty, to chciałem Pro Ace'a jakiegoś takiego fajnego na wypasie, wiesz, zrobić. Dlaczego Toyota? Dlatego, że w kwestii rodzinnej i jeśli chodzi o samochody, kieruję się zasadą bezawaryjności. I sprawdzając...
1: I właśnie RAV4 ci dzisiaj udowodniła, że...
3: Że jednak niekoniecznie. Chociaż proszę sobie wyobrazić, że tak naprawdę ta awaryjność to też nie jest jakaś taka dziwna historia, że coś tam zrobiłem. Okazało się, że jakieś paliwo było chrzczone.
1: Aha.
3: I to mechanik z Toyoty sprawdził i mamy czarno na białym, że...

0: generalnie zanieczyszczenie przez jakieś paliwo gdzieś zatankowane. I to mnie trochę zmartwiło, bo ja nie tankuję w jakichś dziwnych miejscach, tylko są to normalne sieciówki, no i to nas wszystkich zastanowiło. No,
1: ale to jest benzynowy, tak?
0: To jest benzynka, tak, więc generalnie nic się nie powinno.
2: Benzyna po hybryda.
0: Tak jest, tak jest.

Empire of the Sun z dalekiej Australii, ale są w trasie koncertowej po Europie. Zdaje się, że w Polsce też albo już występowali, albo lada dzień będą gdzieś grać koncert. Za 10 minut będzie godzina 21. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Jeszcze raz. Polskiego Radia Kierowców na wydechu, a w nim trwa audycja Na Luzie, a w Na Luzie mamy raporty drogowe. Najlepiej przedstawia je Mariusz Dąbrowski. No to korzystamy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zbliża się 21 i taki oto koreczek nam powstał. W Warszawie na stołecznym odcinku S8 od Bemowa po koło dla jadących w stronę Białegostoku objawił się korek i to jest korek, który ma ładnych kilka kilometrów. Cóż poza tym? S8, ale na dolnośląskim odcinku. Węzeł Szczodrów, węzeł Syców Zachód, 77 kilometr. Ciężarówka wypadła z drogi, wjechała do rowu. Nikt nie ucierpiał, ale jezdnia w kierunku Wrocławia została zablokowana, choć na samym początku po zdarzeniu zablokowany był tylko prawy pas w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Teraz zablokowana jest cała jezdnia w stronę Wrocławia, zalecany jest objazd na węźle Syców Zachód. Wjeżdżamy w drogę wojewódzką 439, kierunek Oleśnica, przez Stradomię Wierzchnią, Ligotę Polską i miejscowość Cieśle.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Po 21 kontynuujemy wietrzenie archiwów, sprawdzamy, kto u nas był, co pięknego opowiadał o swoich doświadczeniach motoryzacyjnych, a byli to m.in. Stefan Machel i Tomek Olejnik, w tej chwili w super grupie Kosmici, a oczywiście słysząc ich imiona i nazwiska, fani muzyki rockowej wiedzą doskonale, że Stefan Machel to gitarzysta zespołu TSA, podpora obok Andrzeja Nowaka, nieżyjącego już, i Tomek Olejnik z grupy Proletariat, gardło ze stali, można powiedzieć. W zespole Kosmici w tym roku objawili się, właściwie w ubiegłym roku objawili się jako fantastyczny tandem i tworzący, i wykonujący świetnie muzykę, którą zaprezentowali także u nas w Naluzie, kiedy byli naszymi gośćmi. Stefan Machel i Tomek Olejnik po godzinie 21 u nas w Naluzie w ramach wspomnień The Best of Naluzie. Wcześniej m.in. Maroon 5 u nas już teraz.

0: O wyższości wiosny nad zimą teraz będzie, ponieważ jest fantastycznie. Prawie 21, a w najcieplejszym miejscu w Polsce 23,7 stopnia. To Tarnów, jeżeli chodzi o temperaturę odczuwalną, 24 stopnie. Najzimniejszy jest Elbląg, 6 stopni odczuwalna, 7,7 możecie w Elblągu widzieć w tej chwili na swoich termometrach. No i tak jeszcze będzie przez jakiś czas. Idzie ochłodzenie, ale nie będzie ono tak drastyczne, żebyśmy mówili o przymrozkach. No będą później, ale na razie na najbliższy czas nie szykuje nam się aż tak zimowa aura. 21 minęła.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak już zacząłem, to powiem, że w nocy na południu i południowym wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, ale na pozostałym obszarze będzie duże zachmurzenie i całkowite, w związku z tym w drugiej części nocy będzie padało. Na zachodzie i północy

0: Oraz miejscami w centrum opady deszczu tak od 23 od północy. Miejscami na zachodzie kraju opady o natężeniu umiarkowanym, czyli większym niż małe. Początkowo na zachodzie oraz północnym wschodzie kraju możliwe nawet burze. Na zachodzie prognozowana suma opadów deszczu miejscami od 10 do 20 mm i to bardzo dobra wiadomość, bo jest sucho. Temperatura minimalna od 6 miejscami na Pomorzu i w rejonach podgórskich Karpat, około 10 na zachodzie do 12 w centrum i 14 na południu. Ciepła, przyjemna, wiosenna noc, którą będzie chłodził trochę wiatr, ale niewiele, ponieważ to będzie słaby i umiarkowany wiatr, miejscami porywisty, a w rejonach podgórskich Karpat tylko lokalnie dość silny, w porywach do 70 km na godzinę. Na południowym wschodzie kraju też mogą się pojawić porywy, będzie wiał z południa i z południowego zachodu. Te porywy do 60 km na godzinę. Wysoko w Sudetach również do 60 km na godzinę, a w Karpatach do 90 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To była prognoza na najbliższe godziny, na noc, która będzie nocą bezprzymrozkową i to jest bardzo krzepiące. Dzisiejsze na luzie realizujemy w składzie Paulina Olak, wydawczyni Ewelina Dobrzyńska, najlepsza realizatorka na świecie, Mariusz Dąbrowski już za chwilę będzie raportował z dróg. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Bardzo się cieszę, że możemy razem doświadczać tego wszystkiego, co się dzieje i mam nadzieję, że w większości dzieje się dobrego. Zbyszek Zegler, kłaniam się. Do 22 jedziemy razem.

21:10 na zegarach. Słuchacie PRK Polskiego Radia Kierowców. Sprawdzam aplikację Polskie Radio Kierowców, z której możecie korzystać, żeby informować nas o tym, co widzicie na swojej drodze. Ale mi się nie odświeża. Serdeczne pozdrowienia dla mojego ulubionego radia i wszystkich słuchaczy. Jesteście zawsze ze mną w drodze, a dziś odpoczywam w Leśniczówce. Oczywiście też w waszym towarzystwie, Robert Korolla. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, Robercie. Miłego wieczoru, a miły będzie dla tych wszystkich.

0: wszystkich, którzy w drodze, jeśli sprawdzimy, co na tej drodze się dzieje, robi to najlepiej Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ale pozwolę sobie jeszcze wrócić do twojego komentarza, informacji od słuchacza. Powiem tylko tyle, że leśniczówki to jednak zazdrościmy.
0: To jest leśniczówka z wielkiej litery, więc prawdopodobnie chodzi o miejscowość leśniczówka, ale być może w leśniczówce jest leśniczówka, więc tym bardziej Robertowi gratulujemy i...
2: Czekamy na opis
0: sytuacji. Tak jest.
2: A cóż u nas? Autostrada 1 od Kopytkowa po Warlubie, ruch spowolniony dla jadących w stronę Grudziądza, Torunia. S8-ka Warszawa, odcinek od Bemowa po koło Korek dla jadących w stronę Białegostoku. No i S8-ka na Dolnym Śląsku, odcinek węzeł Szczodrów, węzeł Syców Zachód, 77 km, ciężarówka wypadła z drogi, jest w rowie. Nikt nie ucierpiał, to jest najważniejsze. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest teraz zablokowana, ale wytyczono objazd na węźle Syców Zachód. Drogą wojewódzką 439 jedziemy w kierunku Oleśnicy przez Stradomię Wierzchnią, Ligotę Polską i Cieśle.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Fascynujące w spotkaniach z naszymi artystami, z naszymi gośćmi jest to, że czasem bardzo, bardzo zaskakują swoimi wyborami. Tak będzie w przypadku Gentlemanów z zespołu Kosmici. Regularnie to muzycy grup TSA i Proletariat. Posłuchajcie, jeżeli nie słuchaliście na żywo, jakimi samochodami jeżdżą na co dzień Stefan Machel i Tomek Olejnik. A wcześniej jedna z uczestniczek naszego dzisiejszego programu, Lanberry, i jej najnowsza piosenka Kto jak nie my, mała Sophie.

0: Oh yeah, 17 minut po godzinie 21. Płyta się nazywała tak samo jak zespół Blur i to było na początku wieku. Song to, no, utwór, który już w tej chwili jest ikoniczny. A jak jesteśmy przy ikonach, to byli u nas Stefan Machel z zespołu TSA i Tomek Olejnik z Proletariatu jako kosmici, bo mają taką super grupę od jesieni ubiegłego roku. No i jak już byli, to rozmawialiśmy oczywiście i o motoryzacji.
1: Czym przyjechaliście, więc może dopełnijmy formalności.
2: A to tak. Dzisiaj Stefek jest gospodarzem i kierowcą.
3: Dziś jestem ja kierowcą. Przyjechaliśmy Volkswagenem Multivanem.
1: No super. A to jest wasz samochód koncertowy?
3: Nie, to jest mój prywatny samochód, który oczywiście służy do przetransportowania sprzętu, jeśli potrzeba. Stosunkowo nowy, niezawodny samochód. Ostatni w tej budzie typu transporter. To jest 6.1. Diesel.
1: Dwójka.
3: Nie wyobrażam sobie lepszego auta. Zresztą jeżdżę Volkswagenem, vanem jeżdżę od chyba 92 roku. Non-stop miałem tę trójkę, tę czwórkę, tę piątkę ominąłem. Teraz mam szóstkę jeszcze z jedynką i na siódemkę patrzyłem, ale tam już to się zmieniła koncepcja. Te samochody się rozjechały. Multivan pojechał w prawo, transporter w lewo, stał się Fordem.
1: Tak.
3: I także tu pod tym względem to ja jestem monotematyczny. Jestem miłośnikiem jeżdżenia vanem, a to, że on może szybko, to jest osobna sprawa.
1: No tak. A jaki tam jest silnik?
3: 2.0 TDI. 2.0 TDI. 204 konie, także biturbo, no, jest czym pojechać.
1: Nie ma tam załadowanych jakichś perkusji i pieców?
3: Jak trzeba, to są.
1: No tak, ale tylko jak nie ma, to wtedy lżejszy i wtedy można tam te 0,2 urwać jeszcze.
3: Teraz ten sprzęt, na którym my gramy, to jest zaawansowana technologia cyfrowa, jest perkusja, jest trochę procesorów i osoby, a jeszcze mamy tak, Manio ma też vana, Tomek nie wysiada ze swojego Subaru, także
1: Forestera?
3: Tak. Poruszamy się, ponieważ lokalizacja geograficzna jest obszerna, więc nie ma, że wsiadamy w jeden autobus i jedziemy.
1: Musicie się gdzieś tam najpierw spotkać.
3: Zlot gwiaździsty, tak.
2: Zlot gwiaździsty.

0: Do ostatniego tchu Patrycji Markowskiej. Dzień za dniem, nie za odkrywcze, ale piękne. 21:30 minęła, sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na drogach teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rozpocznę od komunikatu meteorologicznego służb z naszego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przestrzega ten komunikat przed burzami, przede wszystkim na Dolnym Śląsku, w powiatach jeleniogórskim, karkonoskim i lwóweckim. Z południa w kierunku północnym przemieszcza się strefa burzowa, której towarzyszyć mogą deszcze o natężeniu 10-15 mm wody na godzinę. Możliwe są też porywy wiatru wiejącego z prędkością do 65 km na godzinę. Lokalnie możliwe, że spadnie grat o średnicy do 2 cm. A więc proszę uważać. Autostrada A1 od Kopytkowa po Warlubie, spowolnienie ruchu dla jadących w stronę Torunia. S8 w Warszawie od Bemowa po koło jest niewielki korek i niewielkie spowolnienie. I dobra wiadomość ze S8 na jej dolnośląskim odcinku. Na odcinku węzeł Szczercu, węzeł Syców Zachód. W Szczodrowie na 77 km nie ma już utrudnień na jezdni w stronę Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I to bardzo chrzypiąca informacja i miejmy nadzieję, że w ostatnim serwisie o 21:50 będą same takie dobre i będę starał się dostosowywać się do tych dobrych informacji. Dobrą muzykę. Dryskal teraz i Jagoda Kret. Najnowsze nagranie z płyty Salon Dryskala. Mam czyste niebo nad głową.
3: Biegłam przez ciemny las, mgła wisiała mi nad głową.

0: Za niecałe 21 minut będzie godzina 22. Dziś jest 5 dzień maja, o imieniny miesiąca. A na początku roku ze Stefanem Machelem i Tomaszem Olejnikiem z supergrupy Kosmici sporo rozmawialiśmy, bo jakże mogło być inaczej, o ich przeszłości w zespołach TSA i Proletariat. Ale skoro spotkaliśmy się w Polskim Radiu Kierowców, należało wrócić też do spraw związanych z samochodami. Słuchajcie, musimy się zmierzyć z kwestiami motoryzacyjnymi. Elektryk, hybryda czy jednak spalinowy samochód to jest najlepszy wybór dla ciebie, Tomku?
1: Spalinówka oczywiście.
0: Ale miałeś okoliczność w ogóle sprawdzić jakąś hybrydę albo elektryczny samochód? Czy...
1: Tak.
0: I? Tak. Wrażenia?
2: Za cicho.
0: Okay. No nie, jak się jeździ bokserem, no to wiadomo.
1: Za cicho, zdecydowanie.
0: A zdarzyło ci się jechać na przykład z swoim samochodem w tunelu z otwartymi szybami po to, żeby słyszeć bardziej ten bulgot?
1: Wiesz co? Tak. Bulgot jest tak jak... Przypomina mi trochę V8. Ten bulgot mi pasuje.
0: To jest samochód. W ogóle ja się zastanawiam, co się dzieje w Subaru w tej chwili. Co ty zrobisz, jak ci się skończy ten Forester? Oni

0: w tej chwili robią jakieś straszne samochody.
1: Wiesz co, na szczęście to jest SK piątka, czyli on stosunkowo nie jest stary, bo to jest bodajże rocznik 2021. Natomiast jest to ostatni wypust spalinówki, 2,5 litra. I teraz już z tego co wiem, to tylko hybrydy wychodzą.
0: No i w ogóle jakieś takie dziwne.
1: I elektryki, i to już mi się nie podoba. Nic, będę szukał takiego modelu, jakim jeżdżę, bo mi najbardziej pasuje.
0: Stefana, poza tymi multivanami, masz jakiś taki niższy, mniejszy samochód do jazdy?
2: Tak, mam Skodę Fabię do jazdy po mieście.
0: O!
2: Wspaniały mały samochodzik i też nie głupio skonfigurowany, ponieważ to jest taka wersja, jak była Monte Carlo, tylko że to jest zwykły szaraczek, ale ma ten sam napęd. No fantastycznie. A wracając, bo tu poruszyliście kwestię tego, to ja na przykład pochodzę z motoryzacyjnych ortodoksów z cyklu V2 i V8. Natomiast trochę mi się teraz zmieniło. Powiem ci, jeżdżę tym multivanem, bardzo sobie go cenię za właśnie cichą pracę. Automatyczna skrzynia. Coś pięknego. Wszystkie wygody, które mogą być w samochodzie, prawie wszystkie, one tam są. Bardzo sobie to cenię i powiem ci, że zanim mam ten samochód, to jeszcze próbowałem samochód na H, model Staria. To jest hybryda. To jest hybryda i powiem ci, że zaimponowała mi bardzo. Nie miała wyposażenia, o jakie mi chodziło, ale powiem ci, że nie jestem przeciwny temu. Jak spróbujesz, przekonasz się, że to nie jest taki zły kierunek.
0: Znaczy ja mam wątpliwości co do w ogóle dalekowschodniej motoryzacji ze względu na to, że tam blachy są cieńsze. To nie wynika z tego,
2: wszędzie
0: że oni chcą
2: cieńsze
0: źle.
2: Blachy teraz, ale... powiem ci. Dobre blachy to były 20 lat temu.
0: No tak.
2: Chociaż wtedy już na przykład Peugeot potrafił zrobić z takiego papieru karoserię, że jak podszedłeś to małym palcem, można było to ugiąć.
0: No, Peugeot i Renówka też słynęły z tego, że robiły na przykład plastikowe nadkola, więc no, tam trzeba było się też zastanawiać, w którym miejscu nacisnąć, żeby się palec nie zapadł, bo pęknie, prawda?

0: Dokładnie. 21.50 będzie za 10 sekund. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. To zaszczyt dla nas mieć tak fantastycznych słuchaczy. Niejednokrotnie o tym mówiliśmy. Pozdrawiam wszystkich, którzy ekscytują się efektami naszej pracy i proponuję wysłuchać ostatniego dzisiejszego serwisu. Teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Warunki jazdy dość dobre i mimo, że przejrzystość powietrza o tej porze nie jest już najlepsza, to drogi są suche, ruch

0: niewielki, a i zdarzeń jak na razie niewiele. Autostrada 1 od Kopytkowa po Warlubie, spowolniony ruch dla jadących w stronę Torunia. S8 w Warszawie od Bemowa po koło, ruch spowolniony. No i skończyły się utrudnienia na S8 na odcinku węzeł Szczodrów, węzeł Syców Zachód. 77 km, tam ciężarówka wypadła z drogi, wjechała do rowu. Trzeba było korzystać z objazdu, bo jezdnia w kierunku Wrocławia była zablokowana. Teraz S8 jedzie się w obu kierunkach bez jakichkolwiek problemów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I mam nadzieję, że tak będzie i że do samego rana nie będzie problemów i że o złym dniu to tylko Daniel Powter, kanadyjski wokalista, instrumentalista, będzie śpiewał teraz u nas przez najbliższe niespełna 4 minuty. Ciekawe spostrzeżenie jest takie, że on to zrobił po raz pierwszy 21 lat temu. Piosenka ma już 21 lat, pochodzi z pierwszej płyty Daniela Powtera, zatytułowanej po prostu Daniel Powter, i będzie towarzyszyła nam na zakończenie spotkania w audycji Na Luzie, którą przygotowaliśmy dzisiaj w składzie Ewelina Dobrzyńska, realizatorka, Paulina Olak, wydawczyni, Mariusz Dąbrowski, przed chwileczką jeszcze słyszany w raporcie drogowym. Ja się nazywam Zbyszek Zegler, bardzo serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia jutro po 18:00. Jedźcie bezpiecznie.

Yo.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.